białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, jest gorąco, upalnie i mam nadzieję, że pamiętacie o nawodnieniu. Nie będę zatem witać ciepło, ale chłodno to też nie wypada. Tradycyjnie więc postawię na radiowy ukłon i w ten sposób rozpocznę nasze dzisiejsze spotkanie. O czym powiem? Rzec można tradycyjnie, będzie trochę kultury, nieco aktualności, ale i garść zaproszeń. Pomówimy o wakacjach oraz o oddawaniu krwi, ale także o inwestycjach. Tak, będziemy między innymi na Szwecji. Ale rzucimy też okiem na pewne żużlowe wydarzenie, które niebawem odbędzie się w Bydgoszczy. Właśnie, bo być może nie wiecie, ale ja jestem trochę sportowy. Śledzę wiele dyscyplin.

0: dyscyplin. No a że trwa mundial, no to czasem się nie wyśpię albo zerkam na telefon wtedy, gdy no nie powinienem. Co z tego, że nasi nie grają? Być może to i lepiej, bo unikamy całej tej narodowej kłótni o to, kto gra w bramce, a kto siedzi na ławie. A patrząc w terminarz, to bylibyśmy właśnie w okolicy meczu o honor. To ja wolę nie awansować, w spokoju oglądać poczynania innych i od czasu do czasu rzucić pod nosem: gdybyśmy tam byli, to byśmy wygrali. No nic, wracajmy do spraw bydgoskich i wracajmy do audycji, bo ona w przeciwieństwie do przygody biało-czerwonych z mundialem dopiero się zaczyna. Będzie ciekawie, będzie fajnie, także co? Startujmy!
1: Tydzień w Bydgoszczy. Tydzień w Bydgoszczy.
0: A na wstępie mam dla nas nieco kultury. Otóż odwiedziłem niedawno Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej, gdzie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury organizuje przepiękną wystawę. Zobaczymy na niej niesamowite zjawiskowe tkaniny, będące czystymi dziełami sztuki. Więcej o ekspozycji usłyszałem na miejscu. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Karoliną Tripwasser.
2: Porozmawiamy za chwilę o pewnej wystawie, którą możemy podziwiać na Wyspie Młyńskiej, ale zanim przejdziemy do konkretów, to ja się muszę zapytać, czy te tkaniny, czy te dywany, które tutaj widzę, czy one latają?
3: Niektóre z nich prawie latają, ale postaramy się, aby nie odleciały do końca i aby każdy, który dotrze na wystawę, mógł je zobaczyć nie odlatujące do końca.
2: No i jeszcze jedno pytanie, czy można tego wszystkiego dotykać, czy raczej nie?
3: Można, ale trzeba zachować szczególną ostrożność, bo to są mimo wszystko dzieła sztuki, najważniejsze dla każdej z autorek.
2: Wolę o to zapytać na początku, no bo podejrzewam, że te pytania też się zrodzą tutaj osobom, które tu przyjdą. A co tak właściwie podziwiamy?
3: Podziwiamy tkaniny artystyczne i tkaniny ludowe inspirowane ludowością. No i jak to tkaniny, one wszystkie mogą być dotykane, bo dzięki temu odczuwa się je lepiej, są mięciutkie, przytulne.
2: No właśnie tak wyglądają. To są stare tkaniny, nowe tkaniny?
3: Nie wszystkie prace powstały na nasz konkurs, na Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, 22 już. Jest to biennale, które organizujemy od wielu, wielu lat i w tej chwili jest to największy przegląd tego typu w naszym kraju. Na konkurs panie i panowie nadesłali w tym roku ponad 300 prac, ponad 350 chyba.
2: Był jakiś temat, czy unikatowość to ten temat?
3: Unikatowość to ten temat, tak.
2: No to trudno znaleźć cechę wspólną. No ja tutaj widzę wielką różnorodność, ale no nie mam tak fachowej wiedzy, jak pewnie pani ma. Czym różnią się te prace?
3: Jest bardzo wiele technik. Różnią się tym, czym dana osoba się inspirowała, ich własną inwencją, sposobem wykonania, kolorystyką, tematyką, właściwie wszystkim mogą się różnić. To jest taka wystawa, o której trudno opowiadać, trzeba ją po prostu obejrzeć i dotknąć.
2: No ja tutaj widzę zarówno, nie wiem, ekspresje, impresje, kolory, odcienie szarości i mam wrażenie, że nawet jakieś lokalne elementy by się bydgoskie znalazły. Widzę po prostu wielką różnorodność.
3: Jury widziało Wyczółkowskiego, a że wystawa odbywa się w Muzeum Okręgowym imienia Leona Wyczółkowskiego, no to mamy też jedną z prac, która Wyczółkowskiego uwzględnia.
2: A przejdźmy tam kawałek dalej, bo ja nie wiem, czy ja... Wydawało mi się, że kotka widzę, ale... No, tak, tak, jest dwa? Kotek.
3: Jeden kotek jest bardzo kolorowy, a drugi jest czarny, skradający się.
2: Są rośliny, są łodzie, jest architektura, no wszystko jest, a nawet wiersz?
3: Takie powiedzenie właściwie. Kiedyś wszyscy tkali, kiedyś nie było gdzie kupić i nie było co kupić. Wiadomo, jak po wojnie to wszyscy tkali. To już dawno było. No ale jak widać, nie do końca dawno, bo teraz dziewczyny inspirują się tymi dawnymi tkaninami, dawnymi dywanikami i tkają je na nową trochę modłę z innych materiałów, bo tych dostępnych w tej chwili, ale według starych wzorów.
2: Czyli uprząśniczki jeszcze siadają.
3: O, siadają, siadają. To jest coraz bardziej modne, bo dziewczyny te, które inspirują się ludową tkaniną, robią to od samego początku, czyli przygotowują sobie nici, barwią je na takie kolory, jakie chcą uzyskać i dopiero potem zabierają się do krosna.
2: Niesamowite. I zero chińszczyzny.
3: Oj, zero. Chińszczyzny byśmy tutaj nie zniosły.
2: No dobra. Jak ta wystawa, tegoroczna edycja tej ekspozycji pokonkursowej prezentuje się na tle zeszłorocznej albo ubiegłorocznych? Czy ten poziom jest tak samo wysoki, wyższy?
3: Nam wydaje się, że jest wyższy. Był taki moment, kiedy ten poziom zaczął trochę opadać, kiedy ilość prac zaczęła być coraz mniejsza. Ilość tkaczek była coraz mniejsza, a w tej chwili chyba przerosły nasze oczekiwania, bo tak dużej wystawy tkaniny jeszcze nie robiłyśmy.
2: A wszystkie zgłoszone prace udało się tutaj wystawić? Czy...
3: Nie, na konkurs przyszło chyba 350 prac. Udało nam się zmieścić około 200, trochę więcej niż 200, więc setka prac i ich autorów zostali niepocieszona.
2: Czy wiemy już, kto jest laureatem? Jakie prace są zwycięskie?
3: Jury przyznało wiele nagród. Nagrody pierwsze, drugie, trzecie i ponad 20 wyróżnień. Informacje o tym autorze dostali już. Jest lista w internecie.
2: A więc przychodząc tutaj na wystawę, można się zapoznać z tą listą, no i później ewentualnie porównać nasze odczucia z werdyktem jury. Być może okaże się, że mamy jakąś tam czujkę. A kto dokonał wyboru tych konkretnych prac, które tutaj możemy teraz oglądać?
3: Wyboru dokonało jury złożone ze specjalistów, etnografów i artystów sztuki związanych z tkaniną. I to oni zdecydowali, które z tych prac pojawią się na wystawie, które dostaną nagrodę i wyróżnienia.
2: Takie wystawy to dzieło nie jednej czy dwóch osób, nawet nie jednej czy dwóch instytucji. To też wielka współpraca, także oddaję pani głos. Komu chciałybyście podziękować?
3: Chciałbyśmy podziękować dyrektorowi Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego, Annie Kornelii-Jędrzejewskiej oraz mecenasom konkursu, którymi są minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Do kiedy potrwa ta ekspozycja?
3: Wystawę będzie można oglądać do 30 sierpnia.
2: A można się zainspirować? Można się trochę podpatrzeć i nauczyć?
3: Myślę, że można. Przy okazji tej wystawy u nas w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury będą odbywały się warsztaty tkackie. Myślę, że na początku trudno nam, albo bardzo, bardzo, bardzo trudno będzie nam zrobić coś podobnego, ale można próbować.
2: Okej, a później w trakcie roku pewnie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury wydarzenia, w trakcie których będzie można nową pasję realizować, zgłębiać, będą się odbywać.
3: Będą się odbywały, bo we wrześniu będziemy mieli kolejną wystawę towarzyszącą temu konkursowi, wystawę, na której zobaczymy 4 pokolenia tkające jeszcze nadal. I myślę, że na tę wystawę też możemy zapraszać.
2: A czy dzierganie może być takim pierwszym krokiem, takim wstępem?
3: No to jest też obcowanie z wełną, robienie czegoś dłońmi, dzięki temu dłonie się uplastyczniają i na pewno będzie łatwiej potem.
2: No to zapraszamy. Dziękuję serdecznie i w takim razie do zobaczenia tu na wystawie.
3: Dziękuję pięknie i zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na wystawie.
0: O wystawie podsumowującej 22. edycję ogólnopolskiego przeglądu amatorskiej tkaniny unikatowej powiedziała mi i państwu Karolina Triwaser z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: A teraz posłuchajmy, czym żyła Bydgoszcz w ostatnich dniach. Zapraszam do studia Beatę Korzeniowską.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
4: Po raz ostatni zatem w tym sezonie zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Będzie też o tym, co w wakacje, bo w wakacje czekają nas w mieście duże utrudnienia komunikacyjne. Rozpoczyna się właśnie remont torowiska na rondzie fordońskim. Potrwa do połowy sierpnia, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellon. Wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
4: A do trwających już w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Agnieszka Wynarska.
6: Do trwających już w mieście uciążliwych remontów. W lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej na Szwederowie. Powstanie tam pętla tramwajowa oraz autobusowa, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
4: Szpital Wojskowy w Bydgoszczy od 1 lipca czasowo zawiesi świadczenia w klinice ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Powodem jest wygaśnięcie kontraktów z pracującymi w tych klinikach lekarzami i brak ofert w nowym konkursie. Narkotyki warte 10 milionów złotych znaleźli policjanci z Bydgoszczy. Odkryli je w mieszkaniu w okolicach Okola. Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Prawie 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy. W magazynie były też tabletki uspokajające i opioidy. Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-latek, jak się okazało, magazynier oraz 22-letni kurier. Zatrzymano też 24- i 28-latka. Wszyscy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. A oni udawali policjantów i okradali seniorki. Kryminalni z Bydgoszczy dopadli podejrzanych o oszustwa. To młodzi mężczyźni w wieku 19, 22 i 24 lat. Wszyscy mają związek z oszustwami na szkodę mieszkanek w Bydgoszczy. Wyłudzili od nich kilkadziesiąt tysięcy złotych. 22-latek powiązany ze środowiskiem bydgoskich pseudokibiców miał być organizatorem całego procederu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty i trafił do aresztu. Najmłodszy oszust też najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Trzeci zatrzymany musi się meldować policji. Jedna bydgoska uczelnia ma powody do dumy. Pozostałe muszą powalczyć o lepsze miejsca. Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół wyższych. Powody do radości ma Wyższa Szkoła Gospodarki, która powtórzyła sukces sprzed roku i zajęła 2 miejsce w rankingu uczelni zawodowych. W rankingu uczelni akademickich, obejmującym wszystkie, z wyjątkiem artystycznych, szkoły wyższe w kraju, najlepiej w regionie wypadł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zajął 19 miejsce. W 7 dziesiątce znalazła się Politechnika Bydgoska, a w 8 nasz uniwersytet. Na Placu Wolności stanęła rzeźba upamiętniająca lajkarzy. Lajkarze w 20-leciu międzywojennym spontanicznie uwieczniali na fotografiach przechodniów na bydgoskich ulicach, także na Placu Wolności. Autorem rzeźby stanowiącej symboliczny powrót lajkarzy do miasta jest Michał Kubiak. Stowarzyszenie Modrzew rusza z kolejną edycją plebiscytu na bydgoskie drzewo roku. Można zgłaszać drzewa wyróżniające się walorami przyrodniczymi, historycznymi albo społecznymi. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca, mówi Emilia Czekała ze stowarzyszenia.
7: Chcemy nagradzać drzewa, które są po prostu ważne dla Bydgoszcza. No oczywiście najczęściej wygrywają te najbardziej rozłożyste, największe, ale to nie jest reguła. Zasada jest tylko taka, żeby nie zgłaszać drzew martwych i żeby znajdowały się na terenie Bydgoszczy. No poza tym nie będziemy przyjmować zgłoszeń drzew, które już zdobyły tytuł Bydgoskie Drzewo Roku.
4: Spośród nadesłanych propozycji komisja wybierze 10 finałowych drzew, które jesienią zostaną poddane internetowemu głosowaniu.
0: Drzewem roku o takiej porze roku jest dla mnie każde drzewo, więc oddaję głos na wszystkie. A nie można? No to zaraz wybiorę swojego faworyta. Najpierw wszystkie je osobiście odwiedzę i ze wszystkimi trochę porozmawiam. Na pewno mają wiele ciekawych historii do opowiedzenia. A przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska, której ślicznie dziękuję i której życzę udanych wakacji. Wiem, że urlop planuje dosyć wcześnie, ja za to nieco później. Oby nam wszystkim się poszczęściło z pogodą. Z tego co wiem, to upały mają zelżeć i komfort życia znacznie się poprawi. Na to też liczę. Z drugiej strony wakacje mają to do siebie, że jest gorąco. A co do wakacji, to zaraz pomówimy o nich nieco więcej, skupiając się na bezpieczeństwie.
1: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, zgodnie z zapowiedzią pomówmy o wakacyjnym wypoczynku i o tym, jak w jego trakcie o siebie zadbać. Jeszcze przed końcem roku szkolnego w Bydgoszczy odbyło się ważne wydarzenie, skupione właśnie na bezpieczeństwie. Zanim przejdę do szczegółów, krótka zapowiedź.
6: Jak się bezpiecznie zachować w wakacje, wiesz?
8: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
6: A na hulajnodze jeździsz albo rowerze?
8: Tak.
6: W kasku?
8: Tak. Jak jest znak nie wolno się kąpać, to nie można wchodzić do wody, bo mogą być duże fale i może kogoś utopić. Albo nie wypływamy poza barierki takie wodne.
9: Będę chodził na półkolonie i będę jeździł na rowerze. Z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
0: No ja jestem w stanie wystawić za taką odpowiedź co najmniej piątkę. Słyszeliśmy zadającą pytania Agnieszkę Wynarską, bo Agnieszka wybrała się ostatnio na Akademię Bezpieczeństwa. W jej trakcie młodym bydgoszczanom przekazywano wyjątkowo cenną wiedzę. O programie wydarzenia tuż przed jego rozpoczęciem Agnieszce powiedzieli organizatorzy. Posłuchajmy.
10: Zbigniew Białkowski, kierownik referatu profilaktyki w Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
6: Zaczynają się wakacje, to jest ten czas, kiedy dzieci będą wypoczywać w różnych miejscach, także w domu, nad wodą, gdzieś na podwórku i co roku organizujecie Akademię Bezpieczeństwa, czyli takie przypomnienie tych najważniejszych sprawach, żeby te wakacje spędzić bezpiecznie. Kogo zaprosiliście w tym roku, ile dzieci weźmie udział, o czym będziecie mówić?
10: Tak, pani ma rację, co roku robimy, już 20 lat robimy tutaj Akademię Bezpieczeństwa i nasze grono coraz liczniejsze, coraz więcej tutaj służb, podmiotów bierze udział. W dniu dzisiejszym jest z nami policja jako partner stały, Komenda Miejska Policji oczywiście, jest Zarząd Dróg Miejskich, jest Krajowa Administracja Skarbowa, jest Sanepid, jest Żandarmeria Wojskowa, jest Wodne Ochotnicze Pogodowe Ratunkowe, jest Straż Ochrony Kolei, jest też Urząd Miasta, bo tutaj będzie reprezentowany przez Krzysztofa Kranca, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Będzie Straż Pożarna, oczywiście też za chwilę przyjedzie. Czasami zbywa z nami również Żandarmeria Wojskowa, Straż Łowiecka. Ja powiem, mam nadzieję, że nie pomijałem nikogo.
6: O czym będziecie mówić? O czym przypominać dzieciom?
10: Będziemy przypominać, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. To jest ważne. Jak reagować w przypadku, gdy sam mam problem, ale również jak pomagać innym, którzy mają problemy. Bo też Maltańska Służba Medyczna, o której teraz bym zapomniał, też jest, będzie właśnie uczyć tej zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale będziemy przypominać wszystkim, jak wzywać pomoc, w zależności gdzie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy nad wodą, mamy ten numer 601-100-100, bądź jakikolwiek inny numer alarmowy, najlepiej 112, jak dzwonić i jak określać miejsce, gdzie jesteśmy. Będziemy przypominać, jak zachować się na kolei, no bo jest Straż Ochrony Kolei. My będziemy, my jako straż, będziemy przypominać o zmieniających się przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych, rowerów, dlaczego karta rowerowa jest bardzo ważna, dlatego teraz po zmianach przepisów jest obowiązkowy do 16 roku życia kask, dlaczego i gdzie można w ogóle hulajnogą jeździć i jak szybko. To też kontrolujemy tutaj prewencyjnie. Oczywiście tutaj i Żandarmeria Wojskowa będzie przypominać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale też i w jaki sposób oni wpływają na bezpieczeństwo w naszym kraju. Wojsko, jak wpływa na bezpieczeństwo, jak zachować się. Administracja Skarbowa z kolei, gdy przekraczamy granicę i wtedy czego na przykład nie wolno z wakacji przywozić. Jest dużo tutaj takich materiałów poglądowych, żeby sobie zobaczyli. Dzieci mogą uczyć rodziców, że na przykład tej muszli z tej wyspy nie wolno przywozić, że nie wolno takich gadżetów z kości słoniowej, z krokodyla, z innych różnych rzeczy, których nie wolno wozić, bo to jest zabronione, można dostać za to karę. O tym, o również przekraczaniu granicy mówi Straż Graniczna. W dniu dzisiejszym akurat jej nie ma, ale też bywa u nas na naszej Akademii Bezpieczeństwa i jak najbardziej mówi o dokumentach, o tym jak i co można zrobić. Nie wolno zostawiać bagaży na lotniskach, bo w tym momencie może być wszczęty alarm, bo nie wiemy. Jest strefa bezpieczna, musimy tutaj zachować tą strefę bezpieczną. Straż pożarna, wiadomo, tutaj przepisy przeciwpożarowe. Dzieci zobaczą sobie, jakim sprzętem dysponuje straż pożarna i w jaki sposób reaguje, co robi. Że tutaj Urząd Miasta, Wydział Komunikacji, Wydział Zarządzania, tutaj Zarząd Dróg Miejskich, o, może tak, już będzie najlepiej, no to też w jaki sposób dbają o drogi nasze miejskie, wojewódzkie, jak stawiają znaki, jakie znaki, jak należy je przestrzegać, jak na skrzyżowaniach zachować się, kto ma pierwszeństwo, jak na przejściu dla pieszych. Będą to dzisiaj ćwiczyć z dziećmi i mi się wydaje, że dzieci to lubią, ale dzieci też będą trochę piknikować. Jak zawsze, trochę wiedzy, trochę zabawy, trochę odpoczynku. Będzie rozpalone ognisko, które ufundował Leśny Park Kultury i Wypoczynku. To jest ich teren, oni nam dali zgodę, dali nam materiały, żeby można to ognisko tutaj rozpalić. Dzieci przyniosły z sobą, mam nadzieję, kiełbaski, będą sobie smażyć kiełbaski. Jest BORPA również, czyli Bydgoski Ośrodek Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Będą uczyć, jak bawić się bez związanych używek, jak można mile spędzać czas, nie tylko nad wodą, ale wszędzie, gdzie ten czas spędzamy, że wcale nie jest potrzebna nam jakakolwiek używka, która by miała nam rzekomo w tej zabawie pomóc. To jest tylko taki niepotrzebny środek, który niestety czasami nad wodą jest spożywany, jakiś alkohol, to później wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich tak naprawdę.
6: Tutaj widzimy hulajnogi, rower i znaki. Będziecie przypominać, jak używać tych sprzętów sportowych.
10: Tak, jesteśmy dobrze wyposażeni. Mamy na naszym stanowisku i odblaski, i mamy rower, i hulajnogi, i elektryczną, i zwykłą. Mówimy, czym się różnią, jakie są przepisy, dlaczego podwyższony został wiek używania hulajnog do 13 roku życia, że dopiero te osoby od 13 roku życia i posiadające kartę rowerową mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej. Będziemy też mówić, gdzie taką hulajnogą elektryczną możemy się poruszać, z jaką prędkością, dlaczego nie na ulicy, jeżeli prędkość jest powyżej 30 km na godzinę tutaj obowiązująca na danej jezdni. Będziemy mówić, dlaczego ważnym elementem jest kask i dlaczego do 16 roku życia jest obowiązkowy. To również, tak jak powiedziałem, będziemy kontrolować i przypominać, gdy patrolujemy ulice nasze bydgoskie, jako tutaj w czasie patrolów czy pieszych, czy zmotoryzowanych. Będziemy zatrzymywać, możemy rozliczać. Rodzic musi wiedzieć również, że jakie są przepisy, ponieważ jeżeli rodzic da takie urządzenie dziecku, które nie posiada uprawnienia na kierowanie hulajnogą elektryczną, jeżeli nie posiada kask, rodzic odpowiada również karnie za użyczenie, za danie dziecku tutaj hulajnogi, czy umożliwienie jazdy tą hulajnogą.
4: Magdalena Włodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA.
6: Wakacje to taki czas, kiedy młodzi ludzie próbują różnych rzeczy, niekoniecznie tych dobrych. Jakie są te największe zagrożenia? Przed czym będziecie cię młodzież przestrzegać? Na co uczulać?
7: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, już jest za rogiem właściwie, był bezpieczny dla młodzieży. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami, z jakimiś substancjami, które są z jednej strony ciekawe, bo jest to nowość, a młodzi ludzie lubią nowości. Czas wolny to też wspomaga. Tak, że mamy więcej czasu wolnego, takiego wakacyjnego i sięgamy właśnie po różne eksperymenty.
11: No i właśnie substancje są taką, takim czynnikiem ryzykownym. Ryzykowne mogą być również zawierane nowe znajomości wśród osób nowo poznanych, bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, z kim zawieramy tą znajomość. Ryzykowne może być nadmierne spędzanie czasu w świecie multimediów, tak? Przy elektronice, telefon, laptop, granie, PlayStation. To są takie zagrożenia dla młodego człowieka w okresie wakacyjnym.
12: Tak naprawdę już trochę bez kontroli, bo rodzice często są w pracy, dzieci nie są w szkole, tylko w domu i rzeczywiście te nie mają takiej kontroli do końca nad tymi dzieciakami, już tak, zwłaszcza takimi trochę starszymi, które mogą już zostać same w domu.
11: No rzeczywiście. Czasami jest tak, że rodzice mogą swój czas poświęcić i mają więcej czasu, ale czasami jest tak, że rzeczywiście ta praca trochę odciąga. Natomiast to, co może zrobić rodzic, to zawsze być gdzieś obok, w pobliżu młodego człowieka, porozmawiać, trochę przed tym okresem wakacyjnym usiąść w czasie wolnym swoim od pracy, od różnych obowiązków, przegadać różne tematy, na co to dziecko ma zwracać uwagę, gdzie się może zwrócić o pomoc, że jeżeli by coś było dla niego takiego ryzykownego albo coś, co by stanowiło jakiś znak zapytania, to nie musi od razu tej decyzji podejmować, wchodząc w daną sytuację ryzykowną, tylko podejść do tego rodzica, porozmawiać. Oczywiście też ważne jest, żeby rodzic dał takie poczucie bezpieczeństwa młodemu człowiekowi, że to nie będzie kończyło się krzykiem i zakazem, ale po prostu spokojną, taką konstruktywną rozmową.
12: Z czym młodzi ludzie mają największy problem, jeśli chodzi właśnie o używki? Czy to się zmienia na przestrzeni lat?
11: Cały czas.
12: Co dzisiaj jest, taki, że tak powiem, takim największym problemem?
11: To cały czas są to substancje psychoaktywne różnego rodzaju, narkotyki, alkohol, leki, e-papierosy. Tak? To jest taka nowość, która się pojawiła wśród młodzieży. Ten wiek eksperymentalny jest z roku na rok coraz bardziej obniżony, czyli coraz młodsze dzieci sięgają po tego typu ciekawostki niebezpieczne, tak? Zaznaczam, że niebezpieczne i to nie jest coś, co jest dobrą ciekawością, tylko raczej taką mocno zagrażającą.
12: Jakie skutki mogą być takiego spotkania tych substancji niebezpiecznych, potencjalnie uzależniających również w bardzo krótkim czasie z takim młodym organizmem?
11: Skutki mogą być zdrowotne, niewątpliwe, bo nigdy nie wiemy, jak dana substancja na nas zadziała, nawet za pierwszym razem, więc najlepszym sposobem, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, to po prostu nie używać.
12: No właśnie, bo możemy się znaleźć, na przykład nie pamiętać, co się wydarzyło w jakimś towarzystwie takim, którego na przykład nie znamy.
11: Dlatego lepiej powiedzieć nie, odmówić, bo każdy młody człowiek i każdy ogólnie człowiek ma prawo powiedzieć nie, dbać o siebie i chronić siebie, tak, żeby być zdrowym i ochronić się też prawnie.
0: To też bardzo ważny rodzaj ochrony, a jeśli nie byliście obecni na Bydgoskiej Akademii Bezpieczeństwa, to nic straconego. Jako dorośli, rodzice czy dziadkowie możecie przekazać młodszym garść cennych informacji i przestrzec ich na temat odpowiedzialnego zachowania. Ja od siebie mógłbym dodać całkiem sporo i to na podstawie własnych przeżyć, na szczęście przeżyć z dzieciństwa. Zdarzało mi się być, no może nie niesfornym, ale chodzić własnymi ścieżkami i to dosłownie. Kiedy rodzice spuszczali mnie z oka, to po prostu wędrowałem ciekawy świata, a później szukało mnie pół ośrodka wypoczynkowego albo pół osiedla. Na szczęście znajdywałem się, raz znalazłem się na przykład w bagażniku obcego mężczyzny. Spokojnie, to nie była jego wina, to raczej wina mojej ciekawości. On po prostu pakował się, bo kończył turnus. My akurat przyjechaliśmy i byliśmy zajęci wypakowywaniem się, a ja zmęczony podróżą najwidoczniej zobaczyłem otwarty bagażnik i postanowiłem się tam położyć. No, na szczęście jestem tu dzisiaj z wami, słyszymy się, a więc jest wszystko dobrze, ale przestrogę mam dla dorosłych. Miejcie oczy szeroko otwarte i nie spuszczajcie swoich pociech z oczu, chociaż wiem, czasami to bardzo trudne. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
1: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Jako krwiodawca nie odpuściłbym sobie możliwości przypomnienia na początku wakacji o możliwości dokonania honorowej donacji. To szczególnie ważne teraz, gdy dawców ubywa, a potrzeby niestety wzrastają. Odwiedziłem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, gdzie spotkałem się z rzecznikiem prasowym centrum Krzysztofem Laksem. Pomówiliśmy o pewnym jeszcze świeżym udogodnieniu dla dawców, ale będzie też zachęta do odwiedzenia RCKiK. Zapraszam.
2: Odwiedziłem dzisiaj Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a to w związku z uruchomieniem pewnego portalu. Portal Dawcy to informacja, o której będziemy mówić. Portal, który ruszył całkiem niedawno i który jest udogodnieniem dla krwiodawców. Na czym to wszystko polega?
13: Tak, już z myślą uruchomienia takiego portalu nosiliśmy się od dawna. W tym roku to się w końcu udało. W takim podstawowym zakresie jest to bardzo użyteczne dla dawców, którzy nas po prostu odwiedzają, ponieważ po zalogowaniu się właśnie na portal Dawcy czy do aplikacji mobilnej mogą sprawdzić sobie terminy oddania kolejnych donacji, ilość krwi, którą oddali ogólną albo tą w zeszłym roku, co też jest przydatne do rozliczenia zniżki podatku za dany rok. No i dużo takich aktualnych informacji, które częściowo były dostępne tylko przy wizycie w centrum.
2: Czy to jest ten portal, który kiedyś zapowiadano, że ruszy taka ogólnopolska baza i wtedy też mówiono o tym, że będzie można się rejestrować na konkretny termin?
13: To nie jest portal eKrew, o którym tutaj wspominamy. Portal eKrew, z racji, że to jest dużo, dużo większe przedsięwzięcie, bo to jest przedsięwzięcie ogólnopolskie, cały czas jest w przygotowaniach, ale no, biorąc pod uwagę to, jak dawcy bardzo oczekiwali i potrzebowali tego takiego rozwiązania, postanowiliśmy tutaj wyjść trochę do przodu i taką w tych podstawowych funkcjonalnościach, z których dawcy korzystają, dołączyć do takiego projektu, w którym już oprócz naszego centrum kilka innych centrum funkcjonuje, żeby właśnie wcześniej dać te informacje dawcom w przystępny sposób, których najbardziej potrzebują.
2: Świetnie. Wejdźmy zatem na stronę bydgoszcz.portaldawcy.pl. Ja, jako że jestem dawcą, no to mogę się zalogować, a wystarczy do tego kilka ostatnich cyfr z numeru PESEL oraz kilka ostatnich cyfr z numeru telefonu. I to wystarczy, żeby się zalogować. W tym momencie właśnie to robię. No i rzeczywiście widzę to wszystko, o czym wspomniałeś. To znaczy, no to, co mnie najbardziej cieszy jako krwiodawcę, termin najbliższej wizyty, bo zawsze musiałem to sobie obliczać, te tygodnie, a tutaj wszystko mam elegancko.
13: Tak, no to była podstawowa funkcjonalność, prosta, bardzo praktyczna, bo niby każdy wie, że to jest te 56 dni, ale no później wracać w pamięci, kiedy to było, jaki dokładnie mamy termin, trzeba było dzwonić albo odwiedzać centrum, a tak mamy to w przystępnej formie i w ogóle wszystkie dane, które mamy tutaj w aplikacji, one są bezpośrednio zaciągane z naszego systemu, więc one są no jeden do jednego powiązane. No i też nie ukrywam, że zależało nam, żeby ten portal uruchomić na początku roku, gdzie mamy najwięcej zapytań od dawców o tą ilość krwi oddanych w zeszłym roku, właśnie do tego rozliczenia podatkowego i tutaj osobna rubryka jest właśnie do tego dedykowana, żeby tą ilość można było sobie przepisać, bo co też ważne, zaświadczenie, które zazwyczaj jest pobierane, ono jest potrzebne tylko w przypadku wezwania przez Urząd Skarbowy.
2: No ja rzeczywiście potwierdzam to wszystko, o czym mówisz. Jest to wszystko tutaj widoczne. Jest też suma oddanych składników krwi. U mnie akurat ponad 20 litrów, z czego bardzo się cieszę. Czyli jeżeli ktoś nie zapisuje sobie na bieżąco, to też może sprawdzić, może zobaczyć, ale to, co widzę na samym dole, to też program lojalnościowy.
13: Tak, tutaj można podejrzeć sobie nagrody, które mamy do wybrania w programie lojalnościowym, za ile punktów są dane nagrody. Ja też myślę, że to też ucieszy dawców, że ten portal będzie na bieżąco rozwijany i jest cała masa pomysłów, które będą wdrażane przyszłościowo. Myślę, że może jeszcze nie w tej edycji, ale w kolejnej, jeżeli taka będzie, programu lojalnościowego, żeby te punkty były właśnie też dawców zliczane w aplikacji. No i nie chcę zdradzać za dużo, ale mamy pomysły na bardzo dużo fajnych funkcjonalności, które dawcom będą ułatwiały korzystanie właśnie tutaj i odwiedziny w naszym centrum. Z tego, co na pewno tutaj też wspomniałeś przy okazji planów tej ogólnopolskiej krwi, myślimy o tym, żeby jak najszybciej, korzystając z tych funkcjonalności, uruchomić rejestrację internetową, ale nie chcieliśmy wstrzymać jakby wdrożenia całości tylko z tego względu, więc pierwszym etapem właśnie ten portal dawców, a rejestracja internetowa pojawi się w najbliższym czasie.
2: No jasne, ja jako krwiodawca od razu mówię, że fajnie to wygląda i podoba mi się ta cała funkcjonalność, a jeśli to będzie rozwijane, no to już w ogóle bardzo mnie cieszy, a być może ucieszy też osoby, które dopiero zostaną krwiodawcami, być może są takie osoby, które zastanawiają zastanawiały się, czy pójść, kiedy pójść, jak to zrobić. No i taki portal może im pomóc. Taka ciekawa funkcjonalność, która przybliży im trochę to wszystko.
13: No na pewno każde ułatwienie zmniejsza ten próg wejścia. Ja dosłownie za chwilę też kieruję się do jednego z liceum na taką właśnie spotkanie z młodzieżą, bo nie ma co ukrywać, że sytuacja demograficzna też utrudnia nam działanie. Coraz mniej mamy tych młodych dawców, którzy będą, mam nadzieję, oddawać przez lata. A też tutaj, korzystając z okazji, chciałbym zaapelować, bo mimo tej świetnego wyniku, jak mieliśmy na koniec roku, bo kolejny rok zanotowaliśmy wzrost ilości donacji, no to już te zapasy świąteczne, że tak powiem, trochę nam spadają, zwłaszcza w zakresie grupy 0-, tej bezcennej do ratowania ofiar wypadków. Więc też apel do wszystkich posiadaczy 0-, ale także tych, którzy mają inne grupy, czy w ogóle swojej grupy nie znają, bo to nie jest wymagane, aby nas po prostu odwiedzili i podzielili się cząstką siebie z innymi.
2: No to apelujemy, a dla osób, które po raz pierwszy będą przychodzić, które zastanawiają się, czy zostać krwiodawcą, no to co powiemy, jak zachęcamy takie osoby do tego, żeby podjąć tę decyzję?
13: Największą zachętą chyba jest to, że w tak prosty sposób, bo to jest naprawdę samego oddawania 5 do 10 minut, możemy pomóc uratować komuś życie. Gdybyśmy spytali, czy jesteśmy w stanie poświęcić 5-10 minut, żeby dać lek, którego się nie da kupić, którego się nie da wyprodukować, żeby uratować życie, no to myślę, że każdy by odpowiedział twierdząco, a jednak nie każdy jest dawcą. No i oczywiście też tych osoby, które chcą zostać dawcami, też zachęcam, żeby sprawdzić, poczytać na naszej stronie, z czym to się wiąże, że to jest całkowicie bezpieczne dla naszego zdrowia. No i oczywiście zapoznać się z tymi wymaganiami, bo oczywiście dawca musi być pełnoletni, musi być zdrowy, no i mieć też odpowiednią wagę ciała, minimum 50 kg.
2: No i jest też wiele korzyści. Już nie mówię o tym, że można uzyskać zwolnienie z pracy na 1 czy 2 dni. Nie mówię o tym ekwiwalencie energetycznym. Teraz akurat masło orzechowe to też zdrowo. Też bardzo to sobie cenię, ale można też zgłosić chęć uzyskania wyników badań krwi. To też ciekawe i też warte, żeby o tym wiedzieć.
13: Tak, bo ja zawsze daję taki przykład, że no, wszyscy wiemy, że kontrola naszego stanu zdrowia jest ważna. A kto z nas ma czas, żeby co 2 miesiące robić sobie morfologię i zostać przebadanym przez lekarza? Chyba jedynym właśnie taką grupą są honorowi dawcy krwi, którzy mają to niejako w pakiecie podczas kwalifikacji. I osobiście znam przypadki osób, naszych dawców, którzy podczas kwalifikacji, podczas badania krwi pojawiło się coś niepokojącego, oczywiście tej krwi wtedy nie oddali. No i na przykład mam koleżankę, której okazało się, że to był nowotwór w wczesnym stadium i dzięki temu, że można było wcześniej zadziałać, no to jest z nami. Właśnie dzięki temu, że ratowała życie innych, uratowała też swoje.
2: No to kolejny punkcik po stronie korzyści. Warto zatem oddawać krew, a można to zrobić w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz na akcjach wyjazdowych. Ich listę znaleźć można na stronie RCKiK. Póki co dziękuję i co? I do zobaczenia.
13: I w aplikacji również te ekipy wyjazdowe można znaleźć, więc to też kolejna funkcjonalność. Zachęcam do korzystania i do odwiedzania naszego centrum.
0: O krwiodawstwie rozmawiałem z Krzysztofem Laksem z RCKiK w Bydgoszczy, a teraz zaproszę już do wysłuchania porcji zaproszeń kulturalnych. Tu oczywiście Szymon Stępczyński.
1: Co jest grane w Bydgoszczy?
14: Przed nami okres wakacyjny. Przejrzałem co nieco nasze bydgoskie kalendarium i wśród propozycji myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na początek propozycje dla najmłodszych. Hangar Kultury od 29 czerwca do 7 sierpnia organizuje cykl wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci. Projekcje odbywać się będą w dni powszednie od godziny 10:30. Program obejmuje filmy animowane i przygodowe, poruszające głównie tematyki przyjaźni, odwagi, współpracy, ekologii czy odkrywania świata. Jednym z pierwszych, 1 lipca, będzie Kręciołek, historia małego trolla mieszkającego pod ziemią na duńskiej wyspie Bornholm. Bohater, mimo zakazów obowiązujących wśród jego społeczności, zaczyna interesować się światem ludzi, co prowadzi do serii rozmaitych przygód. W repertuarze znalazły się także m.in. Miś Bamsi i Sekret Morza, Jak Bert to wszystko ogarnie, Niedoparki, Ogliki, Magiczny Dywan czy Arni i Barni. Szczegóły na stronie organizatora. Inna, równie filmowa propozycja to Kino Kobiet 8 lipca w bydgoskim kinie Helios z pokazem komediodramatu Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Film opowiada historię małżeństwa z wieloletnim stażem, Joe i Angeli, których pozornie idealne życie skrywa rutynę i niewyartykułowane napięcia. Sytuacja zmienia się podczas kolacji z nowo poznanymi sąsiadami, kiedy to niewinna rozmowa przeradza się w pełną niedomówień i emocjonalnych napięć grę. Przed seansem zaplanowano oczywiście część konkursową z licznymi atrakcjami przygotowanymi przez partnerów wydarzenia. Na uczestników czekać będą m.in. prezentacje nowości kosmetycznych i modowych, a także konkursy z nagrodami. Warto wspomnieć o Rzece Muzyki, która będzie grała dla nas przez całe lato. Program obejmuje 9 koncertów prezentujących różnorodne gatunki muzyczne. W lipcu publiczność usłyszy m.in. Krystynę Stańko Quintet z repertuarem inspirowanym bossa nową i twórczością Antonio Carlosa Jobim, projekt The Beatles na jazzowo, czy energetyczny Dizzy Boys Brass Band z nowoorleańskimi aranżacjami znanych przebojów. Sierpniowy program otworzy koncert Tribute to Anna Jantar, po którym wystąpi finalistka programu The Voice of Poland Natalia Szczypuła z projektem Divas, poświęconym największym gwiazdom światowej muzyki rozrywkowej. Na scenie pojawią się także legenda polskiego bluesa, Nocna Zmiana Bluesa ze Sławkiem Wierzcholskim, band Adama Lemańczyka z udziałem bydgoskich wokalistów, a zwieńczenie wakacyjnego sezonu należeć będzie do rockowego zespołu Go Cheese z Pawłem Małaszyńskim. W międzyczasie miejsce mieć będzie także 19 niewinnych rejsów z degustacją. To propozycja łącząca w sobie zwiedzanie miasta z degustacją regionalnych produktów. W trakcie godzinnego rejsu po Brdzie uczestnicy będą mogli spróbować 3 rodzajów win pochodzących z lokalnych winnic oraz regionalnych serów ze Ślesina. Całość uzupełni opowieść przewodnika, który przybliży historię Bydgoszczy, ciekawostki związane z minionymi miejscami, a także wspomni co nieco o degustowanych produktach. Bydgoskie Centrum Informacji organizuje także cykl weekendowych spacerów z przewodnikiem, dzięki którym poznamy najciekawsze miejsca i historię miasta. Uczestnicy mogą wybrać sobie jedną spośród 2 tras tematycznych odbywających się regularnie w każdy weekend do końca sierpnia. W każdą sobotę będziemy poznawać Stare Miasto, mijając najważniejsze zabytki historycznego Centrum Bydgoszczy. Trasa obejmuje m.in. Stary Rynek, Katedrę Świętego Marcina i Mikołaja, Ulicę Mostową oraz Wyspę Młyńską. To propozycja dla osób chcących poznać początki miasta, jego architekturę oraz najważniejsze miejsca związane z jego historią. W niedzielę natomiast przejdziemy się dookoła Śródmieścia, gdzie uczestnicy odwiedzą reprezentacyjne części miasta, w tym okolice Fontanny Potop, Plac Wolności, zabytkowe kamienice oraz słynny Pomnik Łuczniczki. Trasa pozwala odkryć bogactwo architektury i atmosferę bydgoskiego Śródmieścia. Oba spacery rozpoczynają się około godziny 12.30 przy Bydgoskim Centrum Informacji przy ulicy Batorego 2 i potrwają około 1,5 godziny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszy zakup biletów na stronie internetowej. Znajdzie się coś również dla miłośników sportu i warsztatów. Co sobotę w parku imienia Jana Kochanowskiego odbywać się będą bezpłatne zajęcia z jogi na trawie w ramach 8 edycji letniego cyklu Zdrowy styl życia. Spotkania poprowadzi Katarzyna Stępniewska. Centrum Edukacji Muzealnej natomiast do końca sierpnia prowadzić będzie warsztaty archeologiczne, monochromatyczne, tkackie, malarskie czy rysunkowe, w trakcie których nie tylko zagłębimy się w wymienione dziedziny, ale i poznamy na przykład technikę szkicu węglem czy frotażu, a także poeksperymentujemy ze świecami i akrylami. Warto wspomnieć i o sierpniowej fontannie muzyki. Program obejmuje 5 różnorodnych koncertów tematycznych. Inauguracja 1 sierpnia będzie muzycznym spacerem po Bydgoszczy przygotowanym z okazji 680. urodzin miasta. Następnie usłyszymy koncert Zakochana Rzeka Muzyki z utworami Marka Grechuty, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego czy Andrzeja Załuchy. Zabrzmią również największe światowe przeboje z lat 80. i 90. z m.in. Whitney Houston czy Tiną Turner. Miejsce mieć będzie również koncert Afryka w Bydgoszczy – Muzyka bez granic, inspirowany historią księżniczki z Zanzibaru mieszkającej przy Alejach Mickiewicza. Finałowe wydarzenie 29 sierpnia tradycyjnie odbędzie się pod hasłem Lato z klasyką. No i z mojej strony na ten moment to wszystko. Życzę Państwu na ten okres wakacyjny przede wszystkim znalezienia chwili dla siebie w gąszczu codziennych obowiązków. Pamiętajmy, by dbać o siebie i o swoje samopoczucie. Serdecznie dziękuję Państwu również za to wspólne półrocze i miejmy nadzieję do usłyszenia gdzieś kiedyś w przyszłości.
0: Zapraszał i życzył Szymon Stępczyński, któremu też składam wielkie dzięki i odwzajemniam życzenia. Wszystkiego dobrego, Szymku. Ja zaraz wracam.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, koniec czerwca to oczywiście czas do rozmowy o wakacjach. Aby wypoczynek był udany i bezpieczny, warto poczynić wcześniej odpowiednie przygotowania. Na ten temat wiedzą coś harcerze, dla których każdy biwak czy obóz to wielki test z organizacji. Na początku trzeba zorganizować siebie samemu, należycie się spakować i nie zapomnieć o niezbędnych rzeczach. Później bierze się już odpowiedzialność także za innych, samemu wcielając się w rolę organizatora. I właśnie właśnie z taką organizatorką wakacyjnych wydarzeń, harcmistrzynią Beatą Barcińską, komendantką chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, spotkała się Agnieszka Wynarska. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
15: Harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP.
16: Jak przygotowania do wakacji, do tego wypoczynku, ile dzieci będziecie gościć i jak zapewnić im bezpieczeństwo?
15: No, jak co roku chorągiew kujawsko-pomorska organizuje spory wypoczynek. Planujemy w tym roku 75 obozów i kolonii zuchowych dla blisko 5 tysięcy naszych członków. One się odbędą w całym kraju, natomiast na terenie naszego województwa, w naszych ośrodkach będziemy gościć blisko 10 tysięcy osób z całego kraju, więc jest to dość spora grupa osób, których chcemy do nas zaprosić. Kadra instruktorska, która organizuje te obozy, od wielu lat zdobywa doświadczenie, ale też zdobywa uprawnienia do tego, żeby te obozy prowadzić je bezpiecznie. Co roku organizujemy szkolenie dla naszej kadry przed akcją letnią, przypominając im warunki, jakie obowiązują i na obozach harcerskich stricte, czyli związane przede wszystkim z tym bezpiecznym programem, bo wiemy, że zdarzają się różne sytuacje, gdzie kadra niestety nie zawsze o tym pamięta, natomiast my duży nacisk na to kładziemy. W tym roku dodatkowo wzmocniliśmy działania o współpracę z wojewodą i marszałkiem województwa w związku z takim projektem Akcja Reakcja Bądź Gotów Czuwaj. To jest przygotowanie do takich ekstremalnych sytuacji, nie tylko pogodowych, ale wszelakich. Natomiast te ekstremalne pogodowe sytuacje zdarzają się coraz częściej. Co prawda wiele lat już mamy sytuację burz, porywistych wiatrów i tak dalej, więc wydaje nam się, że kadra jest przygotowana. Natomiast rzeczywiście ten rok jest, w tym roku jest przewidywany bardzo dużo upały i no niestety w związku z tym dużo sytuacji zapewne burzowych, które mogą przede wszystkim przerazić dzieci, więc musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby one czuły się bezpiecznie tak psychicznie i nie bały się, ale też żeby bezpiecznie je ewentualnie ewakuować czy przenieść w inne miejsce. Takie ćwiczenia robimy przez cały rok harcerski, więc przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że one są przygotowane do tego, że jak jest gwizdek, jest alarm, to po prostu w kilka minut wychodzą. Na obozach również w pierwszych dniach zgodnie z wytycznymi podpisanymi między innymi przez Państwową Straż Pożarną przygotowujemy, przeprowadzamy pod ich okiem takie ewakuacje próbne. No i też robimy zawsze jedną nocną taką ewakuację, bo wiadomo, że dzieci inaczej reagują w ciągu dnia, w ciągu nocy. Na szczęście takich stricte ewakuacji nie musieliśmy prowadzić dotąd i mam nadzieję, że w tym roku również. Chociaż zdarza się nam, że rzeczywiście jeśli są warunki pogodowe trudne, przenosimy dzieci w bezpieczne miejsce, do pobliskiej szkoły, remizy czy innego miejsca, z którym mamy podpisaną umowę.
16: Czyli każdy taki wypoczynek, każdy taki obóz, który jest rozbity gdzieś w lesie, ma takie procedury na wypadek sytuacji ekstremalnej.
15: Tak, zgadza się. Każdy taki obóz ma obowiązek posiadać miejsce wyznaczone do ewakuacji, plan ewakuacyjny, najlepiej jeszcze taki, żeby był z dwóch stron, bo różnie bywa. No i musimy mieć zapewnione miejsce pobytu w murowanym, bezpiecznym budynku w niedalekiej odległości.
16: Jeszcze chciałam zapytać, co jest takie najtrudniejsze, bo chyba czynnik ludzki pewnie zawsze i to, że pewnie do końca nie wiecie, jak dzieci na przykład będą reagować, bo na pewne rzeczy można przećwiczyć, ale w sytuacji już takiej realnej wiele się może zdarzyć.
15: Może się wiele zdarzyć, natomiast my przede wszystkim staramy się dzieci nie straszyć. Myślę, że to jest podstawa. Jeśli kadra nie panikuje, to dzieci też nie panikują. Myślę, że też podstawową rzeczą jest to, żeby jednak dzieciom zabierać telefony komórkowe mimo wszystko, bo jedna wiadomość do rodzica w taki sposób powiedziana powoduje lawinę paniki wśród rodziców, co powoduje telefony do nas i w związku z tym powoduje też nam utrudnia przeprowadzenie bezpiecznego wyjścia dzieci z obozu, więc tutaj się staramy o to zadbać. Oczywiście rodzice dostają powiadomienie natychmiast od kadry kierowniczej naszych obozów, że wszystko jest w porządku, więc zresztą też na naszych stronach zawsze można śledzić. Więc tutaj mamy stałą kontrolę, też kadra jest w stałym kontakcie ze mną bezpośrednio o każdej porze dnia i nocy, a ja do odmiany z zarządzaniem kryzysowym Urzędu Wojewódzkiego, więc myślę, że będzie bezpiecznie. Nawałnica z 2017 roku, w którym aktywnie uczestniczyliśmy w usuwaniu skutków tej nawałnicy, ale też niestety byliśmy dotknięci, bo ona przeszła przez nasze ośrodki w Białej czy w Funce. No spowodowało też to, że zostały podpisane dokument między organizacjami harcerskimi, Strażą Pożarną i Lasami Państwowymi wskazujące konkretne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, zwiększenia tego bezpieczeństwa na obozach harcerskich i my rzeczywiście stosujemy się do tych wytycznych. Co roku prowadzimy takie szkolenia, jak mówiłam, gdzie zapraszamy Straż Pożarną, żeby nam pomogła poukładać sobie te sprawy związane z tymi wytycznymi i przed przedstawiała nam swoje warunki tutaj pracy i ich warunki, jakie mają i oczekiwania do naszych obozów. W tym roku również odbyło się takie spotkanie z Lasami Państwowymi na szkoleniu i z kuratorium oświaty, więc ja myślę, że nasza kadra jest naprawdę dobrze przygotowana, chociaż wiemy, że nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, bo to tylko ludzie i czasem trudno przewidzieć, jak się zareaguje, ale ja jestem spokojna.
16: To ja jeszcze chciałam dopytać na koniec pogodę, czyli o to, jak bardzo jesteście czujni, jakie radary sprawdzacie, skąd macie informacje, jak to jeszcze wygląda, tak, no bo musicie pewnie śledzić. No dzisiaj na przykład tu widzimy piękne słońce w Bydgoszczy, upał, no ale gdzieś mogą być w prognozach na przykład burze. Skąd Państwo bierzecie te informacje i jakie śledzicie?
15: Po pierwsze, mamy stały kontakt ze Strażą Pożarną, 2 razy dziennie się meldujemy, gdzie jesteśmy i pytamy o pogodę. Mamy niezależne telefony w niezależnych sieciach komórkowych, ale też łączność satelitarną ze służbami. Do tego korzystamy z aplikacji pogodowych różnych, bo one różnie pokazują. No i dostajemy też alerty, więc myślę, że tu kadra jest przygotowana na wszelkie ewentualności i to, że dzisiaj mamy piękną pogodę, nie oznacza, że za 2-3-4 godziny nie będzie burzy. Więc jakby tutaj jesteśmy też przygotowani do tego. Bardzo często ja osobiście dostaję informacje z zarządzania kryzysowego naszego tutaj wojewódzkiego i wtedy informuję ośrodki, przede wszystkim i obozy na naszym terenie. Dodatkowo, że coś się może wydarzyć, podejmujemy wspólnie decyzję, co zrobić.
16: Życzymy dzieciom dobrego odpoczynku zatem, bo to też będzie dla nich pewnie frajda, prawda? Bo taki obóz trwający, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie, to też jest okazja do tego, żeby się nowych rzeczy nauczyć.
15: No przede wszystkim taki jest nasz cel. Ta rzecz dotycząca bezpieczeństwa to jest bardziej, leży po stronie kadry, natomiast druga część nasza to to, żeby dzieci jednak dobrze wypoczywały i dużo się uczyły.
0: O właśnie, bo w trakcie wakacji też można się uczyć. Jeszcze jak. Nie potrzeba do tego nawet książek, wystarczy otwarta głowa, wzrok oderwany od telefonu i zgrana paczka, z którą żadna przygoda nie straszna. Planujecie jakiś wypad? W takim razie życzę dobrej i udanej zabawy. A z Beatą Barcińską z ZHP rozmawiała Agnieszka Wynarska.
1: Tydzień w Bydgoszczy.
0: Zmieniamy temat. Na zakończenie spotkajmy się jeszcze z Karoliną Marcisz. Jednym z tematów, którym Karolina zajęła się ostatnio, była pewna ważna inwestycja na Szwederowie. Ważna i bardzo kosztowna. I jak zawsze pojawiają się zwolennicy, jak i krytycy. O planach związanych z budową nowej linii tramwajowej, które niebawem się ziszczą, już teraz zapraszam.
17: Na Szwederowie rusza jedna z największych inwestycji komunikacyjnych ostatnich lat. Miasto podpisało umowę na budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Ludwika Solskiego. Powstanie zielone torowisko, nowoczesna pętla tramwajowo-autobusowa przy ulicy Bielickiej, a także nowe drogi rowerowe, chodniki i tereny zielone. Mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
18: Poniedziałek 22 czerwca podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia. Wartość kontraktu to ponad 107 milionów złotych. Będzie realizowany przy wykorzystaniu zdobytego przez miasto dofinansowania z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko w kwocie ponad 63 milionów złotych. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć pracę w ciągu miesiąca od przekazania terenu budowy. Przekazanie planujemy na początku lipca. W ramach zadania węzeł przesiadkowy Rondo Kujawskie zostanie doposażony w 2 dodatkowe przystanki tramwajowe. Przebudowana zostanie podziemna infrastruktura wokół nowej trasy. Między Rondem Kujawskim a ulicą Lenartowicza wytyczymy dodatkowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym.
17: Nowa trasa ma stworzyć alternatywne połączenie pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Śródmieścia. Inwestycja obejmie nie tylko budowę torowiska, ale również przebudowę okolicznych ulic, nowe przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, a także liczne nasadzenia drzew i krzewów. Mówi Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy.
19: Tym razem 1,5 kilometra po górnym tarasie. Cieszę się, że już wcześniej wyprowadziliśmy z Ronda Kujawskiego tory, więc nie będzie zakłóceń w ruchu samochodowym. Trochę utrudnień, ale nie tak dużych będzie, ze względu na to, że na całym odcinku tym tramwajowym będzie też budowana droga 2+2, będą ścieżki rowerowe, chodniki, ale ze względu na ten szeroki pas, który tam jest, był pozostawiony jako rezerwa, te utrudnienia nie będą aż takie wielkie.
17: W ramach inwestycji zaplanowano również rozwiązania, które mają poprawić komfort mieszkańców. Na trasie pojawią się elementy ograniczające hałas i drgania, zadaszony parking rowerowy przy pętli na Bielickiej oraz nowe przestrzenie zielone. Budowa nowej trasy tramwajowej ma nie tylko usprawnić komunikację, ale też zmienić wygląd tej części miasta. Prace potrwają około 2 lat.
0: 2 lata to całkiem sporo czekania, ale trzymam kciuki, by nie pojawiły się żadne nieplanowane opóźnienia. Nieco krócej, bo tylko kilka dni zaczekają fani żużla. Na pewno ważne wydarzenie. Chodzi o drugi finał indywidualnych mistrzostw Polski, który odbędzie się właśnie u nas w Bydgoszczy. Co wiemy o tej imprezie? Temu także przyjrzała się Karolina Marcisz, która odwiedziła konferencję prasową.
17: Mówi Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy.
20: Ja liczę, że wiele osób przyjedzie kibicować z całej Polski, żużlowcy. Najlepsi w Polsce będą tutaj się ścigać. Wiemy, że nasz tor jest torem, gdzie często można walczyć, wyprzedzać, więc to jest także atrakcyjne, ale wszystkich zachęcam, przyjedźcie, szanowni kibice, do Bydgoszczy albo rano, albo dzień wcześniej. Zobaczcie, jakie to jest piękne miasto. Zachęcam do udania się w okolice Starówki, popływania po brodzie, zobaczenia wspaniałej rzeki ze wspaniałymi obiektami wzdłuż tejże rzeki. Są także muzea, ale to już myślę, że dla kibiców może być za mało czasu, aby te wszystkie atrakcje poznać.
17: Podczas dzisiejszego spotkania ogłoszono, że dziką kartę na bydgoski turniej otrzymał Maksymilian Pawełczak. Młody zawodnik, abramczyk Polonii, wyróżnia się bardzo dobrą formą w tym sezonie i 4 lipca będzie miał okazję rywalizować z najlepszymi żużlowcami w kraju, mówi Maksymilian Pawełczak.
21: Naprawdę jest to duże wyróżnienie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny tutaj wszystkim, którzy spowodowali właśnie, że to ja mogę jechać z tą dziką kartą tutaj na rundzie Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Będą to tak naprawdę dla mnie jedne z pierwszych zawodów tak wysokiej rangi. Mogę się pochwalić albo w sumie powiedzieć, że jeszcze z Bartkiem z Marzygiem spod taśmy nie stawałem, więc no nie mogę się na pewno doczekać.
17: Sprzedaż biletów na zawody trwa od 12 maja. Wejściówki można kupić przez internet, a organizatorzy przygotowali również specjalną ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, a także emerytom i rencistom. Dzieci do 7 roku życia mogą wejść na stadion bezpłatnie, mówi Jerzy Kanclerz, prezes zarządu oraz właściciel żużlowego klubu Polonia Bydgoszcz S.A.
22: No na dzień dzisiejszy mamy sprzedanych około 4500 biletów. Mam nadzieję, że ta frekwencja będzie dużo, dużo większa i rywalizacja, więc to zwycięstwo Bartka Zmarzlika w Toruniu i 4 miejsce Krzysia Buczkowskiego, 7 miejsce Przyjemskiego, 30 Szymka Woźniaka. Podkreślone to nie przypominam sobie, żeby czterech zawodników z bydgoskiej drużyny uczestniczyło

0: O ostatecznym podziale medali zadecyduje trzeci i zarazem finałowy turniej cyklu, który odbędzie się 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Żużlowo zapraszała Karolina Marcisz. Od siebie dodam, że żużel na żywo to zupełnie coś innego niż w telewizji. I jeszcze ten zapach. A tak się składa, że nasz region wyrasta na stolicę żużla, bo przecież w Toruniu jeździ mistrz kraju. W Grudziądzu mamy aktualnego lidera tabeli PGE Ekstraligi, a Bydgoszcz śmiało puka do najwyższej klasy rozgrywkowej i w tym sezonie chyba wreszcie się uda, co nie? Trzymam kciuki i nieco jak ten żużlowiec wjeżdżam na metę, bo właśnie skończyliśmy ostatnie okrążenie i czas naszej przejażdżki minął. Udaję się na urlop, w trakcie wakacji zajmę się też kilkoma ważnymi sprawami i wracam wraz z początkiem września. Pełen sił, werwy i miejmy nadzieję samymi dobrymi informacjami do przekazania. Gustaw Nowak, dziękuję za dziś i do usłyszenia za, no, parę tygodni. Wszystkiego dobrego!
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: dystansowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
9: Znów będą wakacje, no i są i one zaczynają się wyjątkowo upalnie. Dbajmy o siebie, pijmy wodę, unikajmy słońca i snujmy plany na kolejne 2 miesiące. Gustaw Nowak, kłaniam się. O tym, że w Bydgoszczy nie zabraknie letnich atrakcji, będę dziś mówić naprawdę sporo. A propozycje są różnorodne i ciekawe, jestem przekonany, że warto posłuchać. Zaczniemy jednak od przybliżenia aktualności z naszego miasta, bo przecież nie tylko odpoczynek nam w głowach, co nie? Na ostatni przedwakacyjną przerwą przegląd wydarzeń zapraszam w imieniu Beaty Korzeniowskiej.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
10: Po raz ostatni zatem w tym sezonie zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Będzie też o tym, co w wakacje, bo w wakacje czekają nas w mieście duże utrudnienia komunikacyjne. Rozpoczyna się właśnie remont torowiska na rondzie fordońskim. Potrwa do połowy sierpnia, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
11: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy Rondem Fordońskim a Rondem Jagiellonu. Wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych nr 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
10: A do trwających już w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie.

0: jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Agnieszka Wynerska.
1: Do trwających już w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej na Szwederowie. Powstanie tam pętla tramwajowa oraz autobusowa, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
0: Szpital Wojskowy w Bydgoszczy od 1 lipca czasowo zawiesi świadczenia w klinice ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Powodem jest wygaśnięcie kontraktów z pracującymi w tych klinikach lekarzami i brak ofert w nowym konkursie. Narkotyki warte 10 milionów złotych znaleźli policjanci z Bydgoszczy. Odkryli je w mieszkaniu w okolicach Okola. Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Prawie 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy. W magazynie były też tabletki uspokajające i opioidy. Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-latek, jak się okazało, magazynier oraz 22-letni kurier. Zatrzymano też 24 i 28-latka. Wszyscy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. A oni udawali policjantów i okradali seniorki. Kryminalni z Bydgoszczy dopadli podejrzanych o oszustwa. To młodzi mężczyźni w wieku 19, 22 i 24 lat. Wszyscy mają związek z oszustwami na szkodę mieszkanek w Bydgoszczy. Wyłudzili od nich kilkadziesiąt tysięcy złotych. 22-latek powiązany ze środowiskiem bydgoskich pseudokibiców miał być organizatorem całego procederu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty i trafił do aresztu. Najmłodszy oszust też najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Trzeci zatrzymany musi się meldować policji. Jedna bydgoska uczelnia ma powody do dumy. Pozostałe muszą powalczyć o lepsze miejsca. Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół wyższych. Powody do radości ma Wyższa Szkoła Gospodarki, która powtórzyła sukces sprzed roku i zajęła 2 miejsce w rankingu uczelni zawodowych. W rankingu uczelni akademickich, obejmującym wszystkie, z wyjątkiem artystycznych, szkoły wyższe w kraju, najlepiej w regionie wypadł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zajął 19 miejsce. W 7 dziesiątce znalazła się Politechnika Bydgoska, a w 8 nasz uniwersytet. Na Placu Wolności stanęła rzeźba upamiętniająca lajkarzy. Lajkarze w 20-leciu międzywojennym spontanicznie uwieczniali na fotografiach przechodniów na bydgoskich ulicach, także na Placu Wolności. Autorem rzeźby stanowiącej symboliczny powrót lajkarzy do miasta jest Michał Kubiak. Stowarzyszenie Modrzew rusza z kolejną edycją plebiscytu na bydgoskie drzewo roku. Można zgłaszać drzewa wyróżniające się walorami przyrodniczymi, historycznymi albo społecznymi. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca, mówi Emilia Czekała ze stowarzyszenia.
2: Chcemy nagradzać drzewa, które są po prostu ważne dla Bydgoszcza. No, oczywiście najczęściej wygrywają te najbardziej rozłożyste, największe, ale to nie jest reguła. Zasada jest tylko taka, żeby nie zgłaszać drzew martwych i żeby znajdowały się na terenie Bydgoszczy. No, poza tym nie będziemy przyjmować zgłoszeń drzew, które już zdobyły tytuł Bydgoskie Drzewo Roku.
0: Spośród nadesłanych propozycji komisja wybierze 10 finałowych drzew, które jesienią zostaną poddane internetowemu głosowaniu.
3: No, w taki upał to każde drzewo jest moim drzewem roku, bo daje tak upragniony cień. Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska, która, jak ją znam, na pewno wakacje spędzi bardzo aktywnie. Bierzmy z niej przykład.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: A teraz przechodzę już do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do wakacji. Zanim zapowiem wydarzenia, pomówmy na wstępie o najważniejszym, czyli o bezpieczeństwie. O to możemy zadbać sami, ale pomagać będą nam także służby. O przygotowaniach do bezpiecznych wakacji 2026 rozmawiano na specjalnej naradzie w Urzędzie Wojewódzkim, które podsumowano briefingiem prasowym. Specjalnie dla Państwa skróciłem go, a ten skrót zaczniemy od pana Ireneusza Nitkiewicza, pełnomocnika wojewody do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego, te wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo i podczas wypoczynku osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Omówiliśmy te działania, które będą realizowane w sezonie wakacyjnym dotyczące zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, ale też działania prewencyjne, które będą podejmowane, które są już podejmowane między innymi przez policję, straż pożarną, ale też Inspekcja Transportu Drogowego, Akcja Bezpieczny Autokar. Wspólnie również ze służbami, łącznie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od lat uważamy, że te działania prewencyjne połączone z kontrolami autokarów bezpiecznej podróży. To ważny element zapewnienia bezpiecznego dojazdu na wakacje, ale też w czasie wakacji kontrolujemy jakość obozów, kuratorium oświaty, zgłoszenia. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autokar można sprawdzić, posiadając tylko numery tablicy rejestracyjnej, przez stronę Bezpieczny Autokar, którą prowadzi Ministerstwo i Inspekcja Transportu Drogowego, więc zawsze lepiej wcześniej sprawdzić, lepiej, jak to mówią, dmuchać na zimne, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować.
6: Ze szczególną uwagą podeszliśmy do kwestii wyjazdu na różne formy wypoczynku organizowane na terenie całego kraju.
3: Mówi wicewojewoda Piotr Hemmerling.
6: Inspekcja Transportu Drogowego będzie tym pierwszym czynnikiem, który będzie decydował o bezpiecznej podróży, o dotarciu na miejsce wypoczynku. I to od nich, od ich sprawności, rzetelności wykonywania tych zadań będzie zależało zarówno przejazd na ten wypoczynek, jak i powrót. Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, jak sama nazwa mówi, to jest bardzo ważna służba, której zadaniem jest dbanie o to, aby już na miejscu nie dochodziło do tragedii. Wiadomo, każda przeprowadzona rozmowa, każde szkolenie to jest ten element, który przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa. Województwo kujawsko-pomorskie jest terenem atrakcyjnym, również turystycznie, stąd na terenie naszego województwa w sposób zorganizowany w tym roku będzie przebywało około 50 tysięcy uczestników w zorganizowanych form wypoczynku z terenu całego kraju. Mam nadzieję, jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie chcielibyśmy sprawdzać w praktyce sprawności tych służb, które dbają o to bezpieczeństwo, ale myślę, że jesteśmy właściwie przygotowani do realizacji tych bardzo trudnych, odpowiedzialnych zadań.
7: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP od wielu lat organizuje obozy harcerskie na terenie i województwa, i całego kraju, ale także zagraniczne.
3: Komendant Chorągwi ZHP Beata Bardzińska.
7: W tym roku planujemy takich wypoczynków 75 dla około 5 tysięcy osób. Na terenie naszych ośrodków znajdujących się tutaj w województwie kujawsko-pomorskim wypoczywać będzie prawie 10 tysięcy osób z całego kraju i nie tylko. Szykujemy się również na przyszłoroczne Jamboree, gdzie skauci zagraniczni przyjeżdżają i odwiedzają nasze ośrodki, żeby zweryfikować, jak wygląda u nas funkcjonowanie, i w ten sposób zapraszamy ich też do udziału w przyszłym roku. Nasza kadra instruktorska jest przygotowywana do tego, żeby bezpiecznie tę akcję letnią przeprowadzić, żebyśmy nie musieli, tak jak pan wojewoda powiedział, sprawdzać tego, czy potrafią w praktyce. Natomiast no, zdarzają nam się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, szczególnie jeśli chodzi o przenoszenie obozów do innych miejsc. Dotąd zawsze szło to sprawnie, nigdy się na naszych obozach nic nie zadziało i mam nadzieję, że również ta akcja letnia będzie dla nas bezpieczna. Kadra instruktorska przygotowywana jest także do tego, aby w sposób odpowiedzialny przeprowadzać działania programowe dla naszych harcerzy, żeby też z tego powodu było to bezpieczne, nie tylko jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, ale także o całą organizację obozu.
8: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski. Organizujemy jak co roku kilkanaście wypoczynków w całym kraju.
3: Przewodnicząca zarządu okręgu ZHR Aneta Hoffman.
8: Nasi harcerze i harcerki wyruszają na tereny różnych województw, aby tam zorganizować puszczańskie obozy w lesie. To, na czym najbardziej nam zależy, to wykształcenie odpowiedzialnej kadry, która w bezpieczny sposób będzie prowadzić metodę harcerską podczas tych wypoczynków. Nasi uczestnicy korzystają z dobra natury i tego, co ich spotka w tych miejscach. Przy tym dbamy również o kontakt stały ze wszystkimi służbami, tak aby bezpiecznie mogli wypoczywać i harcować na tych wszystkich wypoczynkach.
9: Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził teraz już działania związane z kursami pierwszej pomocy.
3: Dyrektor wojewódzkiego PCK Tomasz Okoński.
9: Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił między innymi z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy. Gdzie mamy się ewakuować? Gdzie mamy się schronić? Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze? Jak zadbać o swój dom? Jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo? Jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować? Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty. Każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać i to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż, więc to na pewno takie duże przedsięwzięcie, które myślę, że dla wielu osób będzie ciekawe, interesujące i to są rzeczy, które na pewno warto poznać, bo są to rzeczy, których nie znamy, o których zapominamy lub które po prostu są dla nas nowością, ale to, co zrobić w sytuacji tutaj trudnej i niebezpiecznej, to są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
10: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim.
3: Mówi prezes zarządu kujawsko-pomorskiego WOPR-u Maciej Banachowski.
10: To dodatkowe patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska. Na bieżąco cały czas patrolujemy te obszary wodne, informujemy o zagrożeniach nad wodą. Przede wszystkim stawiamy tutaj na prewencję z uwagi na to, że cały czas ratownicy wyłapują te niebezpieczne kwestie związane z zapobieganiem utonięć. Przede wszystkim pamiętajmy, nie wypływajmy na środek jeziora, pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli pływamy, trenujemy pływanie długodystansowe, pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej, pamiętajmy o kamizelkach, te kwestie na pewno uratują nam życie. Pamiętajmy również, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie jest i plaż, gdzie jest nadzór ratowników wodnych, bo tam będziemy bezpiecznie wypoczywać.
3: W województwie kujawsko-pomorskim w sezonie letnim działać będzie 39 kąpielisk. Na żadnym z nich ma nie zabraknąć ratowników wodnych. Pamiętajmy zatem o bezpieczeństwie. A teraz przechodzimy już do prezentowania wakacyjnej oferty wydarzeń w Bydgoszczy. Oj, będzie się działo. A o jednej z atrakcji powie nam Beata Korzeniowska oraz jej gość. Posłuchajmy.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: To jest ostatni przed wakacjami program Tydzień w Bydgoszczy i dzisiaj sporo o tym, co w mieście będzie się działo przez lipiec i sierpień. Będzie mnóstwo koncertów i rzeka muzyki i koncerty przy fontannie Potop. Do tego koncerty i kino plenerowe na tarasach Mojmów-Rotera. Mnóstwo wydarzeń dla najmłodszych, ale warto też poszukać jakichś propozycji dla trochę starszych, dorosłych. Bo okazuje się, że w wakacje można na przykład pójść na kurs tańca. Można zabrać swoją żonę, męża, dziewczynę na taki kurs tańca. Trochę wysiłku fizycznego, do tego praca umysłowa, bo przecież trzeba myśleć, jaki będzie następny krok. Można też w wakacje wybrać się na takie zajęcia dla singli i poznać kogoś, z kim będzie się miło spędzało czas. To jest propozycja dla dojrzałych osób, to jest propozycja dla seniorów. Zajęć dla seniorów w Bydgoszczy coraz więcej. Te wszystkie osiedlowe kluby się rozkręcają, chętnych do tego, by uczestniczyć w takich zajęciach nie brakuje, no to może taniec. W programie Tydzień w Bydgoszczy moim gościem jest nauczyciel tańca Marian Siwka. W wakacje można skorzystać z lekcji, czy może jednak nazwać to taką przyjemną, no powiedzmy godzinką ze swoim partnerem, z partnerką, z żoną, z mężem na parkiecie, kiedy można tak się trochę poprzytulać, tańcząc.
11: To jest bardzo dobry okres czasu, bo jednak jesteśmy albo zapracowani, albo bardzo pochłonięci nauką. Więc okres wakacyjny można wykorzystać ku temu, żeby poznać nowych znajomych, czyli te spotkania taneczne dla singli, które organizujemy i jak na razie one się bardzo, bardzo dobrze realizują. Jak również ze swoją połową, lubą, partnerem, partnerką, narzeczoną czy małżonką.
0: Ale z reguły jest tak, że no właśnie, wszyscy kończą ten sezon artystyczny. Dzieciaki rzucają tornistry w kąt, zamykają się teatry, zamyka się filharmonia. Myślimy, no nie, no już niczego uczyć się w wakacje nie będziemy, a jednak można.
11: Nie umiem znaleźć innego słowa jak nauka, aczkolwiek jest ono zbyt poważne i zbyt odpowiedzialne. To są jednak spotkania taneczne, na których bardzo mile czas spędzamy i przy okazji uczymy się czegoś. Nie ukrywam, że sam również zweryfikowałem ilość materiału, który proponujemy, bo no wcześniej się lata, człowiek napakowany, brzydkie słowo, wiedzą, umiejętnościami, chciał jak najwięcej uczestnikom zaproponować i nauczyć. To nie jest tak. To musi być po troszeczku, sympatycznie. Poza tym musimy również skorzystać z tego grona, które z nami odbywa zajęcia, bo to też są ciekawi ludzie, którzy tak samo jak tenże uczestnik przyszedł na zajęcia i chciałby oprócz tańca poznać nowych znajomych i porozmawiać sobie o jakichś niezobowiązujących tematach.
0: Czyli taka lekcja tańca to nie tylko jest faktycznie ta lekcja tańca, ale to też jest takie spotkanie towarzyskie trochę.
11: Tak, robimy przerwy, możemy się spotkać, w tym czasie porozmawiać, usiąść. Mamy stoliki, jest woda, jest kawka, jest herbata, więc zawsze coś jest do przekąszenia. Uczestnicy również są dobierani, nazwijmy to słowo, albo proponowane są partnerzy, partnerki, stosownie do wieku, jak również do wieku i wzrostu. I wzrostu uciekła mi ta myśl.
0: Myślałam, że do predyspozycji, ale to przecież ewentualnie wychodzi trochę w praniu, w tańcu.
11: To wychodzi. W momencie, kiedy proponujemy singlom spotkanie, pierwsze zajęcia są bezpłatne, o ile nie zdecydujemy się na kontynuację. Czyli jest to ryzyko żadne. No i decydujemy się na to pierwsze spotkanie. Po tym pierwszym spotkaniu decydujemy się na kolejne spotkanie. Czyli nie mamy niebezpieczeństwa spotykania się czterokrotnie z kimś, który nam nie odpowiada, która nam nie odpowiada.
0: Taka trochę randka w ciemno, ale na parkiecie. A czy można w trakcie w takim razie tego kursu dla singli zmienić partnera czy partnerkę?
11: Można, ale to następuje dopiero wtedy, kiedy pojawi się grupa. No najpierw odbywamy te zajęcia dla singli na indywidualnych zajęciach. Czyli jest tylko partner, partnerka. Spotkanie kameralne i po tym się rozchodzimy i nie odpowiadamy sobie na żadne pytania, dopiero tylko później oczekuję telefonu. Tak chcę kontynuować, tak nie chcę kontynuować. Nikt nie jest przepytywany dlaczego, co się nie podobało. Po prostu jest to prywatne odczucie, prywatna sprawa tego uczestnika czy tej uczestniczki i dopiero przez kolejne spotkania, co najmniej 3-4, weryfikujemy siebie i dopiero później pojawiamy się w grupie i tam wtedy jednak też troszeczkę staramy się pozmieniać, o ile jest akceptacja uczestników. Nic na siłę.
0: Pomyślałam, że to jest ciekawa taka alternatywa do tego, żeby kogoś poznać, bo dzisiaj mówi się o tym, że w drugą połówkę to w internecie najlepiej znaleźć. Pewnie młodzież sobie z tym znakomicie radzi, ale pewnie nie tylko młodzież. A my, dorośli, dojrzali, to gdzie mamy poznawać te nowe osoby? No i nagle wpadam na pomysł, dobra, to idę na kurs tańca dla singli.
11: I wtedy jest ten komfort spotkań kilkukrotnych, bez zobowiązań dalszych.
0: A czy z tego coś wynika? Może słyszał pan o jakimś związku, ślubie takiej pary singli?
11: Kiedyś wynikało, ale to z tego względu, że w większości byli uczestnicy singlami. Kilka małżeństw jest i funkcjonuje i rozwody nie nastąpiły, więc gdzieś ten etap wspólnej pracy pozytywnie wpłynął na dalsze losy małżeńskie.
0: Rozumiem, że te zajęcia dla singli, wakacje również w pana szkole tańca będą. Będą też te wakacyjne takie kursy dla wszystkich, tak, którzy chcieliby zacząć tańczyć, czy może tańczą i chcą tylko popracować nad techniką?
11: Bardzo często się zdarza, że jednak spotykamy i mamy tą drugą połowę, męską, żeńską, do wspólnego tańca i to się później dalej wspaniale rozwija. Uczestnicy sami dochodzą do wniosku, w większości wypadków, o dziwo, to są panowie, którzy wychodzą z taką propozycją. Kiedyś było odwrotnie, to z perspektywy czasu mogę już powiedzieć, że panie i przyprowadzały niekiedy nawet na siłę tych partnerów. Teraz jest odwrotnie. Partner proponuje partnerce, słuchaj, może byśmy na tańce chodzić. Szczęśliwość niesamowita.
0: Takie półkolonie trochę z tańcem to będą. Zdradźmy trochę szczegółów. Gdzie szukać informacji o tych zajęciach?
11: Wszystko jest
0: czy
11: na stronie.
0: Czy w ogóle jest jeszcze miejsce? Można się zgłosić?
11: Wszystko jest na stronie Centrum Tańca. Jak się wpisze, to wychodzimy na pierwszy, drugi plan i tam wszystkie szczegóły są ujęte. Jeżeli nie, to można do nas zadzwonić.
0: No ja dziękuję za rozmowę. Udanych wakacji.
3: Z nauczycielem tańca Marianem Siwką rozmawiała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Ze mnie co prawda ani tancerz, ani singiel, ale myślę, że do kogoś ta taneczna propozycja na pewno trafi. Jeśli szukacie czegoś innego, to spokojnie. Mamy jeszcze sporo w zapasie, a garść zaproszeń przedstawi teraz Szymon Stępczyński, którego zapraszam do studia.
4: Co jest grane w Bydgoszczy?
12: Przed nami okres wakacyjny. Przejrzałem co nieco nasze bydgoskie kalendarium i wśród propozycji myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na początek propozycje dla najmłodszych. Hangar Kultury od 29 czerwca do 7 sierpnia organizuje cykl wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci. Projekcje odbywać się będą w dni powszednie od godziny 10.30. Program obejmuje filmy animowane i przygodowe, poruszające głównie tematyki przyjaźni, odwagi, współpracy, ekologii czy odkrywania świata. Jednym z pierwszych, 1 lipca, będzie Kręciołek, historia małego trola mieszkającego pod ziemią na duńskiej wyspie Bornholm. Bohater, mimo zakazów obowiązujących wśród jego społeczności, zaczyna interesować się światem ludzi, co prowadzi do serii rozmaitych przygód. W repertuarze znalazły się także m.in. Miś Bamsi i Sekret Morza, Jak Bert to wszystko ogarnie, Niedoparki, Ogliki, Magiczny Dywan czy Arni i Barni. Szczegóły na stronie organizatora. Inna, równie filmowa propozycja to Kino Kobiet 8 lipca w bydgoskim kinie Helios z pokazem komediodramatu Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Film opowiada historię małżeństwa z wieloletnim stażem, Joe i Angeli, których pozornie idealne życie skrywa rutynę i niewyartykułowane napięcia. Sytuacja zmienia się podczas kolacji z nowo poznanymi sąsiadami, kiedy to niewinna rozmowa przeradza się w pełną niedomówień i emocjonalnych napięć grę. Przed seansem zaplanowano oczywiście część konkursową z licznymi atrakcjami przygotowanymi przez partnerów wydarzenia. Na uczestników czekać będą m.in. prezentacje nowości kosmetycznych i modowych, a także konkursy z nagrodami. Warto wspomnieć o Rzece Muzyki, która będzie grała dla nas przez całe lato. Program obejmuje 9 koncertów prezentujących różnorodne gatunki muzyczne. W lipcu publiczność usłyszy m.in. Krystynę Stańko Quintet z repertuarem inspirowanym bossa nową i twórczością Antonio Carlosa Jobim, projekt The Beatles na jazzowo czy energetyczny Dizzy Boys Brass Band z nowoorleańskimi aranżacjami znanych przebojów. Sierpniowy program otworzy koncert Tribute to Anna Jantar, po którym wystąpi finalistka programu The Voice of Poland Natalia Szczypuła z projektem Divas, poświęconym największym gwiazdom światowej muzyki rozrywkowej. Na scenie pojawią się także legenda polskiego bluesa, Nocna Zmiana Bluesa ze Sławkiem Wierzcholskim, band Adama Lemańczyka z udziałem bydgoskich wokalistów, a zwieńczenie wakacyjnego sezonu należeć będzie do rockowego zespołu Go Cheese z Pawłem Małaszyńskim. W międzyczasie miejsce mieć będzie także 19 niewinnych rejsów z degustacją. To propozycja łącząca w sobie zwiedzanie miasta z degustacją regionalnych produktów. W trakcie godzinnego rejsu po brdzie uczestnicy będą mogli spróbować 3 rodzajów win pochodzących z lokalnych winnic oraz regionalnych serów ze Ślesina. Całość uzupełni opowieść przewodnika, który przybliży historię Bydgoszczy, ciekawostki związane z mienionymi miejscami, a także wspomni co nieco o degustowanych produktach. punktach. Bydgoskie Centrum Informacji organizuje także cykl weekendowych spacerów z przewodnikiem, dzięki którym poznamy najciekawsze miejsca i historię miasta. Uczestnicy mogą wybrać sobie jedną spośród dwóch tras tematycznych odbywających się regularnie w każdy weekend do końca sierpnia. W każdą sobotę będziemy poznawać Stare Miasto, mijając najważniejsze zabytki historycznego centrum Bydgoszczy. Trasa obejmuje m.in. Stary Rynek, Katedrę Świętego Marcina i Mikołaja, Ulicę Mostową oraz Wyspę Młyńską. To propozycja dla osób chcących poznać początki miasta, jego architekturę oraz najważniejsze miejsca związane z jego historią. W niedzielę natomiast przejdziemy się dookoła Śródmieścia, gdzie uczestnicy odwiedzą reprezentacyjne części miasta, w tym okolice Fontanny Potop, Plac Wolności, zabytkowe kamienice oraz słynny Pomnik Łuczniczki. Trasa pozwala odkryć bogactwo architektury i atmosferę bydgoskiego Śródmieścia. Oba spacery rozpoczynają się około godziny 12.30 przy Bydgoskim Centrum Informacji przy ulicy Batorego 2 i potrwają około półtorej godziny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszy zakup biletów na stronie internetowej. Znajdzie się coś również dla miłośników sportu i warsztatów. Co sobotę w parku imienia Jana Kochanowskiego odbywać się będą bezpłatne zajęcia z jogi na trawie w ramach 8 edycji letniego cyklu Zdrowy Styl Życia. Spotkania poprowadzi Katarzyna Stępniewska. Centrum Edukacji Muzealnej natomiast do końca sierpnia prowadzić będzie warsztaty archeologiczne, monochromatyczne, tkackie, malarskie czy rysunkowe, w trakcie których nie tylko zagłębimy się w wymienione dziedziny, ale i poznamy na przykład technikę szkicu węglem czy frotażu, a także poeksperymentujemy ze świecami i akrylami. Warto wspomnieć i o sierpniowej fontannie muzyki. Program obejmuje 5 różnorodnych koncertów tematycznych. Inauguracja 1 sierpnia będzie muzycznym spacerem po Bydgoszczy przygotowanym z okazji 680. urodzin miasta. Następnie usłyszymy koncert Zakochana Rzeka Muzyki z utworami Marka Grechuty, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego czy Andrzeja Załuchy. Zabrzmią również największe światowe przeboje z lat 80. i 90. z m.in. Whitney Houston czy Tiną Turner. Miejsce mieć będzie również koncert Afryka w Bydgoszczy – Muzyka bez granic, inspirowany historią księżniczki z Zanzibaru mieszkającej przy Alejach Mickiewicza. Finałowe wydarzenie 29 sierpnia tradycyjnie odbędzie się pod hasłem Lato z klasyką. No i z mojej strony na ten moment to wszystko. Życzę Państwu na ten okres wakacyjny przede wszystkim znalezienia chwili dla siebie w gąszczu codziennych obowiązków. Pamiętajmy, by dbać o siebie i o swoje samopoczucie. Serdecznie dziękuję Państwu również za to wspólne półrocze i miejmy nadzieję do usłyszenia gdzieś kiedyś w przyszłości.
3: Wakacyjnie zapraszał i życzył Szymon Stępczyński, któremu ślicznie dziękuję. Twoje kulturalne przeglądy wydarzeń to zawsze prawdziwa bombonierka wrażeń i nigdy nie wiem, na jaki smak trafię tym razem. Wiem jednak, że zawsze będzie smacznie.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Za chwilę kolejna porcja wakacyjnych zaproszeń, tym razem od Młynów Rotera, ale wcześniej podzielę się krótko moim zachwytem, bo naprawdę Bydgoszcz w słońcu wygląda zjawiskowo. Zieleń buchnęła, a spacerowanie po mieście o różnych porach i dostrzeganie jego skrajnych obliczy to jedna z moich pasji. Lubię ten moment, gdy słońce chowa się za horyzontem, ale wciąż doświetla wysokie budynki. Trwa to bardzo krótko, więc lepiej być czujnym. Albo o świcie, gdy miasto dopiero budzi się do życia, jest pustawo, a niektórymi jego częściami zdają się rządzić ptaki. No też jest to jakby inny świat. Polecam oglądanie Bydgoszczy na co dzień. Za chwilę, tak jak mówiłem, wybierzemy się na Wyspę Młyńską.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Dziś przeglądamy wakacyjną ofertę bydgoskich instytucji. Ja nazywam się Gustaw Nowak i niedawno o to, co jest w planach, zapytałem załogę Młynów Rotera. No i jest tam tego naprawdę sporo, ale też, co ważne, naprawdę ciekawie i różnorodnie. Zresztą wniknijmy w szczegóły, a zacznę od zaproszenia na antenę Katarzyny Płucińskiej. Specjalistka do spraw programowych powie o propozycjach związanych z filmem. Następnie pojawiać będą się kolejne osoby związane z Młynami Rotera, reportera. Ja wracam nieco później.
13: Dzień dobry, Katarzyna Plucińska, specjalistka do spraw programowych. Rok 2026 jest rokiem szczególnym dla polskiej kultury filmowej. Został on ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, a dodatkowo także decyzją Rady Miasta Bydgoszczy rokiem Leonarda Pietraszaka, wybitnego aktora związanego z Bydgoszczą, dla upamiętnienia rocznicy jego 90. urodzin. I właśnie to symboliczne spotkanie tych dwóch wielkich postaci stało się dla nas takim naturalnym pretekstem do tego, aby letnią ofertę Młynów Rotera zbudować właśnie wokół tematyki filmowej i wokół kina. I tak w lipcu i w sierpniu zaprosimy wszystkich bydgoszczan na filmowe czwartki, klasykę polskiego kina. Będzie to przegląd najpopularniejszych, najbardziej lubianych, najbardziej kultowych filmów klasyki polskiej. Rozpoczynamy już 2 lipca od pokazu filmu Kronika wypadków miłosnych w reżyserii Andrzeja Wajdy. Inauguracji kina plenerowego będzie towarzyszył także niesamowity koncert kwartetu smyczkowego, który zagra najpiękniejsze utwory z filmów polskich. A już 3 sierpnia startujemy z wielką potańcówką w wykonaniu Ferainy Bydgoskiej. Jeżeli chodzi o filmy, które znajdą się w tym przeglądzie w repertuarze, znajdą się tytuły przede wszystkim te reżyserowane przez Andrzeja Wajdę, jak i te, w których zagrał nasz lokalny aktor Leonard Pietraszak. Chcielibyśmy, aby ten przegląd był różnorodny, żeby łączył różne style, różne wrażliwości i różne pokolenia. Ciekawostką jest także to, że dopełnieniem tej filmowej kolekcji będą 2 niesamowite spotkania. Pierwsza będzie to w lipcu prelekcja dr Mariusza Guska, profesora UKW, który przybliży nam właśnie postać naszego lokalnego aktora Leonarda Pietraszaka. Natomiast w sierpniu zaprosimy Państwa na spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkiem, wybitnym dziennikarzem, publicystą, krytykiem filmowym, który po spotkaniu filmowym wygłosi także prelekcję właśnie o Andrzeju Wajdzie, przybliżając tam jeszcze bardziej jego dorobek i jego dokonania. Dopełnieniem tych filmowych czwartków będą piątkowe koncerty na świeżym powietrzu. Tutaj do współpracy zaprosiliśmy młodych artystów i zespoły zarówno z Bydgoszczy, jak i z Polski. Artyści będą prezentowali swoje autorskie repertuary, ale także będą nawiązywali do muzyki filmowej. Tak jak mówiłam, rozpoczynamy 3 lipca od wielkiej potańcówki z Ferainą Bydgoską, która już w zeszłym roku skradła serce bydgoszczan. I tutaj kapela wzbogaci swój repertuar także o piosenki znane z filmów, do których tańczymy, które nucimy sobie do dnia dzisiejszego. Warto przy tym wszystkim podkreślić, że Młyny Rotera przystąpiły do programu 50 na 51, który jest organizowany przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni, która jest organizatorem Festiwalu Filmów Fabularnych, i tym samym można powiedzieć, że przystąpiliśmy do ogólnopolskiego święta kina. Przede wszystkim program ma na celu popularyzację kultury filmowej, polskiej kultury filmowej, integrację lokalnych społeczności, ale także przede wszystkim budowanie wartościowej oferty w przestrzeni miejskiej. W repertuarze nie zabraknie także miejsca na program dla najmłodszej publiczności. Przygotowaliśmy bajkową listę przebojów, która wybrzmi 2-krotnie, raz w lipcu, raz w sierpniu. Będzie grał kwartet smyczkowy Prestige String Quartet, któremu będą towarzyszyły 2 niesamowite, wybitne wokalistki. W lipcu będzie to Judyta Wenda, którą na pewno Państwo znają z Teatru Kameralnego chociażby. W drugim będzie to artystka Emilia Hamerlik.
14: Edyta Zaremska, kierowniczka działu edukacji. Pozostając w tej tematyce filmu, dźwięku, muzyki, zapraszamy na warsztaty familijne. A skąd te piękne dźwięki? Tytułowe pytanie zaprowadzi nas trochę do zastanowienia się z uczestnikami. Czy dźwięki możemy tylko usłyszeć, czy może w jakiś sposób możemy je zobaczyć lub poczuć? To będziemy sprawdzać na naszych warsztatach. Będziemy eksperymentować z różnymi przedmiotami, instrumentami. Na koniec też uczestnicy stworzą własne instrumenty, które zabiorą do domu. Kolejnym warsztatem, z kolei nawiązującym do filmu, a właściwie to trochę się cofniemy sprzed epoki filmu, będziemy eksperymentować z zabawkami optycznymi, które dały początek dalej animacji i rozwojowi też kinematografii. Robiąc różne zabawki optyczne, uczestnicy będą też eksperymentować i sprawdzać, jak z takich różnych obrazów możemy stworzyć ruchome historie. Na te warsztaty zapraszamy w pierwszy weekend lipca i w pierwszy weekend sierpnia.
3: Kilka propozycji Młynów Rotera dotyczyć będzie też wciąż świeżej książki Detektyw Kaczka i jego paczka.
14: Jesteśmy już kilka miesięcy po premierze książki Detektyw Kaczka i jego paczka autorstwa Bogusia Jędrzejewskiego i na ponieważ zespół działu edukacji przygotował ofertę właśnie inspirowaną też tą książką i na bazie takiej czytelniczej inspiracji zaprosimy uczestników do przygód razem z naszym detektywem Bernardem, wiewiórką Tosią, wydrą Beatą czy szczurem Don Fuego. Razem z tymi literackimi postaciami będziemy wspólnie odkrywać różne poszlaki, ślady, będziemy prowadzić wspólne śledztwo, zajrzymy pewnie też do kryjówki Don Fuego i sprawdzimy, co on tam przed nami skrywa. Więc zapraszamy, to są warsztaty familijne, więc zarówno rodzice, opiekunowie, jak i dzieci będą wspólnie uczestniczyć w tych warsztatach. One odbędą się też w lipcu i sierpniu. 17 lipca czeka nas na tropie Galeria Podejrzanych, 19 lipca na tropie Kryjówka Don Fuego. Z kolei w sierpniu, 14 sierpnia na tropie będzie rodzinne śledztwo z detektywem i 16 sierpnia na tropie Kacza Paczka.
13: Chciałabym pokrótce opowiedzieć o projekcie Odpowiedzialni za siebie Summer Makers Academy, czyli Letnia Szkoła Designu i Miejskiego Tworzenia.
3: Prosimy bardzo, a opowiada Karolina Plucińska.
13: Partnerami są Młyny Rotera, Urban Lab i IKEA. Jest on dedykowany dla młodzieży w wieku 16-20 lat i przede wszystkim ma na celu rozwijanie kreatywności, umiejętności społecznych, projektowych młodych ludzi. Jest on wyjątkowy dlatego, że pozwala, daje możliwość młodym ludziom wejścia w środowisko IKEA, poznania ich pracy od środka. Program pozwala na pracę z najlepszymi specjalistami i specjalistkami. W ramach Akademii stworzyliśmy bloki tematyczne i warsztatowe, wśród których znajdą się m.in. warsztaty design thinking, warsztaty ze szwedzkiego designu, warsztaty stworzenia moodboardów, warsztaty z promocji, komunikacji projektu, z projektowania uniwersalnego. W całej tej Akademii stawiamy przede wszystkim na działanie i na praktykę, dlatego już na samym początku uczestnicy będą mogli wykonać bardzo wartościowe testy Gallupa, które pozwolą młodym odkryć ich talenty i mocne strony i będziemy właśnie przede wszystkim kładli nacisk na to, aby nauczyć młodych ludzi, jak z tych zasobów, które już niosą w sobie, korzystać, jak w przyszłości starać się o pozyskanie wymarzonej pracy, czy też jak wzmocnić swoją siłę podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Przeprowadzamy młodych ludzi przez cały proces projektowania projektu. Dzielimy się jako organizatorzy swoim doświadczeniem także. Analizujemy raporty ich grupy rówieśniczej, szukamy rozwiązań, a na koniec młodzi sami stają się organizatorami i za inicjatywę budżet, który wynosi 10 tysięcy złotych, sami realizują swój pomysł, działanie, wydarzenie, które spinają od początku do końca w oparciu o wiedzę, którą zdobyli właśnie w trakcie Akademii. Jest tylko 15 miejsc, jest to program darmowy dla uczestników. Zapisy trwają do 10 lipca, są prowadzone przez formularz dostępny na stronie Młynów Rotera i kończy się on uzyskaniem certyfikatu właśnie Letniej Akademii.
15: Regina Dąbkowska, główna specjalistka do spraw programowych w Młynach Rotera. Szanowni Państwo, zaczynamy już w lipcu kolejny nabór do programu Mikrogranty dla grup nieformalnych i dla NGO-sów. Nabór zaczyna się 6 lipca, potrwa do 3 sierpnia. Wnioski można składać przez formularz, który znajduje się na stronie internetowej Młynów Rotera. Wybieramy dwa projekty, każdy może dostać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych. Termin realizacji tych projektów to jest druga połowa października i listopad tego roku. 14 lipca tutaj w kawiarni Nowe Miejsce spotykamy się o godzinie 17, gdzie będzie przeprowadzone spotkanie konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców, dla naszych wnioskodawców, żeby opowiedzieć o tym, jak wygląda program, jak należy składać wnioski, jak wygląda regulamin, żeby mogli się dowiedzieć, jak wygląda cała ta procedura i nasza potencjalna przyszła współpraca. Do programu mogą przystąpić grupy nieformalne, które liczą od 3 do 6 osób. Ważnym kryterium jest to, żeby były to osoby, które są związane z Bydgoszczą, ale mogą być z nią związane w różny sposób. Są to osoby, które pracują, uczą się, mieszkają lub działają na terenie Bydgoszczy. Do programu mogą również startować grupy nieformalne, które są zarejestrowane na terenie Bydgoszczy. Dofinansowujemy różnorodne projekty i cała historia tego programu w naszej instytucji pokazuje, że mikrogranty są dosyć różnorodnym programem. Są to wydarzenia edukacyjne, społeczne, kulturalne. W naborze, który już się skończył i w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zrealizować wydarzenia, których projekty wybraliśmy, które wygrały. Było to wydarzenie związane z rodzinnymi ogródkami działkowymi oraz było wydarzenie, które jest związane z promocją lokalnych bohaterów, postaci historycznych w postaci konkursu dla najmłodszych. Także zachęcamy do składania swoich wniosków, niech będą jak najbardziej różnorodne i zachęcamy do współpracy z Młynami Rotera.
3: W trakcie wakacji Młyny Rotera zaproszą nas także na piknik związany z urodzinami Mariana Rejewskiego.
15: To już piąty raz, kiedy organizujemy piknik, trzeci raz, kiedy spotykamy się na Wyspie Młyńskiej. Staramy się organizować wydarzenia, które bydgoszczanie już znają i lubią korzystać z tych najlepszych praktyk, które zdążyliśmy wypracować, ale też za każdym razem staramy dodać się coś nowego, coś, co odświeży formułę. Piknik będzie polegał tak jak do tej pory na wystawieniu stanowisk edukacyjnych przez instytucje, organizacje, z którymi współpracujemy. Będą to m.in. pracownicy Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum II Wojny Światowej. Będą to również instytucje z okolic, Fundacja CodeBuy, Centrum Edukacyjne RoboProjekt, więc skupimy się tak jak w poprzednich latach na stanowiskach edukacyjnych. Wszystkie stanowiska będą brały również udział w grze piknikowej, ale oprócz tego program pikniku wzbogacimy o dwa dodatkowe namioty. Pierwszy będzie to namiot relaksu, żeby w tym sierpniowym upale można było troszeczkę odpocząć od słońca, schować się w namiocie, usiąść na poduszce, na leżaku i chwilkę zrelaksować się. A druga propozycja od nas dla naszych gości to namiot rodzinny, którego gospodarzami będą Bydgoska Strefa Gier PS Prądów oraz Stowarzyszenie My Też. Także przychodząc na nasz piknik w sierpniu będzie można jak najbardziej wziąć udział w grze piknikowej, odwiedzić stanowiska wystawców, ale będą też atrakcje przewidziane dla najmłodszych, gdzie będzie można pograć w gry planszowe, rozwiązać takie bardziej proste łamigłówki. Oprócz tego w programie spacery. Spacer poprowadzi Mikołaj Buzała oraz Marta Bukolt, więc będziemy też wychodzili spoza wyspy w teren. Piknik w tym roku odbywa się tydzień wcześniej. Widzimy się 8 sierpnia w godzinach 12-17 na Wyspie Młyńskiej. I bardzo miło mi jest też powiedzieć, że piknik został objęty honorowym patronatem przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz prezydenta miasta Bydgoszczy.
3: Młyny Rotera w trakcie wakacji zachęcają także do swoich wnętrz i do oglądania wystawy stałej. Tu zapraszam Jakuba Łyczka.
16: Wystawy w Młynach Rotera, wystawy stałe nie znikają, cały czas są dostępne, ale cały czas na nie zapraszamy. No i staramy się wprowadzić jeszcze nowości, żeby jeszcze bardziej urozmaicić to zwiedzanie, żeby jeszcze zachęcić was do powrotu na wystawy tych, co już byli. No i tutaj kolejne takie rozwiązanie, gdzie pomyślimy, że trzeba znowu połączyć rodziców zwiedzających czy opiekunów zwiedzających wystawę i najmłodszych, żeby zachęcić ich do dodatkowej aktywności, żeby oni coś jeszcze wynieśli ze sobą dosłownie z tej wystawy. I nie chodzi tu o eksponaty, a bardziej o wypełnioną taką kartę pracy, kartę zadań, można powiedzieć, bo nawet lepiej brzmi. Chodzi o to, że kiedy przyjdziecie z młodszymi dziećmi na wystawę, możecie taką kartę zadań dostać za darmo w ramach biletu i najmłodsi będą sobie przechodzić wraz z tą kartą, tak jak idzie wystawa, i wykonywać różne aktywności, które przygotowaliśmy, a w zasadzie, które przygotowała Helena Smolińska, czyli studentka trzeciego roku wzornictwa na Politechnice Bydgoskiej w ramach praktyk w Młynach Rotera. Co tutaj się dokładnie znajduje, to za chwilę też Państwu pokażę, ale można i wiosłować na czas i dowiedzieć się, jakie zawody były związane z tym życiem wodnym Bydgoszczy, poznać trochę historii, odkryć, co transportowano, ale też pobawić się w takiego małego detektywa, odnaleźć niektóre rzeczy, bo niektóre zagadki są bardziej skomplikowane, a niektóre trzeba po prostu odszukać, więc trochę kreatywności, zabawy. Na końcu oczywiście takie odznaczenie się dostaje, że się kartę pracy wykonało, zabiera się to ze sobą. Jest to pewna pamiątka i urozmaicenie dla najmłodszych.
3: Szczegóły wakacyjnej oferty Młynów Rotera znajdziecie oczywiście na stronie internetowej instytucji. Ja na pewno pojawię się na tym i na tamtym. Za chwilę wracam z kolejnymi zaproszeniami.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, to specjalne wakacyjne wydanie naszego spotkania, gdzie przyglądamy się atrakcjom zaplanowanym na najbliższe 2 miesiące. Byliśmy już w wielu miejscach i u wielu organizatorów, ale o licznych wydarzeniach powiedziano też niedawno na konferencji prasowej Urzędu Miasta. Rozpoczęła ją wiceprezydentka Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. Posłuchajmy.
17: Jednym z pierwszych wydarzeń, które odbędą się w naszym mieście, będą 44. Bydgoskie Imprezy Muzyczne. One rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do 2 lipca. W tegorocznej edycji międzynarodowych spotkań muzykającej młodzieży będziemy mieli okazję zobaczyć, posłuchać 15 zespołów z 11 krajów. Będą to chóry, orkiestry, zespoły muzyki dawnej czy zespoły folklorystyczne. Będą się odbywały liczne wydarzenia w przestrzeni miejskiej, głównie na Wyspie Młyńskiej, ale także w amfiteatrze przy ulicy Mostowej czy w Pałacu Młodzieży w Ostrołęce, a także w Operze Nowa. Wszystkie wydarzenia, wszystkie koncerty będą miały wstęp wolny, a na ostatni galowy koncert w Operze będą obowiązywały bezpłatne wejściówki. Już dziś bardzo serdecznie na te wydarzenia kolorowe, muzyczne, międzynarodowe do naszego miasta bardzo serdecznie zapraszamy.
3: Pora na wiceprezydenta Łukasza Krupę.
18: Rzeka Muzyki to cykl, który również cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości naszego miasta. Każda niedziela lipca i sierpnia tradycyjnie startujemy 5 lipca. W tym roku tak to wypada, ostatni koncert 30 sierpnia. Jak zwykle przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę muzyczną i artystyczną. Będziemy mieli vocal play, będziemy mieli bossanową, jazz, blues, rock, a także autorskie projekty lokalnych artystów. Wśród wykonawców m.in. znany zespół Audiophiles, Krystyna Stańko czy The Beatles na jazzowo, a także Nocna Zmiana Bluesa czy band Adama Lemańczyka z bydgoskimi wokalistami. To oczywiście nie wszystkie koncerty, również zachęcam do szczegółowego śledzenia. 15 sierpnia tradycyjnie organizujemy zawody Woda Bydgoska. To jedne z największych, jeśli nie największe, zawody pływackie w nurcie rzeki. Trzy dystanse: 650, 1600 i 2800 metrów. Start i meta na Wyspie Młyńskiej, ale to nie tylko zawody dla samych uczestników, którzy będą rywalizować o atrakcyjne nagrody, ale także o pokonanie swoich życiowych rekordów i osiągnięcie postawionych sobie celów, ale także towarzyszący temu wydarzeniu piknik na Wyspie Młyńskiej. Również z licznymi atrakcjami będą baseny, będzie ścianka wspinaczkowa i szereg innych atrakcji, także również 15 sierpnia zachęcamy wszystkich do przybycia na Wyspę Młyńską.
3: Wakacyjnych zaproszeń jest więcej, tutaj kilka z nich. Na początek dyrektorka Galerii Miejskiej BWA Karolina Leśnik-Patelczyk.
19: Galeria Miejska w Bydgoszczy w dwóch lokalizacjach, przy Gdańskiej 20 i przy Gdańskiej 3, przygotowała na wakacje trzy nowe wystawy. Najważniejszą imprezą w takim ogólnopolskim też obiegu jest 7. edycja konkursu malarskiego imienia Leona Wyczółkowskiego. Konkurs organizowany jest przez Związek Artystów Plastyków Okręg Bydgoski przy wsparciu miasta. Przy tym projekcie pojawia się wiele partnerów, bo tutaj współpracujemy z MCK-iem, współpracujemy z Muzeum imienia Wyczółkowskiego. Rekordowa ilość prac została w tym roku zgłoszona. Z 2400 prac zostały wybrane prace finałowe, które będą pokazane w galerii. Czas wakacji to też dla galerii współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi. W ramach corocznej już współpracy z Fundacją Czarny Karzeł będziemy mieli też wystawę Olgi Mokrzyckiej w ramach festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi. Ta wystawa rusza u nas 3 lipca w sobotę o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie wydarzenia w Galerii Miejskiej BWA są wydarzeniami ogólnodostępnymi i bezpłatnymi. I trzecią propozycją, którą przygotowaliśmy na ulicy Gdańskiej 3 w naszej mniejszej przestrzeni, to jest wystawa Marii Apolejki Psie Sucharki. Wystawa pod tytułem Nos w Nos, więc jeśli kogoś interesują psie historie i też historia rysunku, to zapraszamy bardzo serdecznie.
20: Właśnie uświadomiliśmy sobie niedawno, że to jest 10. odsłona festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki dla Dzieci Pozytywka.
3: Jacek Puzinowski i za chwilkę Weronika Wojko z Fundacji Pozytywka.
20: Ale nie przejmujemy się tym specjalnie. Festiwal w tym roku odbędzie się 28 do 30 sierpnia, czyli te 4 dni. Bydgoszcz zostanie opanowana przez sztukę dla dzieci i ta sztuka dla dzieci będzie z całego świata. Miejmy nadzieję, że będzie fajna, miła i sympatyczna. Ale prologiem festiwalu, na który też zapraszamy, to jest prolog w cukrowni Żnin. W Żninie notabene. Bardzo ładne miejsce. 2 dni też pokazów festiwalowych corocznie. Tam też to pokazujemy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Weronika powie bardziej o programie. Chciałem tylko powiedzieć, że w tym roku po raz kolejny pojawi się instalacja przestrzenna na ulicy Batorego. Nie będę zdradzał szczegółów, bo będzie szokująca. Odbędzie się również premiera naszego filmu zapowiadającego ten festiwal. Będzie on również szokujący. Chciałem powiedzieć, że z moim udziałem, więc w dwójnasób będzie szokujący. Rozpoczynamy nam po prostu karierę aktorską u schyłku życia, także musi ona być szokująca. To jeszcze jedna rzecz i to już jest bardzo poważna rzecz. Prowadzimy całoroczny program dla dzieci długotrwale hospitalizowanych i w ramach festiwalu także część artystów, zwłaszcza tych zagranicznych, zapraszamy na oddziały dla tych dzieci, które no niestety muszą być w szpitalu. Chcemy im sprawić też troszeczkę przyjemności. One nie mogą wyjść, więc my przychodzimy do nich. Także też to są fajne rzeczy, które robimy całorocznie.
1: Tegoroczną edycję otworzy światowej sławy fiński teatr Taimin, który zaprezentuje niezwykle oryginalny spektakl, będący rzadko spotykaną w teatrze dziecięcym formą. Inteligentną satyrą polityczną dla najmłodszych. Będzie to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń programu i doskonały przykład tego, że teatr dla dzieci może być jednocześnie zabawny, mądry i prowokujący do refleksji. Na Starym Rynku publiczność porwą nowe cyrkowe widowiska ukraińskiego teatru Voila, łączące akrobację, ruch i spektakularną oprawę wizualną. Do Bydgoszczy przyjedzie również Teatr Nemno z Rzeszowa z premierową produkcją Zgrywka, która w lekki, pełen humoru sposób opowiada o relacjach, współpracy i sile wspólnego działania. Miłośników ulicznych komedii zachwyci Paul Morocco ze słonecznej Hiszpanii, który wspólnie z gdańskim teatrem Pineska zaprezentuje szalony spektakl Ping-Pong, pełen improwizacji, humoru i bezpośredniego kontaktu z publicznością. W programie również znajdą się wyjątkowe wydarzenia muzyczne. Jednym z nich będzie interaktywny koncert Ani Brody pod tytułem Jak wygląda wiatr, który zabierze dzieci i rodziców w niezwykłą podróż przez świat dźwięków, wyobraźni i tradycyjnych instrumentów. Nie wspominamy również o najmłodszych uczestnikach. Specjalnie dla nich przygotowujemy koncerty gordonowskie wspierające rozwój muzyczny już od pierwszych miesięcy życia oraz spektakle dla najnajów. Wśród nich znajdzie się ceniona produkcja Miejskiego Teatru Miniatura z Gdańska, Rok znaczy skała, pełne muzyki i odkrywania świata przedstawienie stworzone z myślą o najmłodszych widzach.
3: Magdalena Niewęgłowska-Kardas z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
21: W Muzeum Okręgowym imienia Leona Łyczułkowskiego wiemy, że lato to doskonały czas na odkrywanie nowych pasji, rozwijanie kreatywności czy budowanie wartościowych doświadczeń i właśnie wokół tego budowaliśmy nasz program, który jest dostępny dla wszystkich grup odbiorców, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i seniorów. Sercem naszej wakacyjnej oferty będzie Centrum Edukacji Muzealnej, ale nasze edukatorki będą prowadzić te zajęcia we wszystkich naszych oddziałach, czyli w gmachu głównym przy Gdańskiej, w domu Leona Wyczółkowskiego, w Europejskim Centrum Pieniądza, gdzie znajduje się Skarb Bydgoski, czy w zbiorach archeologicznych i Galerii Sztuki Nowoczesnej. I to, co chciałabym podkreślić, to tak naprawdę każdego dnia będzie jakieś kreatywne wydarzenie. Od wtorku do soboty o godzinie 11. One są różnorakie, budowane na podstawie naszej oferty, naszych wystaw, naszych obiektów, więc będzie można spróbować swoich sił przy sztalugach, będzie można tworzyć w plenerze z Leonem Wyczółkowskim, czy spróbować różnych technik rękodzielniczych. Oprócz tego swój program wokół przyrody zbudowała apteka pod Łabędziem, to jest nasz oddział przy ulicy Gdańskiej 5. No i Explozeum, trochę wbrew profilowi swojej działalności, też zaprasza na zajęcia. Są to zajęcia garncarskie, łucznicze i tworzenie lasu w słoiku, ale myślę, że teren Puszczy Bydgoskiej jest na tyle urokliwy, że warto tam spędzić ciepłe dni. Nasze tradycyjne wykłady, które na co dzień odbywają się w gmachu głównym Muzeum Okręgowego, zamieniamy na spacery. Będziemy poznawać tajemnice Wyspy Młyńskiej. Będzie wykład zatytułowany Ora et Labora, który przybliży życie zakonne w Bydgoszczy oraz spacer browarniczy, mówiący o tych tradycjach browarniczych w Bydgoszczy. Zachęcamy również do odwiedzenia muzeów podczas oprowadzeń kuratorskich. To są m.in. wystawy Jan Stanisławski i uczniowie wraz z pokazem rzeźb Konstantego Laszczki. Te wystawy warto obejrzeć właśnie w tym roku Leonarda Pietraszaka, ponieważ kolekcja obrazów Jana Stanisławskiego jest darem aktora dla Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, dla wszystkich bydgoszczan. Oprócz tego zapraszamy do odwiedzenia oczywiście wystaw stałych, które każdego dnia będą dla Państwa dostępne. To jest Leon Wyczółkowski, Skarb Bydgoski, zbiory archeologiczne i oczywiście obrazy nierzeczywistości, które prezentują najważniejszą kolekcję sztuki współczesnej tutaj w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
3: No i chyba to tyle. Cała fura wakacyjnych propozycji, różnorodnych atrakcji i wspomnieniogennych wrażeń. Nie ma zatem co siedzieć w wakacje w domu, warto się ruszyć, bo jest w czym brać udział. Doceńmy zaangażowanie osób tworzących każdą z tych inicjatyw. A na koniec spotkajmy się jeszcze z Karoliną Marcisz, która zachęci nas do wskoczenia na rower. A to w związku z pewnymi inwestycjami. O co chodzi? Posłuchajmy.
2: W Bydgoszczy ruszają kolejne inwestycje rowerowe, które mają poprawić połączenia między miastem a okolicznymi gminami. Nowe trasy powstaną dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich i będą częścią szerszego planu rozbudowy metropolitalnej sieci rowerowej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz zachęcanie mieszkańców do częstego korzystania z roweru jako środka codziennego transportu.
5: Ogłosiliśmy przetargi na budowę rowerowych dróg wzdłuż ulicy Kolbego na Osowej Górze oraz Wysłania w Fordonie. Wkrótce również na ulicy Pod Skarpą powstanie bezpieczna infrastruktura rowerowa.
2: Mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
5: Przy rozbudowie dróg rowerowych priorytetem są zadania zwiększające spójność sieci. Na te zadania wykorzystamy dofinansowanie z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ogłosiliśmy już przetarg na budowę ponadkilometrowego odcinka drogi dla jednośladów na ulicy Wyzwolenia od wysokości ulicy Sudeckiej do granicy miasta. Nowy odcinek drogi dla rowerów zostanie połączony z prawie gotową infrastrukturą w ciągu ulic Sudecka, Wyzwolenia, Pelplińska i poprowadzi do granicy miasta, dzięki czemu powstanie rowerowe połączenie pomiędzy gminą Osielsko i Fordonem.
2: Mieszkańcy Bydgoszczy nadal czekają na uruchomienie bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Tegoroczny sezon ma rozpocząć się 1 sierpnia i potrwać do końca października. Nowy operator zapowiada jednak, że będzie próbował przyspieszyć pracę, aby rowery pojawiły się na ulicach wcześniej. Nowy system obejmuje 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym, a także 70 stacji. Obecnie sieć dróg rowerowych w Bydgoszczy przekracza 140 km. W fazie realizacji i przygotowania znajduje się kolejnych 40 km nowych tras. W naszym mieście działa obecnie 6 miasteczek rowerowych dla dzieci i młodzieży, mówi pani Monika, która wybiera rower jako formę poruszania się po mieście.
22: W Bydgoszczy wydaje mi się, że jest coraz więcej tych tras rowerowych. Myślę, że Bydgoszcz jak najbardziej się rozwija, jeśli chodzi o trasy rowerowe i wygląda to coraz lepiej. Miasteczko rowerowe to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o naukę jazdy, bo myślę, że ważne, żeby dzieci od początku gdzieś tam nauki jazdy na rowerze zaznajamiały się też z sygnalizacją świetlną, ze znakami drogowymi.

0: Jak Państwu życzę udanych wakacji. Bądźmy aktywni, bądźmy weseli i bądźmy bezpieczni. Spędźmy ten czas rodzinnie, nie zapominajmy przy tym wszystkim o obowiązkach. No tak, one nie znikną. Zniknę za to ja, ale pojawię się ponownie już po wakacjach na początku września. Umawiamy się? No, to jesteśmy dogadani. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak, cześć.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przoje, 28 dokładnie czerwca. No tak, to już wiem, że są upały. Czas na wiadomości o 8.
9: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
10: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
9: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarze

0: Szwajcarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Pełne słońce na niebie i żadnej chmurki, taki stan do późnego popołudnia, wtedy burze możliwe w Wielkopolsce. Tam wcześniej, podobnie jak we Wrocławiu, nawet do 40 stopni. Chłodniej, bo 35 w Białymstoku. No tak, faza grupowa Mistrzostw Świata w piłce nożnej się skończyła. Czesi między innymi odpadli z takich większych zaskoczeń, ale Shakira jest na turnieju. Bo ją często na tych stadionach oglądamy, na trybunach oczywiście. No to bardzo proszę, ta pani, która już kilka piosenek na mundial skomponowała, także u nas. 3 minuty po 8, Kacper Sosnowski, witajcie.

elektryczne gitary i Killer w Radiu Złote Przeboje. Wrzucili tak kilkanaście dni temu artyści na swojego Facebooka takie nagranie z suchego lasu, gdzie grają koncert na scenie. I nagle taka ulewa, że wszyscy są moksi i trzeba było występ przerwać. Wyjątkowo mokre spotkanie z suchym lasem to było. No właśnie, dzisiaj za taki prysznic to pewnie byśmy wiele dali przy tych temperaturach. Na szczęście kilka koncertów wakacyjnych jeszcze przed nami i elektrycznych gitar, to szczegóły na ich stronie internetowej, ale też inni fajni artyści będą grali. Ja wam będę przez całe wakacje o tym opowiadał, zapowiadał i polecał. Polecam też teraz Bob Marley.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapant. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na

0: i...
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
4: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30, Sting za nami w radiu Złote Przeboje w gorącą niedzielę, a teraz
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, bo dziś urodziny Bogdana Olewicza, 80. Świętujemy razem z nim i jego najlepszymi tekstami w piosenkach. Pamiętamy Krystynę Prońko, która śpiewała Jesteś lekiem na całe zło? To był właśnie tekst Olewicza. Tą piosenką otwarto zresztą jubileusz w tym roku w Opolu tego dziennikarza i pisarza. Piosenka była komponowana i tworzona tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i choć nie ma bezpośrednich analogii politycznych, no jednak w pewien sposób nawiązuje do tamtych trudnych momentów i dodaje otuchy. Lekarzem dusz była wtedy Prońko nazywana. Właśnie głównie przez te słowa, które w tej piosence są. A jako ciekawostkę dodam, że w latach 90. w Austrii wydano płytę i kasetę z tym właśnie nagraniem.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Reklama.
11: Nareszcie weekend.
12: Nareszcie niedziela.
11: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Alice w Radiu Złote Przeboje. Wakacje nam się zaczęły wczoraj, przedwczoraj, zależy jak kto liczy, a my mamy taką akcję: zabierz złote na wakacje, zabierz 1000 złotych na wakacje, które wam w tej zabawie proponujemy. Wystarczy, że zarejestrujecie się na złoteprzeboje.pl, tam wypełnicie specjalny formularz, w którym trzeba napisać, gdzie i dlaczego Złote Przeboje brzmią najlepiej. I te najciekawsze, najbardziej oryginalne zgłoszenia będziemy omawiać i potem zapraszać telefonicznie do zabawy, bo wybrany przez nas słuchacz będzie odpowiadał na kilka pytań. Na ile odpowie, tyle pieniędzy zgarnie, ale jest nagroda gwarantowana, a ta najwyższa to oczywiście 1000 zł. Jutro pierwszy finał, więc już teraz warto z tego formularza na złoteprzeboje.pl skorzystać. A to London Beat.

0: super tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
6: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
7: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
8: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
9: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
6: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
10: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
11: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, które oferował im największą pomoc.
6: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.

0: na weekend.
1: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
2: Zaprasza Kacper Sosnowski.
1: I na wodę, i na muzykę. A dziewiątą zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w radiu Złote Przeboje zespół Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jelly Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas. Ratujmy co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kawalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: Złota Piątka.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa!
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też, to poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Wspaniali twórcy i rzemieślnicy, rękodzieło, etnodesign, tradycyjna kuchnia, tańce i śpiewy nie tylko w ludowych rytmach i całe mnóstwo innych atrakcji już w tę niedzielę na Wyspie Młyńskiej podczas Jarmarku Świętojańskiego. Nie przegap, zaprasza Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Radiu Złote Przeboje z 1984 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo, w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, no tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca, a drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej, tym temperatura spada. No to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: Tu Radio Złote Przeboje, 4 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o ważnej pomocy dla Wenezueli. Szczegóły za chwilę.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi

0: oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: Zawsze marzył Ci się kurs tańca, ale jakoś nie było czasu? Teraz jest! Centrum Tańca Siwka zaprasza na profesjonalne kursy tańca. Wyjątkowa oferta Last Minute, czasy z tańcem oraz wakacyjny kurs tańca. Nauka tańca od podstaw. Więcej na centrumtańcasiwka.pl lub pod numerem 501-650-255. Centrum Tańca Siwka. 45-letnie doświadczenie w edukacji tanecznej. Dzwoń 501-650-255 lub sprawdź na centrumtańcasiwka.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
6: W tym momencie jest godzina 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
7: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału. Możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
7: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
9: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
7: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kacper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast.
10: Radio Złote Przeboje.
6: Pozdrawiam poznaniaków. Dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

Brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nic takiego.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa. Wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
12: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
11: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
13: Mamusia?
14: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Gastorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
22: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
23: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
22: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
23: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Żyjecie w tych upałach? Powiem, że gorąco będzie jeszcze jutro, ale już w poniedziałek wieczorem od zachodu zacznie się trochę normalizować sytuacja, także we wtorek maksymalnie do 34 stopni. No zawsze jest to jakieś pocieszenie, prawda? Przy tych 40 dzisiaj. A w środę to na przykład na wybrzeżu już tylko 21, czyli od środy duża ulga pogodowa. A dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

White Snake w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach powiemy o wyprawce szkolnej, o którą już można się starać, mimo że zaczęły się właśnie wakacje.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
0: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Benapants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Reklama.
5: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
6: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
7: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacinanego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
8: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
7: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
6: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych. Radio Złote Przeboje. Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

0: Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Reklama.
10: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94. roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne, nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos, a menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. No, kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fortare!
5: Kto?
6: Fortare!
7: Fortare!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa!
12: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
11: A jak lemoniadę?
14: No też.
9: To poprosimy.
14: Ale co?
11: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Do

0: James Brown za nami, a tu...
1: Złota Piątka.
0: W niej świętujemy 80 Bogdana Olewicza, który dla Perfektu napisał Niepokonanych. Olewicz zdradził podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w rozmowie z TVP Opole, że właśnie do tej piosenki ma największy sentyment.
2: Dlatego, że były bardzo długo pisane, ponad pół roku, i w wersji było 20-30.
0: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem. Wyszło arcydzieło.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski, mówię, do usłyszenia w weekendy.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Tylko w ten weekend makro

0: Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Reklama.
1: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3-procentowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
3: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
2: Związek nie zgadza się na planowaną 3-procentową podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
4: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
2: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
5: Pogoda.
1: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
6: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Kingston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszym chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hynde z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: Autopromocja.
1: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
2: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
3: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
2: Nie musisz nawet brać urlopu.
1: Wystarczy, że włączysz radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Reklama.

Grey w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu. Nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze.

0: 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
18: Reklama.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przeboje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: Absolutnie wspaniale. Takie złote przeboje to tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie wie.

0: Nowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
1: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
2: Pijemy wodę, staramy się dużo.
3: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
4: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
0: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
5: Zużycie wody jest ogromne, Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
0: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc. Teraz Warius Manx w Radiu Złote Przewoje, a dzisiaj jeszcze mam dla was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No obecnie jest to wiadomość, w którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje. No a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

Zawsze, kiedy słyszę Blondie, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przyboje, za chwilę Wielki Nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer. No a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.

jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Never Ending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Too Shy. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty, tuż po premierze, sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote Przeboje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: Takich złotych przebojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Zawsze marzył ci się kurs tańca, ale jakoś nie było czasu? Teraz jest! Centrum Tańca Siwka zaprasza na profesjonalne kursy tańca. Wyjątkowa oferta Last Minute, czasy z tańcem oraz wakacyjny kurs tańca. Nauka tańca od podstaw. Więcej na centrumtańcasiwka.pl lub pod numerem 501-650-255. Centrum Tańca Siwka. 45-letnie doświadczenie w edukacji tanecznej. Dzwoń 501-650-255 lub sprawdź na centrumtańcasiwka.pl.
6: Reklama. Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Budynek eksplodował w Wielkopolsce.

0: Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane, wyjaśni je policja.
1: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez.
0: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
1: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
1: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
2: Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

Taylor Dane i Tell It To My Heart, czyli piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji, zaskakująco dobrze brzmiącej. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać połowy lipca. Koncert Beaty Kozidrak, również 31 lipca, zagra na Zamku w Lublinie. Na ten koncert zapraszaliśmy się ostatnio. No i powiem szczerze, pytania, które wymyśliliście do Beaty Kozidrak, bardzo mnie zaskoczyły. Pewnie niektóre z nich uda nam się zadać Beacie Kozidrak przed koncertem. Mam nadzieję, że zdążę odpowiedzieć. Beata Kozidrak na razie siedzi i myśli nad odpowiedziami. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny dzień.
3: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
4: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
5: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
4: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
2: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

Maxi Priest. No, już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: Zawsze marzył Ci się kurs tańca, ale jakoś nie było czasu? Teraz jest! Centrum Tańca Siwka zaprasza na profesjonalne kursy tańca. Wyjątkowa oferta last minute, czasy z tańcem oraz wakacyjny kurs tańca. Nauka tańca od podstaw. Więcej na centrumtańcasiwka.pl lub pod numerem 501 650 255. Centrum Tańca Siwka. 45-letnie doświadczenie w edukacji tanecznej. Dzwoń 501 650 255 lub sprawdź na centrumtańcasiwka.pl.
13: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
14: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Słodkiego Miłego Życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Takie złote przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 wiadomości, sprawdzimy też pogodę.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Reklama.
0: Właśnie minęła 15, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
11: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu,

0: schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
1: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
2: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
0: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
3: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
4: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
3: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogoda.
7: W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem, grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Reilly, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

Pięknie, Ring Astley w Radiu Złote Przywoje. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że od pewnego czasu wszystko na swoich płytach robi sam. Powiedział, że nie jest być może doskonałym muzykiem, ale jeżeli, cytuję, zamkniesz mnie w ciemnym pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno prędzej czy później coś nagram. Tyle Ring Astley. No, skromność przede wszystkim, to się bardzo ceni. Zresztą ostatnia jego płyta jest najlepszym na to dowodem, że chcieć to móc. Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Gorąco?

0: KFC. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno wydawać by się mogło kawałek debiutował na listach przebojów. A tu proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hiper tania niedziela w Auchan.
3: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna. Jestem gotowa.
18: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę. Na każdy rozmiar.
17: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
19: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
20: Ale handlowa, Marian, handlowa!
19: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
20: No.
21: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
20: Co za dzień.
22: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
21: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba za 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: Takie wspaniałości to tylko u nas. Za chwilę 16 i sprawdzone wiadomości.
1: Tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym, algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
14: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwiązuje.

0: Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
2: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Był taki słynny pisarz, co napisał: ów jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu. Ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

W takiej nieco dyskotekowej odsłonie Céline Dion w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, czas na zespół La Bouche. Zespół, który powstał w 1994 z inicjatywy legendarnego producenta Franka De Fariana. A w skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje Falling in Love.

0: sama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Gorąco.

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

To jest jeden z takich kawałków, że nawet jak nie chcesz, to i tak będziesz nucił, bo zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. Więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Reklama.
11: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
12: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac. Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
13: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
12: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
14: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
12: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 000. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
15: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
12: Indeks łódzkiej filmówki dostanie

Tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej. No bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni. Natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance. No w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia. No i może na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
7: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklama.

Radiu Złote Przeboje. Oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, który do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny.
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
19: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce.

wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

W Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life. Natomiast proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Otałan. No to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną. Mówię tutaj o producencie Daniele Vangardzie, którego synem jest Thomas Bangalter, a więc współzałożyciel legendarnego duetu Daft Punk. Tak jest, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie historia muzyki tanecznej zatoczyła koło od lat 70. i muzyki disco do muzyki elektronicznej, tak naprawdę tej współczesnej. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Otałan Disco.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hiper tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
11: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
10: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km. Między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
10: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
10: Pogoda będzie gwałtowna, także jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
14: No dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
15: No spływ, rowery i tak tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
10: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Dzisiaj upalnie i gorąco.

0: Radiu Złote Przeboje Culture Club. Natomiast proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, i którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To było, wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Cars w radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który no, niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
1: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to na tej, jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej, żeby mieć święty spokój.
2: Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej. Mother Talking.

0: mama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Reklama.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz Jan Borysiewicz z Lady Punk przypomina stylówki Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym,
2: wszyscy też byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz. No.
1: Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No Boys Bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda?
1: Tak.
2: Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: Bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak, ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: No co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radio Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary, koniec.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O.
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak.
19: A jak lemoniadę?
17: No też. To poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko.
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
19: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
20: Godzina 19, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry wieczór za starymi radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: Electric Light Orchestra Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał, cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował.

0: I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
1: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusis teraz.

0: All Night Long, Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jarocinie w 1984 roku.
1: No świetny, świetny festiwal, zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal, oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No jak Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, w którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje. Po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Dezertera. No i nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radio nas wtedy nie było i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie, więc ja nie wiem ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo. Nasz menadżer Bobesz po prostu, bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor ASP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
0: Tak, do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zawsze marzył ci się kurs tańca, ale jakoś nie było czasu? Teraz jest! Centrum Tańca Siwka zaprasza na profesjonalne kursy tańca. Wyjątkowa oferta Last Minute, czasy z tańcem oraz wakacyjny kurs tańca. Nauka tańca od podstaw. Więcej na centrumtańcasiwka.pl lub pod numerem 501 650 255. Centrum Tańca Siwka. 45-letnie doświadczenie w edukacji tanecznej. Dzwoń 501 650 255 lub sprawdź na centrumtańcasiwka.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: taki kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Monik Staszczyk, Still Love, opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu.
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana ze zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
2: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
2: Mamy troszkę krócej.
0: Zresztą to by było bardzo ciekawe połączenie. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Kult, czy nie wiecie. Natomiast ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu, a także całej wakacji.

Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Znów będą wakacje, no i są i one zaczynają się wyjątkowo upalnie. Dbajmy o siebie, pijmy wodę, unikajmy słońca i snujmy plany na kolejne 2 miesiące. Gustaw Nowak, kłaniam się. O tym, że w Bydgoszczy nie zabraknie letnich atrakcji, będę dziś mówić naprawdę sporo. A propozycje są różnorodne i ciekawe, jestem przekonany, że warto posłuchać. Zaczniemy jednak od przybliżenia aktualności z naszego miasta, bo przecież nie tylko odpoczynek nam w głowach, co nie? Na ostatni przedwakacyjną przerwą przegląd wydarzeń zapraszam w imieniu Beaty Korzeniowskiej.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
4: Po raz ostatni zatem w tym sezonie zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Będzie też o tym, co w wakacje, bo w wakacje czekają nas w mieście duże utrudnienia komunikacyjne. Rozpoczyna się właśnie remont torowiska na rondzie fordońskim. Potrwa do połowy sierpnia, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy Rondem Fordońskim a Rondem Jagiellonu. Wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych nr 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
4: A do trwających już w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Agnieszka Wynarska.
6: Do trwających już w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej na Szwederowie. Powstanie tam pętla tramwajowa oraz autobusowa, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
4: Szpital Wojskowy w Bydgoszczy od 1 lipca czasowo zawiesi świadczenia w klinice ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Powodem jest wygaśnięcie kontraktów z pracującymi w tych klinikach lekarzami i brak ofert w nowym konkursie. Narkotyki warte 10 milionów złotych znaleźli policjanci z Bydgoszczy. Odkryli je w mieszkaniu w okolicach Okola. Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Prawie 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy. W magazynie były też tabletki uspokajające i opioidy. Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-latek, jak się okazało, magazynier oraz 22-letni kurier. Zatrzymano też 24- i 28-latka. Wszyscy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. A oni udawali policjantów i okradali seniorki. Kryminalni z Bydgoszczy dopadli podejrzanych o oszustwa. To młodzi mężczyźni w wieku 19, 22 i 24 lat. Wszyscy mają związek z oszustwami na szkodę mieszkanek w Bydgoszczy. Wyłudzili od nich kilkadziesiąt tysięcy złotych. 22-latek powiązany ze środowiskiem bydgoskich pseudokibiców miał być organizatorem całego procederu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty i trafił do aresztu. Najmłodszy oszust też najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Trzeci zatrzymany musi się meldować policji. Jedna bydgoska uczelnia ma powody do dumy. Pozostałe muszą powalczyć o lepsze miejsca. Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół wyższych. Powody do radości ma Wyższa Szkoła Gospodarki, która powtórzyła sukces sprzed roku i zajęła 2 miejsce w rankingu uczelni zawodowych. W rankingu uczelni akademickich, obejmującym wszystkie, z wyjątkiem artystycznych, szkoły wyższe w kraju, najlepiej w regionie wypadł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zajął 19 miejsce. W 7. dziesiątce znalazła się Politechnika Bydgoska, a w 8. nasz uniwersytet. Na Placu Wolności stanęła rzeźba upamiętniająca lajkarzy. Lajkarze w 20-leciu międzywojennym spontanicznie uwieczniali na fotografiach przechodniów na bydgoskich ulicach, także na Placu

0: No, poza tym nie będziemy przyjmować zgłoszeń drzew, które już zdobyły tytuł Bydgoskie Drzewo Roku.
1: Spośród nadesłanych propozycji komisja wybierze 10 finałowych drzew, które jesienią zostaną poddane internetowemu głosowaniu.
2: No, w taki upał to każde drzewo jest moim drzewem roku, bo daje tak upragniony cień. Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska, która, jak ją znam, na pewno wakacje spędzi bardzo aktywnie. Bierzmy z niej przykład.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz przechodzę już do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do wakacji. Zanim zapowiem wydarzenia, pomówmy na wstępie o najważniejszym, czyli o bezpieczeństwie. O to możemy zadbać sami, ale pomagać będą nam także służby. O przygotowaniach do bezpiecznych wakacji 2026 rozmawiano na specjalnej naradzie w Urzędzie Wojewódzkim, które podsumowano briefingiem prasowym. Specjalnie dla Państwa skróciłem go, a ten skrót zaczniemy od pana Ireneusza Nitkiewicza, pełnomocnika wojewody do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Transportu Drogowego, te wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo i podczas wypoczynku osób dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży. Omówiliśmy te działania, które będą realizowane w sezonie wakacyjnym dotyczące zapewnienia bezpiecznego wypoczynku, ale też działania prewencyjne, które będą podejmowane, które są już podejmowane między innymi przez Policję, Straż Pożarną, ale też Inspekcja Transportu Drogowego, Akcja Bezpieczny Autokar. Wspólnie również ze służbami, łącznie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od lat uważamy, że te działania prewencyjne połączone z kontrolami autokarów bezpiecznej podróży to ważny element zapewnienia bezpiecznego dojazdu na wakacje, ale też w czasie wakacji kontrolujemy jakość obozów, kuratorium oświaty, zgłoszenia. Zawsze rodzice mogą sprawdzić, czy obóz, kolonia są zgłoszone poprzez stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autokar można sprawdzić posiadając tylko numery tablicy rejestracyjnej przez stronę Bezpieczny Autokar, którą prowadzi Ministerstwo i Inspekcja Transportu Drogowego, więc zawsze lepiej wcześniej sprawdzić, lepiej, jak to mówią, dmuchać na zimne, żeby to bezpieczeństwo zagwarantować.
5: Ze szczególną uwagą podeszliśmy do kwestii wyjazdu na różne formy wypoczynku organizowane na terenie całego kraju.
2: Mówi wicewojewoda Piotr Hemmerling.
5: Inspekcja Transportu Drogowego będzie tym pierwszym czynnikiem, który będzie decydował o bezpiecznej podróży, o dotarciu na miejsce wypoczynku. I to od nich, od ich sprawności, rzetelności, wykonywania tych zadań będzie zależało zarówno przejazd na ten wypoczynek, jak i powrót. Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe, jak sama nazwa mówi, to jest bardzo ważna służba, której zadaniem jest dbanie o to, aby już na miejscu nie dochodziło do tragedii. Wiadomo, każda przeprowadzona rozmowa, każde szkolenie to jest ten element, który przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa. Województwo kujawsko-pomorskie jest terenem atrakcyjnym, również turystycznie, stąd na terenie naszego województwa w sposób zorganizowany w tym roku będzie przebywało około 50 tysięcy uczestników w zorganizowanych form wypoczynku z terenu całego kraju. Mam nadzieję, jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nie chcielibyśmy sprawdzać w praktyce sprawności tych służb, które dbają o to bezpieczeństwo, ale myślę, że jesteśmy właściwie przygotowani do realizacji tych bardzo trudnych, odpowiedzialnych zadań.
6: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP od wielu lat organizuje obozy harcerskie na terenie i województwa, i całego kraju, ale także zagraniczne.
2: Komendant Chorągwi ZHP Beata Bardzińska.
6: W tym roku planujemy takich wypoczynków 75 dla około 5 tysięcy osób. Na terenie naszych ośrodków znajdujących się tutaj w województwie kujawsko-pomorskim wypoczywać będzie prawie 10 tysięcy osób z całego kraju i nie tylko. Szykujemy się również na przyszłoroczne Jamboree, gdzie skauci zagraniczni przyjeżdżają i odwiedzają nasze ośrodki, żeby zweryfikować, jak wygląda u nas funkcjonowanie i w ten sposób zapraszamy ich też do udziału w przyszłym roku. Nasza kadra instruktorska jest przygotowywana do tego, żeby bezpiecznie tę akcję letnią przeprowadzić, żebyśmy nie musieli, tak jak pan wojewoda powiedział, sprawdzać tego, czy potrafią w praktyce. Natomiast zdarzają nam się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, szczególnie szczególnie jeśli chodzi o przenoszenie obozów do innych miejsc. Dotąd zawsze szło to sprawnie, nigdy się na naszych obozach nic nie zadziało i mam nadzieję, że również ta akcja letnia będzie dla nas bezpieczna. Kadra instruktorska przygotowywana jest także do tego, aby w sposób odpowiedzialny przeprowadzać działania programowe dla naszych harcerzy, żeby też

0: Czy z tego powodu było to bezpieczne, nie tylko jeśli chodzi o zjawiska pogodowe, ale także o całą organizację obozu.
1: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski. Organizujemy jak co roku kilkanaście wypoczynków w całym kraju.
2: Przewodnicząca zarządu okręgu ZHR Aneta Hoffman.
1: Nasi harcerze i harcerki wyruszają na tereny różnych województw, aby tam zorganizować puszczańskie obozy w lesie. To, na czym najbardziej nam zależy, to wykształcenie odpowiedzialnej kadry, która w bezpieczny sposób będzie prowadzić metodę harcerską podczas tych wypoczynków. Nasi uczestnicy korzystają z dobra natury i tego, co ich spotka w tych miejscach. Przy tym dbamy również o kontakt stały ze wszystkimi służbami, tak aby bezpiecznie mogli wypoczywać i harcować na tych wszystkich wypoczynkach.
3: Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził teraz już działania związane z kursami pierwszej pomocy.
2: Dyrektor wojewódzkiego PCK Tomasz Okoński.
3: Trzeba jednak pamiętać, że Polski Czerwony Krzyż to nie tylko tak naprawdę pokazy ratownictwa, ale to też pomoc humanitarna i działanie ratownicze szeroko rozumiane. I chcielibyśmy podczas tegorocznych wakacji tak naprawdę bezpieczeństwo rozumieć bardzo szeroko i rozpoczynamy w wakacje warsztaty, kursy dotyczące ochrony ludności. One są realizowane przez ministerstwo i nadzorowane tutaj w województwie przez pana wojewodę. Nasi instruktorzy wyspecjalizowani będą te kursy prowadzić. 250 kursów przeprowadzimy do końca listopada. Będziemy szkolić wszystkich. Mieszkańców, dzieci, uczniów, urzędników, wójtów, burmistrzów. Będziemy te szkolenia prowadzić w całym województwie. 250 szkoleń. Wszystkich chętnych. Jak ktoś będzie chciał, może się na te warsztaty zapisać i będziemy szkolić. Pytanie z czego? Obronność chcemy traktować i bezpieczeństwo bardzo szeroko, dlatego Polski Czerwony Krzyż będzie szkolił między innymi z tego, co zrobić w trakcie blackoutu, czyli wyłączenia prądu. Jakie rzeczy powinniśmy mieć w piwnicy, jakie na przykład w szafce w kuchni. Jak przygotować plecak ewakuacyjny. Co zrobić, gdy na przykład dojdzie do jakiejś katastrofy. Gdzie mamy się ewakuować, gdzie mamy się schronić. Jak mamy zadbać o osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Jak zadbać o swój dom, jak zabezpieczyć zakład pracy, szkołę, gospodarstwo. Jak na przykład, co zrobić ze zwierzętami domowymi, gdy musimy szybko się ewakuować. Będziemy mówić, jak walczyć z dezinformacją, a także będą oczywiście warsztaty z pierwszej pomocy. Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty. Każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać i to jest wielka taka akcja prowadzona przez ministerstwo i nadzorowana przez pana wojewodę, które będzie realizował Polski Czerwony Krzyż, więc to na pewno takie duże przedsięwzięcie, które myślę, że dla wielu osób będzie ciekawe, interesujące i to są rzeczy, które na pewno warto poznać, bo są to rzeczy, których nie znamy, o których zapominamy lub które po prostu są dla nas nowością, ale to, co zrobić w sytuacji tutaj trudnej i niebezpiecznej, to są na pewno informacje, które oby się nie przydały, ale które na pewno warto znać.
4: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim.
2: Mówi prezes zarządu kujawsko-pomorskiego WOPR-u Maciej Banachowski.
4: To dodatkowe patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, tam gdzie nie występują kąpieliska i miejsca okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska. Na bieżąco cały czas patrolujemy te obszary wodne, informujemy o zagrożeniach nad wodą. Przede wszystkim stawiamy tutaj na prewencję z uwagi na to, że cały czas ratownicy wyłapują te niebezpieczne kwestie związane z zapobieganiem utonięć. Przede wszystkim pamiętajmy, nie wypływajmy na środek jeziora, pamiętajmy o dodatkowym zabezpieczeniu ze sobą, jeżeli pływamy, trenujemy pływanie długodystansowe, pamiętajmy o dodatkowych środkach asekuracyjnych i ratunkowych na sprzęcie do turystyki wodnej, pamiętajmy o kamizelkach, te kwestie na pewno uratują nam życie. Pamiętajmy również, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc, gdzie jest i plaż, gdzie jest nadzór ratowników wodnych, bo tam będziemy bezpiecznie wypoczywać.
2: W województwie kujawsko-pomorskim w sezonie letnim działać będzie 39 kąpielisk. Na żadnym z nich ma nie zabraknąć ratowników wodnych. Pamiętajmy zatem o bezpieczeństwie. A teraz przechodzimy już do prezentowania wakacyjnej oferty wydarzeń w Bydgoszczy. Oj, będzie się działo. A o jednej z atrakcji powie nam Beata Korzeniowska oraz jej gość. Posłuchajmy.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: To jest ostatni przed wakacjami program Tydzień w Bydgoszczy i dzisiaj sporo o tym, co w mieście będzie się działo przez lipiec i sierpień. Będzie mnóstwo koncertów Jerzeka Muzyki i koncerty przy fontannie Potop. Do tego koncerty i kino plenerowe na tarasach Młynu Frutera. Mnóstwo wydarzeń dla najmłodszych, ale warto też poszukać jakichś propozycji dla trochę starszych, dorosłych. Bo okazuje się, że w wakacje można na przykład pójść na kurs tańca. Można zabrać swoją żonę, męża, dziewczynę na taki kurs tańca. Trochę wysiłku fizycznego, do tego praca umysłowa, bo przecież trzeba myśleć, jaki będzie następny krok. Można też w wakacje wybrać się na takie zajęcia dla singli i poznać kogoś, z kim będzie się miło spędzało czas. To jest propozycja dla dojrzałych osób, to jest propozycja dla seniorów. Zajęć dla seniorów w Bydgoszczy coraz więcej. Te wszystkie osiedlowe kluby się rozkręcają. Chętnych do tego, by uczestniczyć w takich zajęciach nie brakuje. No to może taniec. W programie Tydzień w Bydgoszczy moim gościem jest nauczyciel tańca Marian Siwka. W wakacje można skorzystać z lekcji, czy może jednak nazwać to taką przyjemną, no powiedzmy godzinką ze swoim partnerem, z partnerką, z żoną, z mężem na parkiecie, kiedy można tak się trochę poprzytulać, tańcząc.
7: To jest bardzo dobry okres czasu, bo jednak jesteśmy albo zapracowani, albo bardzo pochłonięci nauką. Więc okres wakacyjny można wykorzystać ku temu, żeby poznać nowych znajomych, czyli te spotkania taneczne dla singli, które organizujemy i jak na razie one się bardzo, bardzo dobrze realizują. Jak również ze swoją połową, lubą, partnerem, partnerką, narzeczoną czy małżonką.
6: Ale z reguły jest tak, że no właśnie, wszyscy kończą ten sezon artystyczny. Dzieciaki rzucają tornistry w kąt, zamykają się teatry, zamyka się filharmonia. Myślimy, no nie, no już niczego uczyć się w wakacje nie będziemy, a jednak można.
7: Nie umiem znaleźć innego słowa jak nauka, aczkolwiek jest ono zbyt poważne i zbyt odpowiedzialne. To są jednak spotkania taneczne, na których bardzo mile czas spędzamy i przy okazji uczymy się czegoś. Nie ukrywam, że sam również zweryfikowałem ilość materiału, który proponujemy, bo no wcześniej się lata, człowiek napakowany, brzydkie słowo, wiedzą, umiejętnościami, chciał jak najwięcej uczestnikom zaproponować i nauczyć. To nie jest tak. To musi być po troszeczku, sympatycznie. Poza tym musimy również skorzystać z tego grona, które z nami odbywa zajęcia, bo to też są ciekawi ludzie, którzy tak samo jak tenże uczestnik przyszedł na zajęcia i chciałby oprócz tańca poznać nowych znajomych i porozmawiać sobie o jakichś niezobowiązujących tematach.
6: Czyli taka lekcja tańca to nie tylko jest faktycznie ta lekcja tańca, ale to też jest takie spotkanie towarzyskie trochę.
7: Tak, robimy przerwy, możemy się spotkać, w tym czasie porozmawiać, usiąść. Mamy stoliki, jest woda, jest kawka, jest herbata, więc zawsze coś jest do przekąszenia. Uczestnicy również są dobierani, nazwijmy to słowo, albo proponowane są partnerzy, partnerki, stosownie do wieku, jak również do wieku i wzrostu. I wzrostu uciekła mi ta myśl.
6: Myślałam, że do predyspozycji, ale to przecież ewentualnie wychodzi trochę w praniu, w tańcu.
7: To wychodzi. W momencie, kiedy proponujemy singlom spotkanie, pierwsze zajęcia są bezpłatne, o ile nie zdecydujemy się na kontynuację. Czyli jest to ryzyko żadne. No i decydujemy się na to pierwsze spotkanie. Po tym pierwszym spotkaniu decydujemy się na kolejne spotkanie. Czyli nie mamy niebezpieczeństwa spotykania się czterokrotnie z kimś, który nam nie odpowiada, która nam nie odpowiada.
6: Taka trochę randka w ciemno, ale na parkiecie. A czy można w trakcie w takim razie tego kursu dla singli zmienić partnera czy partnerkę?
7: Można, ale to następuje dopiero wtedy, kiedy pojawi się grupa. No najpierw odbywamy te zajęcia dla singli na indywidualnych zajęciach. Czyli jest tylko partner, partnerka. Spotkanie kameralne i po tym się rozchodzimy i nie odpowiadamy sobie na żadne pytania, dopiero tylko później oczekuję telefonu. Tak chcę kontynuować, tak nie chcę kontynuować. Nikt nie jest przepytywany dlaczego, co się nie podobało. Po prostu jest to prywatne odczucie, prywatna sprawa tego uczestnika czy tej uczestniczki i dopiero przez kolejne spotkania, co najmniej 3-4, weryfikujemy siebie i dopiero później pojawiamy się w grupie i tam wtedy jednak też troszeczkę staramy się pozmieniać, o ile jest akceptacja uczestników. Nic na siłę.
6: Pomyślałam, że to jest ciekawa taka alternatywa do tego, żeby kogoś poznać, bo dzisiaj mówi się o tym, że w drugą połówkę to w internecie najlepiej znaleźć. Pewnie młodzież sobie z tym znakomicie radzi, ale pewnie nie tylko młodzież. A my, dorośli, dojrzali, to gdzie mamy poznawać te nowe osoby? No i nagle wpadam na pomysł, dobra, to idę na kurs tańca dla singli.
7: I wtedy jest ten komfort spotkań kilkukrotnych, bez zobowiązań dalszych.
6: A czy z tego coś wynika? Może słyszał pan o jakimś związku, ślubie takiej pary singli?
7: Kiedyś wynikało, ale to z tego względu, że w większości byli uczestnicy singlami. Kilka małżeństw jest i funkcjonuje i rozwody nie nastąpiły, więc gdzieś ten etap wspólnej pracy pozytywnie wpłynął na dalsze losy małżeńskie.
6: Rozumiem, że te zajęcia dla singli w wakacje również w pana szkole tańca będą. Będą też te wakacyjne takie kursy dla wszystkich, którzy chcieliby zacząć tańczyć, czy może tańczą i chcą tylko popracować nad techniką?
7: Bardzo często się zdarza, że jednak spotykamy i mamy tą drugą połowę, męską, żeńską, do wspólnego tańca i to się później dalej wspaniale rozwija. Uczestnicy sami dochodzą do wniosku, w większości wypadków, o dziwo, to są panowie, którzy wychodzą z taką propozycją. Kiedyś było odwrotnie, to z perspektywy czasu mogę już powiedzieć, że panie i przyprowadzały niekiedy nawet na siłę tych partnerów. Teraz jest odwrotnie. Partner proponuje partnerce, słuchaj, może byśmy na tańce chodzić. Szczęśliwość niesamowita.
6: Takie półkolonie trochę z tańcem to będą. Zdradźmy trochę szczegółów. Gdzie szukać informacji o tych zajęciach?
7: Wszystko jest
6: czy
7: na stronie.
6: Czy w ogóle jest jeszcze miejsce? Można się zgłosić?
7: Wszystko jest na stronie Centrum Tańca. Jak się wpisze, to wychodzimy na pierwszy, drugi plan i tam wszystkie szczegóły są ujęte. Jeżeli nie, to można do nas zadzwonić.
6: No ja dziękuję za rozmowę. Udanych wakacji.
2: Z nauczycielem tańca Marianem Siwką rozmawiała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. Ze mnie co prawda ani tancerz, ani singiel, ale myślę, że do kogoś ta taneczna propozycja na pewno trafi. Jeśli szukacie czegoś innego, to spokojnie. Mamy jeszcze sporo w zapasie, a garść zaproszeń przedstawi teraz Szymon Stępczyński, którego zapraszam do studia.
5: Co jest grane w Bydgoszczy?
8: Przed nami okres wakacyjny. Przejrzałem co nieco nasze bydgoskie kalendarium i wśród propozycji myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na początek propozycje dla najmłodszych. Hangar Kultury od 29 czerwca do 7 sierpnia organizuje cykl wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci. Projekcje odbywać się będą w dni powszednie od godziny 10.30. Program obejmuje filmy animowane i przygodowe, poruszające głównie tematyki przyjaźni, odwagi, współpracy, ekologii czy odkrywania świata. Jednym z pierwszych, 1 lipca, będzie Kręciołek, historia małego trola mieszkającego pod ziemią na duńskiej wyspie Bornholm. Bohater, mimo zakazów obowiązujących wśród jego społeczności, zaczyna interesować się światem ludzi, co prowadzi do serii rozmaitych przygód. W repertuarze znalazły się także m.in. Miś Bamsi i Sekret Morza, Jak Bert to wszystko ogarnie, Niedoparki, Ogliki, Magiczny Dywan czy Arni i Barni. Szczegóły na stronie organizatora. Inna, równie filmowa propozycja to Kino Kobiet 8 lipca w bydgoskim kinie Helios z pokazem komediodramatu Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Film opowiada historię małżeństwa z wieloletnim stażem, Joe i Angeli, których pozornie idealne życie skrywa rutynę i niewyartykułowane napięcia. Sytuacja zmienia się podczas kolacji z nowo poznanymi sąsiadami, kiedy to niewinna rozmowa przeradza się w pełną niedomówień i emocjonalnych napięć grę. Przed seansem zaplanowano oczywiście część konkursową z licznymi atrakcjami przygotowanymi przez partnerów wydarzenia. Na uczestników czekać będą m.in. prezentacje nowości kosmetycznych i modowych, a także konkursy z nagrodami. Warto wspomnieć o Rzece Muzyki, która będzie grała dla nas przez całe lato. Program obejmuje 9 koncertów prezentujących różnorodne gatunki muzyczne. W lipcu publiczność usłyszy m.in. Krystynę Stańko Quintet z repertuarem inspirowanym bossa nową i twórczością Antonio Carlosa Jobim, projekt The Beatles na jazzowo czy energetyczny Diesel Easy Boys Brass Band z nowoorleńskimi aranżacjami znanych przebojów. Sierpniowy program otworzy koncert Tribute to Anna Jantar, po którym wystąpi finalistka programu The Voice of Poland Natalia Szczypuła z projektem Divas, poświęconym największym gwiazdom światowej muzyki rozrywkowej. Na scenie pojawią się także legenda polskiego bluesa, Nocna Zmiana Bluesa ze Sławkiem Wierzcholskim, band Adama Lemańczyka z udziałem bydgoskich wokalistów, a zwieńczenie wakacyjnego sezonu należeć będzie do rockowego zespołu Go Cheese z Pawłem Małaszyńskim. W międzyczasie miejsce mieć będzie także 19 niewinnych rejsów z degustacją. To propozycja łącząca w sobie zwiedzanie miasta z degustacją regionalnych produktów. W trakcie godzinnego rejsu po brdzie uczestnicy będą mogli spróbować 3 rodzajów win pochodzących z lokalnych winnic oraz regionalnych serów ze Ślesina. Całość uzupełni opowieść przewodnika, który przybliży historię Bydgoszczy, ciekawostki związane z minionymi miejscami, a także wspomni co nieco o degustowanych produktach. Bydgoskie Centrum Informacji organizuje także cykl weekendowych spacerów z przewodnikiem, dzięki którym poznamy najciekawsze miejsca i historię miasta. Uczestnicy mogą wybrać sobie jedną spośród 2 tras tematycznych odbywających się regularnie w każdy weekend do końca sierpnia. W każdą sobotę będziemy poznawać Stare Miasto, mijając najważniejsze zabytki historycznego centrum Bydgoszczy. Trasa obejmuje m.in. Stary Rynek, Katedrę Świętego Marcina i Mikołaja, Ulicę Mostową oraz Wyspę Młyńską. To propozycja dla osób chcących poznać początki miasta, jego architekturę oraz najważniejsze miejsca związane z jego historią. W niedzielę natomiast przejdziemy się dookoła Śródmieścia, gdzie uczestnicy odwiedzą reprezentacyjne części miasta, w tym okolice Fontanny Potop, Plac Wolności, zabytkowe kamienice oraz słynny Pomnik Łuczniczki. Trasa pozwala odkryć bogactwo architektury i atmosferę bydgoskiego Śródmieścia. Oba spacery rozpoczynają się około godziny 12.30 przy Bydgoskim Centrum Informacji przy ulicy Batorego 2 i potrwają około 1,5 godziny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszy zakup biletów na stronie internetowej. Znajdzie się coś również dla miłośników sportu i warsztatów. Co sobotę w parku imienia Jana Kochanowskiego odbywać się będą bezpłatne zajęcia z jogi na trawie w ramach 8 edycji letniego cyklu Zdrowy Styl Życia. Spotkania poprowadzi Katarzyna Stępniewska. Centrum Edukacji Muzealnej natomiast do końca sierpnia prowadzić będzie warsztaty archeologiczne, monochromatyczne, tkackie, malarskie czy rysunkowe, w trakcie których nie tylko zagłębimy się w wymienione dziedziny, ale i poznamy na przykład technikę szkicu węglem czy frotażu, a także poeksperymentujemy ze świecami i akrylami. Warto wspomnieć i o sierpniowej fontannie muzyki. Program obejmuje 5 różnorodnych koncertów tematycznych. Inauguracja 1 sierpnia będzie muzycznym spacerem po Bydgoszczy przygotowanym z okazji 680. urodzin miasta. Następnie usłyszymy koncert Zakochana Rzeka Muzyki z utworami Marka Grechuty, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego czy Andrzeja Załuchy. Zabrzmią również największe światowe przeboje z lat 80. i 90. z m.in. Whitney Houston czy Tiną Turner. Miejsce mieć będzie również koncert Afryka w Bydgoszczy – Muzyka bez granic, inspirowany historią księżniczki z Zanzibaru mieszkającej przy Alejach Mickiewicza. Finałowe wydarzenie 29 sierpnia tradycyjnie odbędzie się pod hasłem Lato z klasyką. No i z mojej strony na ten moment to wszystko. Życzę Państwu na ten okres wakacyjny przede wszystkim znalezienia chwili dla siebie w gąszczu codziennych obowiązków. Pamiętajmy, by dbać o siebie i o swoje samopoczucie. Serdecznie dziękuję Państwu również za to wspólne półrocze i miejmy nadzieję do usłyszenia gdzieś kiedyś w przyszłości.
2: Wakacyjnie zapraszał i życzył Szymon Stępczyński, któremu ślicznie dziękuję. Twoje kulturalne przeglądy wydarzeń to zawsze prawdziwa bombonierka wrażeń i nigdy nie wiem, na jaki smak trafię tym razem. Wiem jednak, że zawsze będzie smacznie.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Za chwilę kolejna porcja wakacyjnych zaproszeń, tym razem od Młynów Rotera, ale wcześniej podzielę się krótko moim zachwytem, bo naprawdę Bydgoszcz w słońcu wygląda zjawiskowo. Zieleń buchnęła, a spacerowanie po mieście o różnych porach i dostrzeganie jego skrajnych obliczy to jedna z moich pasji. Lubię ten moment, gdy słońce chowa się za horyzontem, ale wciąż doświetla wysokie budynki. Trwa to bardzo krótko, więc lepiej być czujnym. Albo o świcie, gdy miasto dopiero budzi się do życia, jest pustawo, a niektórymi jego częściami zdają się rządzić ptaki. No też jest to jakby inny świat. Polecam oglądanie Bydgoszczy na co dzień. Za chwilę, tak jak mówiłem, wybierzemy się na Wyspę Młyńską.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Dziś przeglądamy wakacyjną ofertę bydgoskich instytucji. Ja nazywam się Gustaw Nowak i niedawno o to, co jest w planach, zapytałem załogę Młynów Rotera. No i jest tam tego naprawdę sporo, ale też, co ważne, naprawdę ciekawie i różnorodnie. Zresztą wniknijmy w szczegóły, a zacznę od zaproszenia na antenę Katarzyny Płucińskiej. Specjalistka do spraw programowych powie o propozycjach związanych z filmem. Następnie pojawiać będą się kolejne osoby związane z Młynami Rotera. Ja wracam nieco później.
9: Dzień dobry, Katarzyna Płucińska, specjalistka do spraw programowych. Rok 2026 jest rokiem szczególnym dla polskiej kultury filmowej. Został on ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy, jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów, a dodatkowo także decyzją Rady Miasta Bydgoszczy rokiem Leonarda Pietraszaka, wybitnego aktora związanego z Bydgoszczą dla upamiętnienia rocznicy jego 90. urodzin. I właśnie to symboliczne spotkanie tych dwóch wielkich postaci stało się dla nas takim naturalnym pretekstem do tego, aby letnią ofertę Młynów Rotera zbudować właśnie wokół tematyki filmowej i wokół kina. I tak w lipcu i w sierpniu zaprosimy wszystkich bydgoszczan na filmowe czwartki, klasykę polskiego kina. Będzie to przegląd najpopularniejszych, najbardziej lubianych, najbardziej kultowych filmów klasyki polskiej. Rozpoczynamy już 2 lipca od pokazu filmu Kronika Wypadków Miłosnych w reżyserii serii Andrzeja Wajdy. Inauguracji kina plenerowego będzie towarzyszył także niesamowity koncert kwartetu smyczkowego, który zagra najpiękniejsze utwory z filmów polskich. A już 3 sierpnia startujemy z wielką potańcówką w wykonaniu Ferainy Bydgoskiej. Jeżeli chodzi o filmy, które znajdą się w tym przeglądzie w repertuarze, znajdą się tytuły przede wszystkim te reżyserowane przez Andrzeja Wajdę, jak i te, w których zagrał nasz lokalny aktor Leonard Pietraszak. Chcielibyśmy, aby ten przegląd był różnorodny, żeby łączył różne style, różne wrażliwości i różne pokolenia. Ciekawostką jest także to, że dopełnieniem tej filmowej kolekcji będą 2 niesamowite spotkania. Pierwsza będzie to w lipcu prelekcja dr Mariusza Guska, profesora UKW, który przybliży nam właśnie postać naszego lokalnego aktora Leonarda Pietraszaka. Natomiast w sierpniu zaprosimy Państwa na spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkiem, wybitnym dziennikarzem, publicystą, krytykiem filmowym, który po spotkaniu filmowym wygłosi także prelekcję właśnie o Andrzeju Wajdzie, przybliżając tam jeszcze bardziej jego dorobek i jego dokonania. Dopełnieniem tych filmowych czwartków będą piątkowe koncerty na świeżym powietrzu. Tutaj do współpracy zaprosiliśmy młodych artystów i zespoły zarówno z Bydgoszczy, jak i z Polski. Artyści będą prezentowali swoje autorskie repertuary, ale także będą nawiązywali do muzyki filmowej. Tak jak mówiłam, rozpoczynamy 3 lipca od wielkiej potańcówki z Ferainą Bydgoską, która już w zeszłym roku skradła serce bydgoszczan. I tutaj kapela wzbogaci swój repertuar także o piosenki znane z filmów, do których tańczymy, które nucimy sobie do dnia dzisiejszego. Warto przy tym wszystkim podkreślić, że Młyny Rotera przystąpiły do programu 50x51, który jest organizowany przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni, która jest organizatorem Festiwalu Filmów Fabularnych. I tym samym można powiedzieć, że przystąpiliśmy do ogólnopolskiego święta kina. Przede wszystkim program ma na celu popularyzację kultury filmowej, polskiej kultury filmowej, integrację lokalnych społeczności, ale także przede wszystkim budowanie wartościowej oferty w przestrzeni miejskiej. W repertuarze nie zabraknie także miejsca na program dla najmłodszej publiczności. Przygotowaliśmy bajkową listę przebojów, która wybrzmi 2-krotnie, raz w lipcu, raz w sierpniu. Będzie grał kwartet smyczkowy Prestige String Quartet, któremu będą towarzyszyły 2 niesamowite, wybitne wokalistki. W lipcu będzie to Judyta Wenda, którą na pewno Państwo znają z Teatru Kameralnego chociażby. W drugim będzie to artystka Emilia Hamerli.
10: Edyta Zaremska, kierowniczka działu edukacji. Pozostając w tej tematyce filmu, dźwięku, muzyki, zapraszamy na warsztaty familijne. A skąd te piękne dźwięki? Tytułowe pytanie zaprowadzi nas trochę do zastanowienia się z uczestnikami. Czy dźwięki możemy tylko usłyszeć, czy może w jakiś sposób możemy je zobaczyć lub poczuć? To będziemy sprawdzać na naszych warsztatach, będziemy eksperymentować z różnymi przedmiotami, instrumentami. Na koniec też uczestnicy stworzą własne instrumenty, które zabiorą do domu. Kolejnym warsztatem, z kolei nawiązującym do filmu, a właściwie to trochę się cofniemy sprzed epoki filmu, będziemy eksperymentować z zabawkami optycznymi, które dały początek dalej animacji i rozwojowi też kinematografii. Robiąc różne zabawki optyczne, uczestnicy będą też eksperymentować i sprawdzać, jak z takich różnych obrazów możemy stworzyć ruchome historie. Na te warsztaty zapraszamy w pierwszy weekend lipca i w pierwszy weekend sierpnia.
2: Kilka propozycji Młynów Rotera dotyczyć będzie też wciąż świeżej książki Detektyw Kaczka i jego paczka.
10: Jesteśmy już kilka miesięcy po premierze książki Detektyw Kaczka i jego paczka autorstwa Bogusia Janiszewskiego i nasz zespół działu edukacji przygotował ofertę właśnie inspirowaną też tą książką i na bazie takiej czytelniczej inspiracji zaprosimy uczestników do przygód razem z naszym detektywem Bernardem, Wiewiórką Tosią, Wydrą Beatą czy Szczurem Don Fuego. Razem z tymi literackimi postaciami będziemy wspólnie odkrywać różne poszlaki, ślady, będziemy prowadzić wspólne śledztwo, zajrzymy pewnie też do kryjówki Don Fuego i sprawdzimy, co on tam przed nami skrywa. Więc zapraszamy, to są warsztaty familijne, więc zarówno rodzice, opiekunowie, jak i dzieci będą wspólnie uczestniczyć w tych warsztatach. One odbędą się też w lipcu i sierpniu. 17 lipca czeka nas na Tropie Galeria Podejrzanych, 19 lipca na Tropie Kryjówka Don Fuego. Z kolei w sierpniu, 14 sierpnia na Tropie będzie rodzinne śledztwo z detektywem i 16 sierpnia na Tropie Kacza Paczka.
11: Chciałabym pokrótce opowiedzieć o projekcie Odpowiedzialni za siebie Summer Makers Academy, czyli Letnia Szkoła Designu i Miejskiego Tworzenia.
2: Prosimy bardzo, a opowiada Karolina Plucińska.
11: Partnerami są Młyny Rotera, Urban Lab i IKEA. Jest on dedykowany dla młodzieży w wieku 16-20 lat i przede wszystkim ma na celu rozwijanie kreatywności, umiejętności społecznych, projektowych młodych ludzi. Jest on wyjątkowy dlatego, że daje możliwość młodym ludziom wejścia w środowisko IKEA, poznania ich pracy od środka. Program pozwala na pracę z najlepszymi specjalistami i specjalistkami. W ramach Akademii stworzyliśmy bloki tematyczne i warsztatowe, wśród których znajdą się m.in. warsztaty design thinking, warsztaty ze szwedzkiego designu, warsztaty stworzenia moodboardów, warsztaty z promocji, komunikacji projektu, z projektowania uniwersalnego. W całej tej Akademii stawiamy przede wszystkim na działanie i na praktykę, dlatego już na samym początku uczestnicy będą mogli wykonać bardzo wartościowe testy Gallupa, które pozwolą młodym odkryć ich talenty i mocne strony i będziemy właśnie przede wszystkim kładli nacisk na to, aby nauczyć młodych ludzi, jak z tych zasobów, które już niosą w sobie, korzystać, jak w przyszłości starać się o pozyskanie wymarzonej pracy, czy też jak wzmocnić swoją siłę podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Przeprowadzamy młodych ludzi przez cały proces projektowania projektu. Dzielimy się jako organizatorzy swoim doświadczeniem także. Analizujemy raporty ich grupy rówieśniczej, szukamy rozwiązań, a na koniec młodzi sami stają się organizatorami i za inicjatywę budżet, który wynosi 10 tysięcy złotych, sami realizują swój pomysł, działanie, wydarzenie, które spinają od początku do końca w oparciu o wiedzę, którą zdobyli właśnie w trakcie Akademii. Jest tylko 15 miejsc, jest to program darmowy dla uczestników. Zapisy trwają do 10 lipca, są prowadzone przez formularz dostępny na stronie Młynów Rotera i kończy się on uzyskaniem certyfikatu właśnie Letniej Akademii.
12: Regina Dąbkowska, główna specjalistka do spraw programowych w Młynach Rotera. Szanowni Państwo, zaczynamy już w lipcu kolejny nabór do programu Mikrogranty dla grup nieformalnych i dla NGO-sów. Nabór zaczyna się 6 lipca, potrwa do 3 sierpnia. Wnioski można składać przez formularz, który znajduje się na stronie internetowej Młynów Rotera. Wybieramy dwa projekty, każdy może dostać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych. Termin realizacji tych projektów to jest druga połowa października i listopad tego roku. 14 lipca tutaj w kawiarni Nowe Miejsce spotykamy się o godzinie 17, gdzie będzie przeprowadzone spotkanie konsultacyjne dla potencjalnych grantobiorców, dla naszych wnioskodawców, żeby opowiedzieć o tym, jak wygląda program, jak należy składać wnioski, wnioski, jak wygląda regulamin, żeby mogli się dowiedzieć, jak wygląda cała ta procedura i nasza potencjalna przyszła współpraca. Do programu mogą przystąpić grupy nieformalne, które liczą od 3 do 6 osób. Ważnym kryterium jest to, żeby były to osoby, które są związane z Bydgoszczą, ale mogą być z nią związane w różny sposób. Są to osoby, które pracują, uczą się, mieszkają lub działają na terenie Bydgoszczy. Do programu mogą również startować grupy nieformalne, które są zarejestrowane na terenie Bydgoszczy. Dofinansowujemy różnorodne projekty i cała historia tego programu w naszej instytucji pokazuje, że mikrogranty są dosyć różnorodnym programem. Są to wydarzenia edukacyjne, społeczne, kulturalne. W naborze, który już się skończył i w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zrealizować wydarzenia, których projekty wybraliśmy, które wygrały. Było to wydarzenie związane z rodzinnymi ogródkami działkowymi oraz było wydarzenie, które jest związane z promocją lokalnych bohaterów w postaci historycznych, w postaci konkursu dla najmłodszych. Także zachęcamy do składania swoich wniosków, niech będą jak najbardziej różnorodne i zachęcamy do współpracy z Młynami Rotera.
2: W trakcie wakacji Młyny Rotera zaproszą nas także na piknik związany z urodzinami Mariana Rejewskiego.
12: To już 5 raz, kiedy organizujemy piknik, 3 raz, kiedy spotykamy się na Wyspie Młyńskiej. Staramy się organizować wydarzenia, które bydgoszczanie już znają i lubią korzystać z tych najlepszych praktyk, które zdążyliśmy wypracować, ale też za każdym razem staramy dodać się coś nowego, coś, co odświeży formułę. Piknik będzie polegał tak jak do tej pory na wystawieniu stanowisk edukacyjnych przez instytucje, organizacje, z którymi współpracujemy. Będą to m.in. pracownicy Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum II Wojny Światowej. Będą to również instytucje z okolic, Fundacja Kołdba i Centrum Edukacyjne RoboProjekt. Więc skupimy się, tak jak w poprzednich latach, na stanowiskach edukacyjnych. Wszystkie stanowiska będą brały również udział w grze piknikowej, ale oprócz tego program pikniku wzbogacimy o 2 dodatkowe namioty. Pierwszy będzie to namiot relaksu, żeby w tym sierpniowym upale można było troszeczkę odpocząć od słońca, schować się w namiocie, usiąść na poduszce, na leżaku i chwilkę zrelaksować się. A druga propozycja od nas dla naszych gości to namiot rodzinny, którego gospodarzami będą Bydgoska Strefa GRP z Prądów oraz Stowarzyszenie My Też. Także przychodząc na nasz piknik w sierpniu będzie można jak najbardziej wziąć udział w grze piknikowej, odwiedzić stanowiska wystawców, ale będą też atrakcje przewidziane dla najmłodszych, gdzie będzie można pograć w gry planszowe, rozwiązać takie bardziej proste łamigłówki. Oprócz tego w programie spacery. Spacer poprowadzi Mikołaj Buzała oraz Marta Bukolt, więc będziemy też wychodzili spoza wyspy w teren. Piknik w tym roku odbywa się tydzień wcześniej. Widzimy się 8 sierpnia w godzinach 12-17 na Wyspie Młyńskiej. I bardzo miło mi jest też powiedzieć, że piknik został objęty honorowym patronatem przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz prezydenta miasta Bydgoszczy.
2: Młyny Rotera w trakcie wakacji zachęcają także do swoich wnętrz i do oglądania wystawy stałej. Tu zapraszam Jakuba Łyczka.
13: Wystawy w Młynach Rotera, wystawy stałe nie znikają, cały czas są dostępne, ale cały czas na nie zapraszamy. No i staramy się wprowadzić jeszcze nowości, żeby jeszcze bardziej urozmaicić to zwiedzanie, żeby jeszcze zachęcić Was do powrotu na wystawy tych, co już byli. No i tutaj kolejne takie rozwiązanie, gdzie pomyślimy, że trzeba znowu połączyć rodziców zwiedzających czy opiekunów zwiedzających wystawę i najmłodszych, żeby zachęcić ich do dodatkowej aktywności, żeby oni coś jeszcze wynieśli ze sobą dosłownie z tej wystawy. Nie chodzi tu o eksponaty, a bardziej o wypełnioną taką kartę pracy, kartę zadań, można powiedzieć, bo nawet lepiej brzmi. Chodzi o to, że kiedy przyjdziecie z młodszymi dziećmi na wystawę, możecie taką kartę zadań dostać za darmo w ramach biletu i najmłodsi będą sobie przechodzić wraz z tą kartą, tak jak idzie wystawa i wykonywać różne aktywności, które przygotowaliśmy, a w zasadzie, które przygotowała Helena Smolińska, czyli studentka trzeciego roku wzornictwa na Politechnice Bydgoskiej w ramach praktyk w Młynach Rotera. Co tutaj się dokładnie znajduje, to za chwilę też Państwu pokażę, ale można i wiosłować na czas i dowiedzieć się, jakie zawody były związane z tym życiem wodnym Bydgoszczy, poznać trochę historii, odkryć, co transportowano, ale też pobawić się w takiego małego detektywa, odnaleźć niektóre rzeczy, bo niektóre zagadki są bardziej skomplikowane, a niektóre trzeba po prostu odszukać, więc trochę kreatywności, zabawy. Na końcu oczywiście takie odznaczenie się dostaje, że się kartę pracy wykonało, zabiera się to ze sobą. Jest to pewna pamiątka i urozmaicenie dla najmłodszych.
2: Szczegóły wakacyjnej oferty Młynów Rotera znajdziecie oczywiście na stronie internetowej instytucji. Ja na pewno pojawię się na tym i na tamtym. Za chwilę wracam z kolejnymi zaproszeniami.
5: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak to specjalne wakacyjne wydanie naszego spotkania, gdzie przyglądamy się atrakcjom zaplanowanym na najbliższe 2 miesiące. Byliśmy już w wielu miejscach i u wielu organizatorów, ale o licznych wydarzeniach powiedziano też niedawno na konferencji prasowej Urzędu Miasta. Rozpoczęła ją wiceprezydentka Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. Posłuchajmy.
14: Jednym z pierwszych wydarzeń, które odbędą się w naszym mieście, będą 44. Bydgoskie Imprezy Muzyczne. One rozpoczną się 27 czerwca i potrwają do 2 lipca. W tegorocznej edycji międzynarodowych spotkań muzykającej młodzieży będziemy mieli okazję zobaczyć, posłuchać 15 zespołów z 11 krajów. Będą to chóry, orkiestry, zespoły muzyki dawnej czy zespoły folklorystyczne. Będą się odbywały liczne wydarzenia w przestrzeni miejskiej, głównie na Wyspie Młyńskiej, ale także w amfiteatrze przy ulicy Mostowej czy w Pałacu Młodzieży w Ostrołęce, a także w Operze Nowa. Wszystkie wydarzenia, wszystkie koncerty będą miały wstęp wolny, a na ostatni galowy koncert w operze będą obowiązywały bezpłatne wejściówki. Już dziś bardzo serdecznie na te wydarzenia kolorowe, muzyczne, międzynarodowe do naszego miasta bardzo serdecznie zapraszamy.
2: Pora na wiceprezydenta Łukasza Krupę.
15: Rzeka Muzyki to cykl, który również cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców i gości naszego miasta. Każda niedziela lipca i sierpnia tradycyjnie startujemy 5 lipca. W tym roku tak to wypada. Ostatni koncert 30 sierpnia. Jak zwykle przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę muzyczną i artystyczną. Będziemy mieli vocal play, będziemy mieli bossanową, jazz, blues, rock, a także autorskie projekty lokalnych artystów. Wśród wykonawców m.in. znany zespół Audiophiles, Krystyna Stańko czy The Beatles na jazzowo, a także Nocna Zmiana Bluesa czy band Adama Lemańczyka z bydgoskimi wokalistami. To oczywiście nie wszystkie koncerty, również zachęcam do szczegółowego śledzenia. 15 sierpnia tradycyjnie organizujemy zawody Woda Bydgoska. To jedne z największych, jeśli nie największe, zawody pływackie w nurcie rzeki. Trzy dystanse: 650, 1600 i 2800 metrów. Start i meta na Wyspie Młyńskiej, ale to nie tylko zawody dla samych uczestników, którzy będą rywalizować o atrakcyjne nagrody, ale także o pokonanie swoich życiowych rekordów i osiągnięcie postawionych sobie celów, ale także towarzyszący temu wydarzeniu piknik na Wyspie Młyńskiej. Również z licznymi atrakcjami będą baseny, będzie ścianka wspinaczkowa i szereg innych atrakcji. Także również 15 sierpnia zachęcamy wszystkich do przybycia na Wyspę Młyńską.
2: Wakacyjnych zaproszeń jest więcej. Tutaj kilka z nich. Na początek dyrektorka Galerii Miejskiej BWA Karolina Leśnik-Patelczyk.
16: Galeria Miejska w Bydgoszczy w dwóch lokalizacjach, przy Gdańskiej 20 i przy Gdańskiej 3, przygotowała na wakacje 3 nowe wystawy. Najważniejszą imprezą w takim ogólnopolskim też obiegu jest 7. edycja konkursu malarskiego imienia Leona Wyczółkowskiego. Konkurs organizowany jest przez Związek Artystów Plastyków Okręg Bydgoski przy wsparciu miasta. Przy tym projekcie pojawia się wiele partnerów, bo tutaj współpracujemy z MCK-iem, współpracujemy z Muzeum imienia Wyczółkowskiego. Rekordowa ilość prac została w tym roku zgłoszona. Z 2400 prac zostały wybrane prace finałowe, które będą pokazane w galerii. Czas wakacji to też dla galerii współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi. W ramach corocznej już współpracy z Fundacją Czarny Karzeł będziemy mieli też wystawę Olgi Mokrzyckiej w ramach festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi. Ta wystawa rusza u nas 3 lipca w sobotę o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie wydarzenia w Galerii Miejskiej BWA są wydarzeniami ogólnodostępnymi i bezpłatnymi. I trzecią propozycją, którą przygotowaliśmy na ulicy Gdańskiej 3 w naszej mniejszej przestrzeni, to jest wystawa Marii Apolejki Psie Sucharki. Wystawa pod tytułem Nos w Nos, więc jeśli kogoś interesują psie historie i też historia rysunku, to zapraszamy bardzo serdecznie.
17: Właśnie uświadomiliśmy sobie niedawno, że to jest 10. odsłona festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki dla Dzieci Pozytywka.
2: Jacek Puzinowski i za chwilkę Weronika Wojko z Fundacji Pozytywka.
17: Ale nie przejmujemy się tym specjalnie. Festiwal w tym roku odbędzie się 28 do 30 sierpnia, czyli te 4 dni. Bydgoszcz zostanie opanowana przez sztukę dla dzieci i ta sztuka dla dzieci będzie z tego całego świata. Miejmy nadzieję, że będzie fajna, miła i sympatyczna. Ale prologiem festiwalu, na który też zapraszamy, to jest prolog w cukrowni Żnin. W Żninie notabene, bardzo ładne miejsce, dwa dni też pokazów festiwalowych corocznie, tam też to pokazujemy. Co jeszcze chciałem powiedzieć, Weronika powie bardziej o programie, chciałem tylko powiedzieć, że w tym roku po raz kolejny pojawi się instalacja przestrzenna na ulicy Batorego. Nie będę zdradzał szczegółów, bo będzie szokująca. Odbędzie się również premiera naszego filmu zapowiadającego ten festiwal, będzie on również szokujący. Chciałem powiedzieć, że z moim udziałem, więc w dwójnasób będzie szokujący. Zaczynam po prostu karierę aktorską u schyłku życia, także musi ona być szokująca. To jeszcze jedna rzecz i to już jest bardzo poważna rzecz. Prowadzimy całoroczny program dla dzieci długotrwale hospitalizowanych i w ramach festiwalu także część artystów, zwłaszcza tych zagranicznych, zapraszamy na oddziały dla tych dzieci, które no niestety muszą być w szpitalu. Chcemy im sprawić też troszeczkę przyjemności. One nie mogą wyjść, więc my przychodzimy do nich. Także też to są fajne rzeczy, które robimy całorocznie.
18: Tegoroczną edycję otworzy światowej sławy fiński teatr Taimin, który zaprezentuje niezwykle oryginalny spektakl, będący rzadko spotykaną w teatrze dziecięcym formą, inteligentną satyrą polityczną dla najmłodszych. Będzie to jedno z najbardziej wyjątkowych wydarzeń programu i doskonały przykład tego, że teatr dla dzieci może być jednocześnie zabawny, mądry i prowokujący do refleksji. Na Starym Rynku publiczność porwą nowe cyrkowe widowiska ukraińskiego teatru Voila, łączące akrobację, ruch i spektakularną oprawę wizualną. Do Bydgoszczy przyjedzie również Teatr Nemno z Rzeszowa z premierową produkcją Zgrywka, która w lekki, pełen humoru sposób opowiada o relacjach, współpracy i sile wspólnego działania. Miłośników ulicznych komedii zachwyci Paul Morocco ze słonecznej Hiszpanii, który wspólnie z gdańskim Teatrem Pineska zaprezentuje szalony spektakl ping-pong, pełen improwizacji, humoru i bezpośredniego kontaktu z publicznością. W programie również znajdą się wyjątkowe wydarzenia muzyczne. Jednym z nich będzie interaktywny koncert Ani Brody pod tytułem Jak wygląda wiatr, który zabierze dzieci i rodziców w niezwykłą podróż przez świat dźwięków, wyobraźni i tradycyjnych instrumentów. Nie wspominamy również o najmłodszych uczestnikach. Specjalnie dla nich przygotowujemy koncerty gordonowskie wspierające rozwój muzyczny już od pierwszych miesięcy życia oraz spektakle dla najnajów. Wśród nich znajdzie się ceniona produkcja Miejskiego Teatru Miniatura z Gdańska, Rok znaczy skała, pełne muzyki i odkrywania świata przedstawienie stworzone z myślą o najmłodszych widzach.
2: Magdalena Niewęgłowska-Kardas z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
19: W Muzeum Okręgowym imienia Leona Łyczułkowskiego wiemy, że lato to doskonały czas na odkrywanie nowych pasji, rozwijanie kreatywności czy budowanie wartościowych doświadczeń i właśnie wokół tego budowaliśmy nasz program, który jest dostępny dla wszystkich grup odbiorców, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i seniorów. Sercem naszej wakacyjnej oferty będzie Centrum Edukacji Muzealnej, ale nasze edukatorki będą prowadzić te zajęcia we wszystkich naszych oddziałach, czyli w gmachu głównym przy Gdańskiej, w domu Leona Wyczółkowskiego, w Europejskim Centrum Pieniądza, gdzie znajduje się Skarb Bydgoski, czy w zbiorach archeologicznych i Galerii Sztuki Nowoczesnej. I to, co chciałabym podkreślić, to tak naprawdę każdego dnia będzie jakieś kreatywne wydarzenie. Od wtorku do soboty o godzinie 11. One są różnorakie, budowane na podstawie naszej oferty, naszych wystaw, naszych obiektów, więc będzie można spróbować swoich sił przy sztalugach, będzie można tworzyć w plenerze z Leonem Wyczółkowskim, czy spróbować różnych technik rękodzielniczych. Oprócz tego swój program wokół przyrody zbudował apteka pod Łabędziem, to jest nasz oddział przy ulicy Gdańskiej 5. No i Explozeum, trochę wbrew profilowi swojej działalności, też zaprasza na zajęcia. Są to zajęcia garncarskie, łucznicze i tworzenie lasu w słoiku, ale myślę, że teren Puszczy Bydgoskiej jest na tyle urokliwy, że warto tam spędzić ciepłe dni. Nasze tradycyjne wykłady, które na co dzień odbywają się w gmachu głównym Muzeum Okręgowego, zamieniamy na spacery. Będziemy poznawać tajemnice Wyspy Młyńskiej. Będzie wykład zatytułowany Ora et Labora, który przybliży życie zakonne w Bydgoszczy oraz spacer browarniczy, mówiący o tych tradycjach browarniczych w Bydgoszczy. Zachęcamy również do odwiedzenia muzeów podczas oprowadzeń kuratorskich. To są m.in. wystawy Jan Stanisławski i uczniowie wraz z pokazem rzeźb Konstantego Laszczki. Te wystawy warto obejrzeć właśnie w tym roku, roku Leonarda Pietraszaka, ponieważ kolekcja obrazów Jana Stanisławskiego jest darem aktora dla Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, dla wszystkich bydgoszczan. Oprócz tego zapraszamy do odwiedzenia oczywiście wystaw stałych, które każdego dnia będą dla Państwa dostępne. To jest Leon Wyczółkowski, Skarb Bydgoski, Zbiory Archeologiczne i oczywiście Obrazy Nierzeczywistości, które prezentują najważniejszą kolekcję sztuki współczesnej tutaj w posiadaniu Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.
2: No i chyba to tyle. Cała fura wakacyjnych propozycji, różnorodnych atrakcji i wspomnieniogennych wrażeń. Nie ma zatem co siedzieć w wakacje w domu, warto się ruszyć, bo jest w czym brać udział. Docejmy zaangażowanie osób tworzących każdą z tych inicjatyw. A na koniec spotkajmy się jeszcze z Karoliną Marcisz, która zachęci nas do wskoczenia na rower. A to w związku z pewnymi inwestycjami? O co chodzi? Posłuchajmy.
20: W Bydgoszczy ruszają kolejne inwestycje rowerowe, które mają poprawić połączenia między miastem a okolicznymi gminami. Nowe trasy powstaną dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich i będą częścią szerszego planu rozbudowy metropolitalnej sieci rowerowej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz zachęcanie mieszkańców do częstego korzystania z roweru jako środka codziennego transportu.
21: Ogłosiliśmy przetargi na budowę rowerowych dróg wzdłuż ulicy Kolbego na Osowej Górze oraz wysłania w Fordonie. Wkrótce również na ulicy Pod Skarpą powstanie bezpieczna infrastruktura rowerowa.
20: Mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
21: Przy rozbudowie dróg rowerowych priorytetem są zadania zwiększające spójność sieci. Na te zadania wykorzystamy dofinansowanie z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Ogłosiliśmy już przetarg na budowę ponadkilometrowego odcinka drogi dla jednośladów na ulicy Wyzwolenia od wysokości ulicy Sudeckiej do granicy miasta. Nowy odcinek drogi dla rowerów zostanie połączony z prawie gotową infrastrukturą w ciągu ulic Sudecka, Wyzwolenia, Pelplińska i poprowadzi do granicy miasta, dzięki czemu powstanie rowerowe połączenie pomiędzy gminą Osielsko i Fordonem.
20: Mieszkańcy Bydgoszczy nadal czekają na uruchomienie bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. Tegoroczny sezon ma rozpocząć się 1 sierpnia i potrwać do końca października. Nowy operator zapowiada jednak, że będzie próbował przyspieszyć pracę, aby rowery pojawiły się na ulicach wcześniej. Nowy system obejmuje 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym, a także 70 stacji. Obecnie sieć dróg rowerowych w Bydgoszczy przekracza 140 km. W fazie realizacji i przygotowania znajduje się kolejnych 40 km nowych tras. W naszym mieście działa obecnie 6 miasteczek rowerowych dla dzieci i młodzieży, mówi pani Monika, która wybiera rower jako formę poruszania się po mieście.
22: W Bydgoszczy wydaje mi się, że jest coraz więcej tych tras rowerowych. Myślę, że Bydgoszcz jak najbardziej się rozwija, jeśli chodzi o trasy rowerowe i wygląda to coraz lepiej. Miasteczko rowerowe to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o naukę jazdy, bo myślę, że ważne, żeby dzieci od początku gdzieś tam nauki jazdy na rowerze zaznajamiały się też z sygnalizacją świetlną, ze znakami drogowymi, żeby wiedziały, że trzeba zwracać na to uwagę. Wiedziały też o tym, że trzeba przepuszczać pieszych.
20: Nowe trasy mają sprawić, że rower stanie się jeszcze wygodniejszym środkiem transportu dla mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych gmin. Jednocześnie przypominamy, że od 3 czerwca 2026 roku w Polsce obowiązuje nakaz używania kasku przez osoby poniżej 16 roku życia podczas jazdy m.in. rowerem, rowerem elektrycznym oraz hulajnogą elektryczną. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu i ograniczyć skutki ewentualnych wypadków.
2: Sprawą zajęła się Karolina Marcisz, której podobnie jak Państwu życzę udanych wakacji. Bądźmy aktywni, bądźmy weseli i bądźmy bezpieczni. Spędźmy ten czas rodzinnie, nie zapominajmy przy tym wszystkim o obowiązkach. No tak, one nie znikną. Zniknę za to ja, ale pojawię się ponownie już po wakacjach na początku września. Umawiamy się? No, to jesteśmy dogadani. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak, cześć.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, jest gorąco, upalnie i mam nadzieję, że pamiętacie o nawodnieniu. Nie będę zatem witać ciepło, ale chłodno to też nie wypada. Tradycyjnie więc postawię na radiowy ukłon i w ten sposób rozpocznę nasze dzisiejsze spotkanie. O czym powiem? Rzec można tradycyjnie, będzie trochę kultury, nieco aktualności, ale i garść zaproszeń. Pomówimy o wakacjach oraz o oddawaniu krwi, ale także o inwestycjach. Tak, będziemy między innymi na Federowie. Ale rzucimy też okiem na pewne żużlowe wydarzenie, które niebawem odbędzie się w Bydgoszczy. Właśnie, bo być może nie wiecie, ale ja jestem trochę sportowy. Śledzę wiele dyscyplin, no a że trwa mundial, no to czasem się nie wyśpię albo zerkam na telefon wtedy, gdy no nie powinienem. Co z tego, że nasi nie grają? Być może to i lepiej, bo unikamy całej tej narodowej kłótni o to, kto gra w bramce, a kto siedzi na ławie. A patrząc w terminarz, to bylibyśmy właśnie w okolicy meczu o honor. To ja wolę nie awansować, w spokoju oglądać poczynania innych i od czasu do czasu rzucić pod nosem: gdybyśmy tam byli, to byśmy wygrali. No nic, wracajmy do spraw bydgoskich i wracajmy do audycji, bo ona w przeciwieństwie do przygody biało-czerwonych z mundialem dopiero się zaczyna. Będzie ciekawie, będzie fajnie, także co? Startujmy!
0: Tydzień w Bydgoszczy. Tydzień w Bydgoszczy.
1: A na wstępie mam dla nas nieco kultury. Otóż odwiedziłem niedawno Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej, gdzie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury organizuje przepiękną wystawę. Zobaczymy na niej niesamowite zjawiskowe tkaniny, będące czystymi dziełami sztuki. Więcej o ekspozycji usłyszałem na miejscu. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Karoliną Tripwasser.
2: Porozmawiamy za chwilę o pewnej wystawie, którą możemy podziwiać na Wyspie Młyńskiej, ale zanim przejdziemy do konkretów, to ja się muszę zapytać, czy te tkaniny, czy te dywany, które tutaj widzę, czy one latają?
3: Niektóre z nich prawie latają, ale postaramy się, aby nie odleciały do końca i aby każdy, który dotrze na wystawę, mógł je zobaczyć, nie odlatujące do końca.
2: No i jeszcze jedno pytanie, czy można tego wszystkiego dotykać, czy raczej nie?
3: Można, ale trzeba zachować szczególną ostrożność, bo to są mimo wszystko dzieła sztuki, najważniejsze dla każdej z autorek.
2: Wolę o to zapytać na początku, no bo podejrzewam, że te pytania też się zrodzą tutaj osobom, które tu przyjdą. A co tak właściwie podziwiamy?
3: Podziwiamy tkaniny artystyczne i tkaniny ludowe inspirowane ludowością. No i jak to tkaniny, one wszystkie mogą być dotykane, bo dzięki temu odczuwa się je lepiej, są mięciutkie, przytulne.
2: No właśnie, tak wyglądają. To są stare tkaniny, nowe tkaniny?
3: Nie wszystkie prace powstały na nasz konkurs, na Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, 22 już. Jest to biennale, które organizujemy od wielu, wielu lat i w tej chwili jest to największy przegląd tego typu w naszym kraju. Na konkurs panie i panowie nadesłali w tym roku ponad 300 prac, ponad 350 chyba.
2: Był jakiś temat, czy unikatowość to ten temat?
3: Unikatowość to ten temat, tak.
2: No to trudno znaleźć cechę wspólną. No ja tutaj widzę wielką różnorodność, ale no nie mam tak fachowej wiedzy, jak pewnie pani ma. Czym różnią się te prace?
3: Jest bardzo wiele technik. Różnią się tym, czym dana osoba się inspirowała, ich własną inwencją, sposobem wykonania, kolorystyką, tematyką, właściwie wszystkim mogą się różnić. To jest taka wystawa, o której trudno opowiadać, trzeba ją po prostu obejrzeć i dotknąć.
2: No ja tutaj widzę zarówno, nie wiem, ekspresje, impresje, kolory, odcienie szarości. Mam wrażenie, że nawet jakieś lokalne elementy by się bydgoskie znalazły. Widzę po prostu wielką różnicę.
3: Jury widziało Wyczółkowskiego, a że wystawa odbywa się w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego, no

0: się tymi dawnymi tkaninami, dawnymi dywanikami i tkają je na nową trochę modłę z innych materiałów, bo tych dostępnych w tej chwili, ale według starych wzorów.
1: Czyli uprząśniczki jeszcze siadają.
0: O, siadają. To jest coraz bardziej modne, bo dziewczyny te, które inspirują się ludową tkaniną, robią to od samego początku, czyli przygotowują sobie nici, barwią je na takie kolory, jakie chcą uzyskać i dopiero potem zabierają się do krosna.
1: Niesamowite. I zero chińszczyzny.
0: Oj, zero. Chińszczyzny byśmy tutaj nie zniosły.
1: No dobra. Jak ta wystawa, tegoroczna edycja tej ekspozycji pokonkursowej prezentuje się na tle zeszłorocznej albo ubiegłorocznych? Czy ten poziom jest tak samo wysoki, wyższy?
0: Nam wydaje się, że jest wyższy. Był taki moment, kiedy ten poziom zaczął trochę opadać, kiedy ilość prac zaczęła być coraz mniejsza, ilość tkaczek była coraz mniejsza, a w tej chwili chyba przerosły nasze oczekiwania, bo tak dużej wystawy tkaniny jeszcze nie robiłyśmy.
1: A wszystkie zgłoszone prace udało się tutaj wystawić? Czy...
0: Nie, na konkurs przyszło chyba 350 prac. Udało nam się zmieścić około 200, trochę więcej niż 200, więc setka prac i ich autorów została niepocieszona.
1: Czy wiemy już, kto jest laureatem? Jakie prace są zwycięskie?
0: Jury przyznało wiele nagród. Nagrody pierwsze, drugie, trzecie i ponad 20 wyróżnień. Informacje o tym autorze dostali już. Jest lista w internecie.
1: A więc przychodząc tutaj na wystawę, można się zapoznać z tą listą, no i później ewentualnie porównać nasze odczucia z werdyktem jury. Być może okaże się, że mamy jakąś tam czujkę. A kto dokonał wyboru tych konkretnych prac, które tutaj możemy teraz oglądać?
0: Wyboru dokonało jury złożone ze specjalistów, etnografów i artystów sztuki związanych z tkaniną. I to oni zdecydowali, które z tych prac pojawią się na wystawie, które dostaną nagrodę i wyróżnienia.
1: Takie wystawy to dzieło nie jednej czy dwóch osób, nawet nie jednej czy dwóch instytucji. To też wielka współpraca, także oddaję pani głos. Komu chciałybyście podziękować?
0: Chciałbyśmy podziękować dyrektorowi Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego, Annie Kornelii-Jędrzejewskiej oraz mecenasom konkursu, którymi są minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Do kiedy potrwa ta ekspozycja?
0: Wystawę będzie można oglądać do 30 sierpnia.
1: A można się zainspirować? Można się trochę podpatrzeć i nauczyć?
0: Myślę, że można. Przy okazji tej wystawy u nas w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury będą odbywały się warsztaty tkackie. Myślę, że na początku trudno nam, albo bardzo, bardzo, bardzo trudno będzie nam zrobić coś podobnego, ale można próbować.
1: Okej, a później w trakcie roku pewnie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury wydarzenia, w trakcie których będzie można nową pasję realizować, zgłębiać, będą się odbywać.
0: Będą się odbywały, bo we wrześniu będziemy mieli kolejną wystawę towarzyszącą temu konkursowi, wystawę, na której zobaczymy 4 pokolenia tkające jeszcze nadal. I myślę, że na tę wystawę też możemy zapraszać.
1: A czy dzierganie może być takim pierwszym krokiem, takim wstępem?
0: To jest też obcowanie z wełną, robienie czegoś dłońmi, dzięki temu dłonie się uplastyczniają i na pewno będzie łatwiej potem.
1: No to zapraszamy. Dziękuję serdecznie i w takim razie do zobaczenia tu na wystawie.
0: Dziękuję pięknie i zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że zobaczymy się na wystawie.
2: O wystawie podsumowującej 22. edycję ogólnopolskiego przeglądu amatorskiej tkaniny unikatowej powiedziała mi i państwu Karolina Triwaser z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
2: A teraz posłuchajmy, czym żyła Bydgoszcz w ostatnich dniach. Zapraszam do studia Beatę Korzeniowską.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
4: Po raz ostatni zatem w tym sezonie zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Będzie też o tym, co w wakacje, bo w wakacje czekają nas w mieście duże utrudnienia komunikacyjne. Rozpoczyna się właśnie remont torowiska na rondzie fordońskim. Potrwa do połowy sierpnia, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich.
5: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellon. Wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
4: A do trwających już w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej. Agnieszka Wynarska.
6: Do trwających już w

0: Cie uciążliwych remontów. W lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej na Szwederowie. Powstanie tam pętla tramwajowa oraz autobusowa, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe.
1: Szpital Wojskowy w Bydgoszczy od 1 lipca czasowo zawiesi świadczenia w klinice ginekologii, ginekologii onkologicznej i endokrynologii ginekologicznej. Powodem jest wygaśnięcie kontraktów z pracującymi w tych klinikach lekarzami i brak ofert w nowym konkursie. Narkotyki warte 10 milionów złotych znaleźli policjanci z Bydgoszczy. Odkryli je w mieszkaniu w okolicach Okola. Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Prawie 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy. W magazynie były też tabletki uspokajające i opioidy. Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-latek, jak się okazało, magazynier oraz 22-letni kurier. Zatrzymano też 24 i 28-latka. Wszyscy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. A oni udawali policjantów i okradali seniorki. Kryminalni z Bydgoszczy dopadli podejrzanych o oszustwa. To młodzi mężczyźni w wieku 19, 22 i 24 lat. Wszyscy mają związek z oszustwami na szkodę mieszkanek w Bydgoszczy. Wyłudzili od nich kilkadziesiąt tysięcy złotych. 22-latek powiązany ze środowiskiem bydgoskich pseudokibiców miał być organizatorem całego procederu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty i trafił do aresztu. Najmłodszy oszust też najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Trzeci zatrzymany musi się meldować policji. Jedna bydgoska uczelnia ma powody do dumy. Pozostałe muszą powalczyć o lepsze miejsca. Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół wyższych. Powody do radości ma Wyższa Szkoła Gospodarki, która powtórzyła sukces sprzed roku i zajęła 2 miejsce w rankingu uczelni zawodowych. W rankingu uczelni akademickich, obejmującym wszystkie, z wyjątkiem artystycznych, szkoły wyższe w kraju, najlepiej w regionie wypadł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zajął 19. miejsce. W 7. dziesiątce znalazła się Politechnika Bydgoska, a w 8. nasz uniwersytet. Na Placu Wolności stanęła rzeźba upamiętniająca lajkarzy. Lajkarze w 20-leciu międzywojennym spontanicznie uwieczniali na fotografiach przechodniów na bydgoskich ulicach, także na Placu Wolności. Autorem rzeźby stanowiącej symboliczny powrót lajkarzy do miasta jest Michał Kubiak. Stowarzyszenie Modrzew rusza z kolejną edycją plebiscytu na bydgoskie drzewo roku. Można zgłaszać drzewa wyróżniające się walorami przyrodniczymi, historycznymi albo społecznymi. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca, mówi Emilia Czekała ze stowarzyszenia.
2: Chcemy nagradzać drzewa, które są po prostu ważne dla Bydgoszcza. No, oczywiście najczęściej wygrywają te najbardziej rozłożyste, największe, ale to nie jest reguła. Zasada jest tylko taka, żeby nie zgłaszać drzew martwych i żeby znajdowały się na terenie Bydgoszczy. No, poza tym nie będziemy przyjmować zgłoszeń drzew, które już zdobyły tytuł Bydgoskie Drzewo Roku.
1: Spośród nadesłanych propozycji komisja wybierze 10 finałowych drzew, które jesienią zostaną poddane internetowemu głosowaniu.
3: Drzewem roku o takiej porze roku jest dla mnie każde drzewo, więc oddaję głos na wszystkie. A nie można? No to zaraz wybiorę swojego faworyta. Najpierw wszystkie je osobiście odwiedzę i ze wszystkimi trochę porozmawiam. Na pewno mają wiele ciekawych historii do opowiedzenia. A przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Beata Korzeniowska, której ślicznie dziękuję i której życzę udanych wakacji. Wiem, że urlop planuje dosyć wcześnie, ja za to nieco później. Oby nam wszystkim się poszczęściło z pogodą. Z tego co wiem, to upały mają zelżeć i komfort życia znacznie się poprawi. Na to też liczę. Z drugiej strony wakacje mają to do siebie, że jest gorąco. A co do wakacji, to zaraz pomówimy o nich nieco więcej. Skupiając się na bezpieczeństwie.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, zgodnie z zapowiedzią pomówmy o wakacyjnym wypoczynku i o tym, jak w jego trakcie o siebie zadbać. Jeszcze przed końcem roku szkolnego w Bydgoszczy odbyło się ważne wydarzenie, skupione właśnie na bezpieczeństwie. Zanim przejdę do szczegółów, krótka zapowiedź.
0: Jak się bezpiecznie zachować w wakacje, wiesz?
5: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
0: A na hulajnodze jeździsz albo rowerze?
5: Tak.
0: W kasku?
5: Tak. Jak jest znak, nie wa-
6: wolno się kąpać, to nie można wchodzić do wody, bo mogą być duże fale i może kogoś utopić. Albo nie wypływamy poza barierki takie wodne.
7: Będę chodził na półkolonie i będę jeździł na rowerze. Z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
3: No ja jestem w stanie wystawić za taką odpowiedź co najmniej piątkę. Słyszeliśmy zadającą pytania Agnieszkę Wynarską, bo Agnieszka wybrała się ostatnio na Akademię Bezpieczeństwa. W jej trakcie młodym bydgoszczanom przekazywano wyjątkowo cenną wiedzę. O programie wydarzenia tuż przed jego rozpoczęciem Agnieszce powiedzieli organizatorzy. Posłuchajmy.
8: Zbigniew Białkowski, kierownik referatu profilaktyki w Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
9: Zaczynają się wakacje, to jest ten czas, kiedy dzieci będą wypoczywać w różnych miejscach, także w domu, nad wodą, gdzieś na podwórku i co roku organizujecie Akademię Bezpieczeństwa, czyli takie przypomnienie tych najważniejszych sprawach, żeby te wakacje spędzić bezpiecznie. Kogo zaprosiliście w tym roku, ile dzieci weźmie udział, o czym będziecie mówić?
8: Tak, pani ma rację, co roku robimy, już 20 lat robimy tutaj Akademię Bezpieczeństwa i nasze grono coraz liczniejsze, coraz więcej tutaj służb, podmiotów bierze udział. W dniu dzisiejszym jest z nami policja jako partner stały, Komenda Miejska Policji oczywiście, jest Zarząd Dróg Miejskich, jest Krajowa Administracja Skarbowa, jest Sanepid, jest Żandarmeria Wojskowa, jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jest Straż Ochrony Kolei, jest też Urząd Miasta, bo tutaj będzie reprezentowany przez Krzysztofa Kranca, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Będzie Straż Pożarna, oczywiście też za chwilę przyjedzie. Czasami bywa z nami również Żandarmeria Wojskowa, Straż Łowiecka. Ja powiem, mam nadzieję, że nie pomijałem nikogo.
9: O czym będziecie mówić? O czym przypominać dzieciom?
8: Będziemy przypominać, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. To jest ważne. Jak reagować w przypadku, gdy sam mam problem, ale również jak pomagać innym, którzy mają problemy. Bo też Maltańska Służba Medyczna, o której teraz bym zapomniał, też jest, będzie właśnie uczyć tej zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ale będziemy przypominać wszystkim, jak wzywać pomoc, w zależności gdzie jesteśmy. Jeżeli jesteśmy nad wodą, mamy ten numer 601-100-100, bądź jakikolwiek inny numer alarmowy, najlepiej 112, jak dzwonić i jak określać miejsce, gdzie jesteśmy. Będziemy przypominać, jak zachować się na kolei, no bo jest Straż Ochrony Kolei. My jako straż będziemy przypominać o zmieniających się przepisach dotyczących hulajnok elektrycznych, rowerów, dlaczego karta rowerowa jest bardzo ważna. Dlatego teraz po zmianach przepisów jest obowiązkowy do 16 roku życia kask. Dlaczego i gdzie można w ogóle hulajnogą jeździć i jak szybko. To też kontrolujemy tutaj prewencyjnie. Oczywiście tutaj i Żandarmeria Wojskowa będzie przypominać o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ale też i w jaki sposób oni wpływają na bezpieczeństwo w naszym kraju. Wojsko, jak wpływa na bezpieczeństwo, jak zachowuje się. Administracja skarbowa z kolei, gdy przekraczamy granicę i wtedy, czego na przykład nie wolno z wakacji przywozić. Jest dużo tutaj takich materiałów poglądowych, żeby sobie zobaczyli. Dzieci mogą uczyć rodziców, że na przykład tej muszli z tej wyspy nie wolno przywozić, że nie wolno takich gadżetów z kości słoniowej, z krokodyla, z innych różnych rzeczy, których nie wolno wozić, bo to jest zabronione, można dostać za to karę. O tym, o również przekraczaniu granicy mówi Straż Graniczna. W dniu dzisiejszym akurat jej nie ma, ale też bywa u nas na naszej Akademii Bezpieczeństwa i jak najbardziej mówi o dokumentach, o tym jak i co można zrobić. Nie wolno zostawiać bagaży na lotniskach, bo w tym momencie może być wszczęty alarm, bo nie wiemy. Jest strefa bezpieczne, a musimy tutaj zachować tą strefę bezpieczną. Straż pożarna, wiadomo, tutaj przepisy przeciwpożarowe, dzieci zobaczą sobie, jakim sprzętem dysponuje straż pożarna i w jaki sposób reaguje, co robi, że tutaj Urząd Miasta, Wydział Komunikacji, Wydział Zarządzania, tutaj Zarząd Dróg Miejskich, o, może tak, już będzie najlepiej, no to też w jaki sposób dbają o drogi nasze miejskie, wojewódzkie, jak stawiają znaki, jakie znaki, jak należy je przestrzegać, jak na skrzyżowaniach zachować się, kto ma pierwszeństwo, jak na przejściu dla pieszych. Będą to dzisiaj ćwiczyć z dziećmi i mi się wydaje, że dzieci to lubią, ale dzieci też będą trochę piknikować. Jak zawsze, trochę wiedzy, trochę zabawy, trochę odpoczynku. Będzie rozpalone ognisko, które ufundował Leśny Park Kultury i Wypoczynku. To jest ich teren, oni nam dali zgodę, dali nam materiały, żeby można to ognisko tutaj rozpalić. Dzieci przyniosły z sobą, mam nadzieję, kiełbaski, będą sobie smażyć kiełbaski. Jest BORPA również, czyli Bydgoski Ośrodek Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Będą uczyć, jak bawić się bez związanych używek, jak można mile spędzać czas, nie tylko nad wodą, ale wszędzie, gdzie ten czas spędzamy, że wcale nie jest potrzebna nam jakakolwiek używka, która by miała nam rzekomo w tej zabawie pomóc. To jest tylko taki niepotrzebny środek, który niestety czasami nad wodą jest spożywany, jakiś alkohol, to później wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich tak naprawdę.
9: Tutaj widzimy hulajnogi, rower i znaki. Będziecie przypominać, jak używać tych sprzętów sportowych.
8: Tak, jesteśmy dobrze wyposażeni. Mamy na naszym stanowisku i odblaski, i mamy rower, i hulajnogi, i elektryczną, i zwykłą. Mówimy, czym się różnią, jakie są przepisy, dlaczego podwyższony został wiek używania hulajnog do 13 roku życia, że dopiero te osoby od 13 roku życia i posiadające kartę rowerową mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej. Będziemy też mówić, gdzie taką hulajnogą elektryczną możemy się poruszać, z jaką prędkością, dlaczego nie na ulicy, jeżeli prędkość jest powyżej 30 km na godzinę tutaj obowiązująca na danej jezdni. Będziemy mówić, dlaczego ważnym elementem jest kask i dlaczego do 16 roku życia jest obowiązkowy. To również, tak jak powiedziałem, będziemy kontrolować i przypominać, gdy patrolujemy ulice nasze bydgoskie, jako tutaj w czasie patrolów czy pieszych, czy zmotoryzowanych. Będziemy zatrzymywać, możemy rozliczać. Rodzic musi wiedzieć również, że jakie są przepisy, ponieważ jeżeli rodzic da takie urządzenie dziecku, które nie posiada uprawnienia na kierowanie hulajnogą elektryczną, jeżeli nie posiada kask, rodzic odpowiada również karnie za użyczenie, za danie dziecku tutaj hulajnogi, czy umożliwienie jazdy tą hulajnogą.
1: Magdalena Włodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA.
9: Wakacje to taki czas, kiedy młodzi ludzie próbują różnych rzeczy, niekoniecznie tych dobrych. Jakie są te największe zagrożenia? Przed czym będziecie cię młodzież przestrzegać? Na co uczulać?
1: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, już jest za rogiem właściwie, był bezpieczny dla młodzieży. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami, z jakimiś substancjami, które są z jednej strony ciekawe, bo jest to nowość, a młodzi ludzie lubią nowości. Czas wolny to też wspomaga. Tak, że mamy więcej czasu wolnego, takiego wakacyjnego i sięgamy właśnie po różne eksperymenty. No i właśnie substancje są takim czynnikiem ryzykownym. Ryzykowne mogą być również zawierane nowe znajomości wśród osób nowo poznanych, bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, z kim zawieramy tą znajomość. Ryzykowne może być nadmierne
10: te spędzanie czasu w świecie multimediów, tak? Przy elektronice, telefon, laptop, granie, PlayStation, to są takie zagrożenia dla młodego człowieka w okresie wakacyjnym.
9: Tak naprawdę już trochę bez kontroli, bo rodzice często są w pracy, dzieci nie są w szkole, tylko w domu i rzeczywiście ta... No, nie mają takiej kontroli do końca nad tymi dzieciakami, już tak, zwłaszcza takimi trochę starszymi, które mogą już zostać same w domu.
10: No rzeczywiście, czasami jest tak, że rodzice mogą swój czas poświęcić i mają więcej czasu, ale czasami jest tak, że rzeczywiście ta praca trochę odciąga. Natomiast to, co może zrobić rodzic, to zawsze być gdzieś obok, w pobliżu młodego człowieka, porozmawiać, trochę przed tym okresem wakacyjnym usiąść w czasie wolnym swoim od pracy, od różnych obowiązków, przegadać różne tematy, na co to dziecko ma zwracać uwagę, gdzie się może zwrócić o pomoc, że jeżeli by coś było dla niego takiego ryzykownego albo coś, co by stanowiło jakiś znak zapytania, to nie musi od razu tej decyzji podejmować, wchodząc w daną sytuację ryzykowną, tylko podejść do tego rodzica, porozmawiać. Oczywiście też ważne jest, żeby rodzic dał takie poczucie bezpieczeństwa młodemu człowiekowi, że to nie będzie kończyło się krzykiem i zakazem, ale po prostu spokojną, taką konstruktywną rozmową.
9: Z czym młodzi ludzie mają największy problem, jeśli chodzi właśnie o używki? Czy to się zmienia na przestrzeni lat?
10: Cały czas
9: dzisiaj jest taki, że tak powiem, takim największym problemem?
10: To cały czas są to substancje psychoaktywne różnego rodzaju, narkotyki, alkohol, leki, e-papierosy, tak? To jest taka nowość, która się pojawiła wśród młodzieży. Ten wiek eksperymentalny jest z roku na rok coraz bardziej obniżony, czyli coraz młodsze dzieci sięgają po tego typu ciekawostki niebezpieczne, tak? Zaznaczam, że niebezpieczne i to nie jest coś, co jest dobrą ciekawością, tylko raczej taką mocno zagrażającą.
9: Jakie skutki mogą być takiego spotkania tych substancji niebezpiecznych, potencjalnie uzależniających również w bardzo krótkim czasie z takim młodym organizmem?
10: Skutki mogą być zdrowotne, niewątpliwe, bo nigdy nie wiemy, jak dana substancja na nas zadziała, nawet za pierwszym razem, więc najlepszym sposobem, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, to po prostu nie używać.
9: No właśnie, bo możemy się znaleźć, na przykład nie pamiętać, co się wydarzyło w jakimś towarzystwie takim, którego na przykład nie znamy.
10: Dlatego lepiej powiedzieć nie, odmówić, bo każdy młody człowiek i każdy ogólnie człowiek ma prawo powiedzieć nie, dbać o siebie i chronić siebie, tak, żeby być zdrowym i ochronić się też prawnie.
3: To też bardzo ważny rodzaj ochrony, a jeśli nie byliście obecni na Bydgoskiej Akademii Bezpieczeństwa, to nic straconego. Jako dorośli, rodzice czy dziadkowie możecie przekazać młodszym garść cennych informacji i przestrzec ich na temat odpowiedzialnego zachowania. Ja od siebie mógłbym dodać całkiem sporo i to na podstawie własnych przeżyć, na szczęście przeżyć z dzieciństwa. Zdarzało mi się być, no może nie niesfornym, ale chodzić własnymi ścieżkami i to dosłownie. Kiedy rodzice spuszczali mnie z oka, to po prostu wędrowałem ciekawy świata, a później szukało mnie pół ośrodka wypoczynkowego albo pół osiedla. Na szczęście znajdywałem się, raz znalazłem się na przykład w bagażniku obcego mężczyzny. Spokojnie, to nie była jego wina, to raczej wina mojej ciekawości. On po prostu pakował się, bo kończył turnus. My akurat przyjechaliśmy i byliśmy zajęci wypakowywaniem się, a ja zmęczony podróżą najwidoczniej zobaczyłem otwarty bagażnik i postanowiłem się tam położyć. No, na szczęście jestem tu dzisiaj z wami, słyszymy się, a więc jest wszystko dobrze, ale przestrogę mam dla dorosłych. Miejcie oczy szeroko otwarte i nie spuszczajcie swoich pociech z oczu, chociaż wiem, czasami to bardzo trudne. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Jako krwiodawca nie odpuściłbym sobie możliwości przypomnienia na początku wakacji o możliwości dokonania honorowej donacji. To szczególnie ważne teraz, gdy dawców ubywa, a potrzeby niestety wzrastają. Odwiedziłem Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, gdzie spotkałem się z rzecznikiem prasowym centrum Krzysztofem Laksem. Pomówiliśmy o pewnym jeszcze świeżym udogodnieniu dla dawców, ale będzie też zachęta do odwiedzenia RCKiK. Zapraszam.
11: Odwiedziłem dzisiaj Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a to w związku z uruchomieniem pewnego portalu. Portal Dawcy to informacja, o której będziemy mówić. Portal, który ruszył całkiem niedawno i który jest udogodnieniem dla krwiodawców. Na czym to wszystko polega?
12: Tak, już z myślą uruchomienia takiego portalu nosiliśmy się od dawna. W tym roku to się w końcu udało. W takim podstawowym zakresie jest to bardzo użyteczne dla dawców, którzy nas po prostu odwiedzają, ponieważ po zalogowaniu się właśnie na portal Dawcy czy do aplikacji mobilnej mogą sprawdzić sobie terminy oddania kolejnych donacji, ilość krwi, którą oddali ogólną albo tą w zeszłym roku, co też jest przydatne do rozliczenia zniżki podatku za dany rok. No i dużo takich aktualnych informacji, które częściowo były dostępne tylko przy wizycie w centrum.
11: Czy to jest ten portal, który kiedyś zapowiadano, że ruszy taka ogólnopolska baza i wtedy też mówiono o tym, że będzie można się rejestrować na konkretny termin?
12: To nie jest portal eKrew, o którym tutaj wspominamy. Portal eKrew, z racji, że to jest dużo, dużo większe przedsięwzięcie, bo to jest przedsięwzięcie ogólnopolskie, cały czas jest w przygotowaniach, ale no, biorąc pod uwagę to, jak dawcy bardzo oczekiwali i potrzebowali tego takiego rozwiązania, postanowiliśmy tutaj wyjść trochę do przodu i taką w tych podstawowych funkcjonalnościach, z których dawcy korzystają, dołączyć do takiego projektu, w którym już oprócz naszego centrum kilka innych centrum funkcjonuje, żeby właśnie wcześniej dać te informacje dawcom w przystępny sposób, których najbardziej potrzebują.
11: Świetnie. Wejdźmy zatem na stronę bydgoszcz.portaldawcy.pl. Ja, jako że jestem dawcą, no to mogę się zalogować, a wystarczy do tego kilka ostatnich cyfr z numeru PESEL oraz kilka ostatnich cyfr z numeru telefonu. I to wystarczy, żeby się zalogować. W tym momencie właśnie to robię. No i rzeczywiście widzę to wszystko, o czym wspomniałeś. To znaczy, no to, co mnie najbardziej cieszy jako krwiodawcę, termin najbliższej wizyty, bo zawsze musiałem to sobie obliczać, te tygodnie, a tutaj wszystko mam elegancko.
12: Tak, no to była podstawowa funkcjonalność, prosta, bardzo praktyczna, bo niby każdy wie, że to jest te 56 dni, ale no później wracać w pamięci, kiedy to było, jaki dokładnie mamy termin, trzeba było dzwonić albo odwiedzać centrum, a tak mamy to w przystępnej formie i w ogóle wszystkie dane, które mamy tutaj w aplikacji, one są bezpośrednio zaciągane z naszego systemu, więc one są no jeden do jednego powiązane. No i też nie ukrywam, że zależało nam, żeby ten portal uruchomić na początku roku, gdzie mamy najwięcej zapytań od dawców o tą ilość krwi oddanych w zeszłym roku, właśnie do tego rozliczenia podatkowego i tutaj osobna rubryka jest właśnie do tego dedykowana, żeby tą ilość można było sobie przepisać, bo to też ważne, zaświadczenie, które zazwyczaj jest pobierane, ono jest potrzebne tylko w przypadku wezwania przez Urząd Skarbowy.
11: No ja rzeczywiście potwierdzam to wszystko, o czym mówisz, jest to wszystko tutaj widoczne, jest też suma oddanych składników krwi, u mnie akurat ponad 20 litrów, z czego bardzo się cieszę, czyli jeżeli ktoś nie zapisuje sobie na bieżąco, to też może sprawdzić, może zobaczyć, ale to, co widzę na samym dole, to też program lojalnościowy.
12: Tak, tutaj można podejrzeć sobie nagrody, które mamy do wybrania w programie lojalnościowym, za ile punktów są dane nagrody. Ja też myślę, że to też ucieszy dawców, że ten portal będzie na bieżąco rozwijany i jest cała masa pomysłów, które będą wdrażane przyszłościowo. Myślę, że może jeszcze nie w tej edycji, ale w kolejnej, jeżeli taka będzie, programu lojalnościowego, żeby te punkty były właśnie też dawców zliczane w aplikacji. No i nie chcę zdradzać za dużo, ale mamy pomysły na bardzo dużo fajnych funkcjonalności, które dawcom będą ułatwiały korzystanie właśnie tutaj i odwiedziny w naszym centrum. Z tego, co na pewno tutaj też wspomniałeś przy okazji planów tej ogólnopolskiej krwi, myślimy o tym, żeby jak najszybciej, korzystając z tych funkcjonalności, uruchomić rejestrację internetową, ale nie chcieliśmy wstrzymać jakby wdrożenia całości tylko z tego względu, więc pierwszym etapem właśnie ten portal dawców, a rejestracja internetowa pojawi się w najbliższym czasie.
11: No jasne, ja jako krwiodawca od razu mówię, że fajnie to wygląda i podoba mi się ta cała funkcjonalność, a jeśli to będzie rozwijane, no to już w ogóle bardzo mnie cieszy, a być może ucieszy też osoby, które dopiero zostaną krwiodawcami, być może są takie osoby, które zastanawiały się, czy pójść, kiedy pójść, jak to zrobić, no i taki portal może im pomóc, taka ciekawa funkcjonalność, która przybliży im trochę to wszystko.
12: No na pewno każde ułatwienie zmniejsza ten próg wejścia. Ja dosłownie za chwilę też kieruję się do jednego z liceum na taką właśnie spotkanie z młodzieżą, bo nie ma co ukrywać, że sytuacja demograficzna też utrudnia nam działanie. Coraz mniej mamy tych młodych dawców, którzy będą, mam nadzieję, oddawać przez lata. A też tutaj korzystając z okazji chciałbym zaapelować, bo mimo tej świetnego wyniku, jaki mieliśmy na koniec roku, bo kolejny rok zanotowaliśmy wzrost ilości donacji, no to już te zapasy świąteczne, że tak powiem, trochę nam spadają, zwłaszcza w zakresie grupy 0-, tej bezcennej do ratowania ofiar wypadków, więc też apel do wszystkich posiadaczy 0-, ale także tych, którzy mają inne grupy, czy w ogóle swojej grupy nie znają, bo to nie jest wymagane, aby nas po prostu odwiedzili i podzielili się cząstką siebie z innymi.
11: No to apelujemy, a dla osób, które po raz pierwszy będą przychodzić, które zastanawiają się, czy zostać krwiodawcą, no to co powiemy, jak zachęcamy takie osoby do tego, żeby podjąć tę decyzję?
12: Największą zachętą chyba jest to, że w tak prosty sposób, bo to jest naprawdę samego oddawania 5 do 10 minut, możemy pomóc uratować komuś życie. Gdybyśmy spytali, czy jesteśmy w stanie poświęcić 5-10 minut, żeby dać lek, którego się nie da kupić, którego się nie da wyprodukować, żeby uratować życie, no to myślę, że każdy by odpowiedział twierdząco, a jednak nie każdy jest dawcą. No i oczywiście też tych osoby, które chcą zostać dawcami, też zachęcam, żeby sprawdzić, poczytać na naszej stronie, z czym to się wiąże, że to jest całkowicie bezpieczne dla naszego zdrowia. No i oczywiście zapoznać się z tymi wymaganiami, bo oczywiście dawca musi być pełnoletni, musi być zdrowy, no i mieć też odpowiednią wagę ciała, minimum 50 kg.
11: No i jest też wiele korzyści. Już nie mówię o tym, że można uzyskać zwolnienie z pracy na 1 czy 2 dni. Nie mówię o tym ekwiwalencie energetycznym. Teraz akurat masło orzechowe to też zdrowo. Też bardzo to sobie cenię, ale można też zgłosić chęć uzyskania wyników badań krwi. To też ciekawe i też warte, żeby o tym wiedzieć.
12: Tak, bo ja zawsze daję taki przykład, że no, wszyscy wiemy, że kontrola naszego stanu zdrowia jest ważna. A kto z nas ma czas, żeby co 2 miesiące robić sobie morfologię i zostać przebadanym przez lekarza? Chyba jedynym właśnie taką grupą są honorowi dawcy krwi, którzy mają to niejako w pakiecie podczas kwalifikacji. I osobiście znam przypadki osób, naszych dawców, którzy podczas kwalifikacji, podczas badania krwi pojawiło się coś niepokojącego, oczywiście tej krwi wtedy nie oddali. No i na przykład mam koleżankę, której okazało się, że to był nowotwór w wczesnym stadium i dzięki temu, że można było wcześniej zadziałać, no to jest z nami właśnie dzięki temu, że ratowała życie innych, uratowała też swoje.
11: No to kolejny punkcik po stronie korzyści. Warto zatem oddawać krew, a można to zrobić w punktach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz na akcjach wyjazdowych. Ich listę znaleźć można na stronie RCKiK. Póki co dziękuję i co? I do zobaczenia.
12: I w aplikacji również te ekipy wyjazdowe można znaleźć, więc to też kolejna funkcjonalność. Zachęcam do korzystania i do odwiedzania naszego centrum.
3: O krwiodawstwie rozmawiałem z Krzysztofem Laksem z RCKiK w Bydgoszczy, a teraz zaproszę już do wysłuchania porcji zaproszeń kulturalnych. Tu oczywiście Szymon Stępczyński.
4: Co jest grane w Bydgoszczy?
13: Przed nami okres wakacyjny. Przejrzałem co nieco nasze bydgoskie kalendarium i wśród propozycji myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Na początek propozycje dla najmłodszych. Hangar Kultury od 29 czerwca do 7 sierpnia organizuje cykl wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci. Projekcje odbywać się będą w dni powszednie od godziny 10:30. Program obejmuje filmy animowane i przygodowe, poruszające głównie tematyki przyjaźni, odwagi, współpracy, ekologii czy odkrywania świata. Jednym z pierwszych, 1 lipca, będzie Kręciołek, historia małego trolla mieszkającego pod ziemią na duńskiej wyspie Bornholm. Bohater, mimo zakazów obowiązujących wśród jego społeczności, zaczyna interesować się światem ludzi, co prowadzi do serii rozmaitych przygód. W repertuarze znalazły się także m.in. Miś Bamsi i Sekret Morza, Jak Bert to wszystko ogarnie, Niedoparki, Ogliki, Magiczny Dywan czy Arni i Barni. Szczegóły na stronie organizatora. Inna, równie filmowa propozycja to Kino Kobiet 8 lipca w bydgoskim kinie Helios z pokazem komediodramatu Zaproszenie w reżyserii Olivia Wilde. Film opowiada historię małżeństwa z wieloletnim stażem, Joe i Angeli, których pozornie idealne życie skrywa rutynę i niewyartykułowane napięcia. Sytuacja zmienia się podczas kolacji z nowo poznanymi sąsiadami, kiedy to niewinna rozmowa przeradza się w pełną niedomówień i emocjonalnych napięć grę. Przed seansem zaplanowano oczywiście część konkursową z licznymi atrakcjami przygotowanymi przez partnerów wydarzenia. Na uczestników czekać będą m.in. prezentacje nowości kosmetycznych i modowych, a także konkursy z nagrodami. Warto wspomnieć o Rzece Muzyki, która będzie grała dla nas przez całe całe lato. Program obejmuje 9 koncertów prezentujących różnorodne gatunki muzyczne. W lipcu publiczność usłyszy m.in. Krystynę Stańko Quintet z repertuarem inspirowanym bossanową i twórczością Antonio Carlosa Jobim, projekt The Beatles na jazzowo czy energetyczny Dizzy Boys Brass Band z nowoorleańskimi aranżacjami znanych przebojów. Sierpniowy program otworzy koncert Tribute to Anna Jantar, po którym wystąpi finalistka programu The Voice of Poland Natalia Szczypuła z projektem Divas, poświęconym największym gwiazdom światowej muzyki rozrywkowej. Na scenie pojawią się także legenda polskiego bluesa, nocna zmiana bluesa ze Sławkiem Wierzcholskim, band Adama Lemańczyka z udziałem bydgoskich wokalistów, a zwieńczenie wakacyjnego sezonu należeć będzie do rockowego zespołu Coaches z Pawłem Małaszyńskim. W międzyczasie miejsce mieć będzie także 19 niewinnych rejsów z degustacją. To propozycja łącząca w sobie zwiedzanie miasta z degustacją regionalnych produktów. W trakcie godzinnego rejsu po Brdzie uczestnicy będą mogli spróbować 3 rodzajów win pochodzących z lokalnych winnic oraz regionalnych serów ze Ślesina. Całość uzupełni opowieść przewodnika, który przybliży historię Bydgoszczy, ciekawostki związane z minionymi miejscami, a także wspomni co nieco o degustowanych produktach. Bydgoskie Centrum Informacji organizuje także cykl weekendowych spacerów z przewodnikiem, dzięki którym poznamy najciekawsze miejsca i historię miasta. Uczestnicy mogą wybrać sobie jedną spośród 2 tras tematycznych odbywających się regularnie w każdy weekend do końca sierpnia. W każdą sobotę będziemy poznawać Stare Miasto, mijając najważniejsze zabytki historycznego Centrum Bydgoszczy. Trasa obejmuje m.in. Stary Rynek, Katedrę Świętego Marcina i Mikołaja, Ulicę Mostową oraz Wyspę Młyńską. To propozycja dla osób chcących poznać początki miasta, jego architekturę oraz najważniejsze miejsca związane z jego historią. W niedzielę natomiast przejdziemy się dookoła Śródmieścia, gdzie uczestnicy odwiedzą reprezentacyjne części miasta, w tym okolice Fontanny Potop, Plac Wolności, zabytkowe kamienice oraz słynny Pomnik Łuczniczki. Trasa pozwala odkryć bogactwo architektury i atmosferę bydgoskiego Śródmieścia. Oba spacery rozpoczynają się około godziny 12.30 przy Bydgoskim Centrum Informacji przy ulicy Batorego 2 i potrwają około 1,5 godziny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszy zakup biletów na stronie internetowej. Znajdzie się coś również dla miłośników sportu i warsztatów. Co sobotę w parku imienia Jana Kochanowskiego odbywać się będą bezpłatne zajęcia z jogi na trawie w ramach 8 edycji letniego cyklu Zdrowy styl życia. Spotkania poprowadzi Katarzyna Stępniewska. Centrum Edukacji Muzealnej natomiast do końca sierpnia prowadzić będzie warsztaty archeologiczne, monochromatyczne, tkackie, malarskie czy rysunkowe, w trakcie których nie tylko zagłębimy się w wymienione dziedziny, ale i poznamy na przykład technikę szkicu węglem czy frotażu, a także poeksperymentujemy ze świecami i akrylami. Warto wspomnieć i o sierpniowej Fontannie Muzyki. Program obejmuje 5 różnorodnych koncertów tematycznych. Inauguracja 1 sierpnia będzie muzycznym spacerem po Bydgoszczy przygotowanym z okazji 680. urodzin miasta. Następnie usłyszymy koncert Zakochana Rzeka Muzyki z utworami Marka Grechuty, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego czy Andrzeja Załuchy. Zabrzmią również największe światowe przeboje z lat 80. i 90. z m.in. Whitney Houston czy Tiną Turner. Miejsce mieć będzie również koncert Afryka w Bydgoszczy – Muzyka bez granic, inspirowany historią księżniczki z Zanzibaru mieszkającej przy Alejach Mickiewicza. Finałowe wydarzenie 29 sierpnia tradycyjnie odbędzie się pod hasłem Lato z klasyką. No i z mojej strony na ten moment to wszystko. Życzę Państwu na ten okres wakacyjny przede wszystkim znalezienia chwili dla siebie w gąszczu codziennych obowiązków. Pamiętajmy, by dbać o siebie i o swoje samopoczucie. Serdecznie dziękuję Państwu również za to wspólne półrocze i miejmy nadzieję do usłyszenia gdzieś kiedyś w przyszłości.
3: Zapraszał i życzył Szymon Stępczyński, któremu też składam wielkie dzięki i odwzajemniam życzenia. Wszystkiego dobrego, Szymku. Ja zaraz wracam.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, koniec czerwca to oczywiście czas do rozmowy o wakacjach. Aby wypoczynek był udany i bezpieczny, warto poczynić wcześniej odpowiednie przygotowania. Na ten temat wiedzą coś harcerze, dla których każdy biwak czy obóz to wielki test z organizacji. Na początku trzeba zorganizować siebie samemu. Należycie się spakować i nie zapomnieć o niezbędnych rzeczach. Później bierze się już odpowiedzialność także za innych, samemu wcielając się w rolę organizatora. I właśnie właśnie z taką organizatorką wakacyjnych wydarzeń, harcmistrzynią Beatą Barcińską, komendantką chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, spotkała się Agnieszka Wynarska. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
14: Harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP.
9: Jak przygotowania do wakacji, do tego wypoczynku, ile dzieci będziecie gościć i jak zapewnić im bezpieczeństwo?
14: No, jak co roku chorągiew kujawsko-pomorska organizuje spory wypoczynek. Planujemy w tym roku 75 obozów i kolonii zuchowych dla blisko 5 tysięcy naszych członków. One się odbędą w całym kraju, natomiast na terenie naszego województwa, w naszych ośrodkach będziemy gościć blisko 10 tysięcy osób z całego kraju, więc jest to dość spora grupa osób, których chcemy do nas zaprosić. Kadra instruktorska, która organizuje te obozy, od wielu lat zdobywa doświadczenie, ale też zdobywa uprawnienia do tego, żeby te obozy prowadzić je bezpiecznie. Co roku organizujemy szkolenie dla naszej kadry przed akcją letnią, przypominając im warunki, jakie obowiązują i na obozach harcerskich stricte, czyli związane przede wszystkim z tym bezpiecznym programem, bo wiemy, że zdarzają się różne sytuacje, gdzie kadra niestety nie zawsze o tym pamięta, natomiast my duży nacisk na to kładziemy. W tym roku dodatkowo wzmocniliśmy działania o współpracę z wojewodą i marszałkiem województwa w związku z takim projektem Akcja Reakcja Bądź Gotów Czuwaj. To jest przygotowanie do takich ekstremalnych sytuacji, nie tylko pogodowych, ale wszelakich. Natomiast te ekstremalne pogodowe sytuacje zdarzają się coraz częściej. Co prawda wiele lat już mamy sytuację burz, porywistych wiatrów i tak dalej, więc wydaje nam się, że kadra jest przygotowana. Natomiast rzeczywiście ten rok jest, w tym roku jest przewidywany bardzo dużo upały i no niestety w związku z tym dużo sytuacji zapewne burzowych, które mogą przede wszystkim przerazić dzieci, więc musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby one czuły się bezpiecznie, tak psychicznie i nie bały się, ale też żeby bezpiecznie je ewentualnie ewakuować czy przenieść w inne miejsce. Takie ćwiczenia robimy przez cały rok harcerski, więc przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że one są przygotowane do tego, że jak jest gwizdek, jest alarm, to po prostu w kilka minut wychodzą. Na obozach również w pierwszych dniach, zgodnie z wytycznymi podpisanymi między innymi przez Państwową Straż Pożarną, przeprowadzamy pod ich okiem takie ewakuacje próbne. No i też robimy zawsze jedną nocną taką ewakuację, bo wiadomo, że dzieci inaczej reagują w ciągu dnia, w ciągu nocy. Na szczęście takich stricte ewakuacji nie musieliśmy prowadzić dotąd i mam nadzieję, że w tym roku również. Chociaż zdarza się nam, że rzeczywiście, jeśli są warunki pogodowe trudne, przenosimy dzieci w bezpieczne miejsce, do pobliskiej szkoły, remizy, czy innego miejsca, z którym mamy podpisaną umowę.
9: Czyli każdy taki wypoczynek, każdy taki obóz, który jest rozbity gdzieś w lesie, ma takie procedury na wypadek sytuacji ekstremalnej.
14: Tak, zgadza się. Każdy taki obóz ma obowiązek posiadać miejsce wyznaczone do ewakuacji, plan ewakuacyjny, najlepiej jeszcze taki, żeby był z dwóch stron, bo różnie bywa. No i musimy mieć zapewnione miejsce pobytu w murowanym, bezpiecznym budynku w niedalekiej odległości.
9: Jeszcze chciałam zapytać, co jest takie najtrudniejsze, bo chyba czynnik ludzki pewnie zawsze i to, że pewnie do końca nie wiecie, jak dzieci na przykład będą reagować, bo na pewne rzeczy można przećwiczyć, ale w sytuacji już takiej realnej wiele się może zdarzyć.
14: Może się wiele zdarzyć, natomiast my przede wszystkim staramy się dzieci nie straszyć. Myślę, że to jest podstawa. Jeśli kadra nie panikuje, to dzieci też nie panikują. Myślę, że też podstawową rzeczą jest to, żeby jednak dzieciom zabierać telefony komórkowe mimo wszystko, bo jedna wiadomość do rodzica w taki sposób powiedziana powoduje lawinę paniki wśród rodziców, co powoduje telefony do nas i w związku z tym powoduje też nam utrudnia przeprowadzenie bezpiecznego wyjścia dzieci z obozu, więc tutaj się staramy o to zadbać. Oczywiście rodzice dostają powiadomienie natychmiast od kadry kierowniczej naszych obozów, że wszystko jest w porządku, więc zresztą też na naszych stronach zawsze można śledzić. Więc tutaj mamy stałą kontrolę, też kadra jest w stałym kontakcie ze mną bezpośrednio o każdej porze dnia i nocy, a ja do odmiany z zarządzaniem kryzysowym Urzędu Wojewódzkiego, więc myślę, że będzie bezpiecznie. Nawałnica z 2017 roku, w którym aktywnie uczestniliśmy w usuwaniu skutków tej nawałnicy, ale też niestety byliśmy dotknięci, bo ona przeszła przez nasze ośrodki w Białej czy w Funce. No spowodowało też to, że zostały podpisane dokument między organizacjami harcerskimi, Strażą Pożarną i Lasami Państwowymi, wskazujące konkretne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, zwiększenia tego bezpieczeństwa na obozach harcerskich i my rzeczywiście stosujemy się do tych wytycznych. Co roku prowadzimy takie szkolenia, jak mówiłam, gdzie zapraszamy Straż Pożarną, żeby nam pomogła poukładać sobie te sprawy związane z tymi wytycznymi i przedstawiała nam swoje warunki tutaj pracy i ich warunki, jakie mają i oczekiwania do naszych obozów. W tym roku również odbyło się takie spotkanie z Lasami Państwowymi na szkoleniu i z Kuratorium Oświaty. Więc ja myślę, że nasza kadra jest naprawdę dobrze przygotowana, chociaż wiemy, że nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, bo to tylko ludzie i czasem trudno przewidzieć, jak się zareaguje. Ale ja jestem spokojna.
9: To ja jeszcze chciałam dopytać na koniec o pogodę, czyli o to, jak bardzo jesteście czujni, jakie radary sprawdzacie, skąd macie informacje, jak to jeszcze wygląda tak, no bo musicie pewnie śledzić. No dzisiaj na przykład tu widzimy piękne słońce w Bydgoszczy, upał, no ale gdzieś mogą być w prognozach na przykład burze. Skąd Państwo bierzecie te informacje i jakie śledzicie?
14: Po pierwsze mamy stały kontakt ze Strażą Pożarną, 2 razy dziennie się meldujemy, gdzie jesteśmy i pytamy o pogodę. Mamy niezależne telefony w niezależnych sieciach komórkowych, ale też łączność satelitarną ze służbami. Do tego korzystamy z aplikacji pogodowych różnych, bo one różnie pokazują. No i dostajemy też alerty, więc myślę, że tu kadra jest przygotowana na wszelkie ewentualności i to, że dzisiaj mamy piękną pogodę, nie oznacza, że za 2-3-4 godziny nie będzie burzy. Więc jakby tutaj jesteśmy też przygotowani do tego. Bardzo często ja osobiście dostaję informacje z zarządzania kryzysowego naszego tutaj wojewódzkiego i wtedy informuję ośrodki, przede wszystkim i obozy na naszym terenie. Dodatkowo, że coś się może wydarzyć, podejmujemy wspólnie decyzję, co zrobić.
9: Czyli życzymy dzieciom dobrego odpoczynku zatem, bo to też będzie dla nich pewnie frajda, prawda? Bo taki obóz trwający, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie, to też jest okazja do tego, żeby się nowych rzeczy nauczyć.
14: No przede wszystkim taki jest nasz cel. Ta rzecz dotycząca bezpieczeństwa to jest bardziej, leży po stronie kadry, natomiast druga część nasza to to, żeby dzieci jednak dobrze wypoczywały i dużo się uczyły.
3: O właśnie, bo w trakcie wakacji też można się uczyć. Jeszcze jak. Nie potrzeba do tego nawet książek, wystarczy otwarta głowa, wzrok oderwany od telefonu i zgrana paczka, z którą żadna przygoda nie straszna. Planujecie jakiś wypad? W takim razie życzę dobrej i udanej zabawy. A z Beatą Barcińską z ZHP rozmawiała Agnieszka Wynarska.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Zmieniamy temat. Na zakończenie spotkajmy się jeszcze z Karoliną Marcisz. Jednym z tematów, którym Karolina zajęła się ostatnio, była pewna ważna inwestycja na Szwederowie. Ważna i bardzo kosztowna. I jak zawsze pojawiają się zwolennicy, jak i krytycy. O planach związanych z budową nowej linii tramwajowej, które niebawem się ziszczą, już teraz zapraszam.
15: Na Szwederowie rusza jedna z największych inwestycji komunikacyjnych ostatnich lat. Miasto podpisało umowę na budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Ludwika Solskiego. Powstanie zielone torowisko, nowoczesna pętla tramwajowo-autobusowa przy ulicy Bielickiej, a także nowe drogi rowerowe, chodniki i tereny zielone. Mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
16: Poniedziałek 22 czerwca podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm Mirwood oraz Kobylarnia. Wartość kontraktu to ponad 107 milionów złotych. Będzie realizowany przy wykorzystaniu zdobytego przez miasto dofinansowania z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko w kwocie ponad 63 milionów złotych. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć pracę w ciągu miesiąca od przekazania terenu budowy. Przekazanie planujemy na początku lipca. W ramach zadania węzeł przesiadkowy Rondo Kujawskie zostanie doposażony w 2 dodatkowe przystanki tramwajowe. Przebudowana zostanie podziemna infrastruktura wokół nowej trasy. Między Rondem Kujawskim a ulicą Lenartowicza wytyczymy dodatkowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym.
15: Nowa trasa ma stworzyć alternatywne połączenie pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Śródmieścia. Inwestycja obejmie nie tylko budowę torowiska, ale również przebudowę okolicznych ulic, nowe przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, a także liczne nasadzenia drzew i krzewów. Mówi Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy.
17: Tym razem 1,5 kilometra po górnym tarasie. Cieszę się, że już wcześniej wyprowadziliśmy z Ronda Kujawskiego tory, więc nie będzie zakłóceń w ruchu samochodowym. Trochę utrudnień, ale nie tak dużych będzie, ze względu na to, że na całym odcinku tym tramwajowym będzie też budowana droga 2+2, będą ścieżki rowerowe, chodniki, ale ze względu na ten szeroki pas, który tam jest, był pozostawiony jako rezerwa, te utrudnienia nie będą aż takie wielkie.
15: W ramach inwestycji zaplanowano również rozwiązania, które mają poprawić komfort mieszkańców. Na trasie pojawią się elementy ograniczające hałas i drgania, zadaszony parking rowerowy przy pętli na Bielickiej oraz nowe przestrzenie zielone. Budowa nowej trasy tramwajowej ma nie tylko usprawnić komunikację, ale też zmienić wygląd tej części miasta. Prace potrwają około 2 lat.
3: 2 lata to całkiem sporo czekania, ale trzymam kciuki, by nie pojawiły się żadne nieplanowane opóźnienia. Nieco krócej, bo tylko kilka dni zaczekają fani żużla na pewne ważne wydarzenie. Chodzi o drugi finał indywidualnych mistrzostw Polski, który odbędzie się właśnie u nas w Bydgoszczy. Co wiemy o tej imprezie? Temu także przyjrzała się Karolina Marcisz, która odwiedziła konferencję prasową.
15: Mówi Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy.
18: Ja liczę, że wiele osób przyjedzie kibicować z całej Polski. Żużlowcy najlepsi w Polsce będą tutaj się ścigać. Wiemy, że nasz tor jest torem, gdzie często można walczyć, wyprzedzać, więc to jest także atrakcyjne, ale wszystkich zachęcam, przyjedźcie, szanowni kibice, do Bydgoszczy albo rano, albo dzień wcześniej. Zobaczcie, jakie to jest piękne miasto. Zachęcam do udania się w okolice Starówki, popływania po brodzie, zobaczenia wspaniałej rzeki ze wspaniałymi obiektami wzdłuż tejże rzeki. Są także muzea, ale to już myślę, że dla kibiców może być za mało czasu, aby te wszystkie atrakcje poznać.
15: Podczas dzisiejszego spotkania ogłoszono, że dziką kartę na bydgoski turniej otrzymał Maksymilian Pawełczak. Młody zawodnik, abramczyk Polonii, wyróżnia się bardzo dobrą formą w tym sezonie i 4 lipca będzie miał okazję rywalizować z najlepszymi żużlowcami w kraju, mówi Maksymilian Pawełczak.
19: Naprawdę jest to duże wyróżnienie. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny tutaj wszystkim, którzy spowodowali właśnie, że ja mogę jechać z tą dziką kartą tutaj na rundzie Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Będą to tak naprawdę dla mnie jedne z pierwszych zawodów tak wysokiej rangi. Mogę się pochwalić albo w sumie powiedzieć, że jeszcze z Bartkiem z Marzygiem spotkać mnie nie stawałem, więc no nie mogę się na pewno doczekać.
15: Sprzedaż biletów na zawody trwa od 12 maja. Wejściówki można kupić przez internet, a organizatorzy przygotowali również specjalną ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat, a także emerytom i rencistom. Dzieci do 7 roku życia mogą wejść na stadion bezpłatnie, mówi Jerzy Kanclerz, prezes zarządu oraz właściciel żużlowego klubu Polonia Bydgoszcz S.A.
20: To na dzień dzisiejszy mamy sprzedane około 4500 biletów. Mam nadzieję, że ta frekwencja będzie dużo, dużo większa i rywalizacja, więc to zwycięstwo Bartka Zmarzlika w Toruniu i 4 miejsce Krzysia Buczkowskiego, 7 miejsce Przyjemskiego, 30 Szymka Woźniaka. Podkreślone to nie przypominam sobie, żeby 4 zawodników z bydgoskiej drużyny uczestniczyło w finałach Mistrzostw Polski Seniorów, a to myślę, że to będą, jeszcze raz podkreślam, ciekawe zawody. My w klubie zrobimy wszystko, żeby te zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Ja to chciałbym.
15: W gronie stałych uczestników tegorocznego cyklu IMP znajduje się 4 reprezentantów regionu. Obrońca mistrzowskiego tytułu Patryk Dudek oraz zawodnicy abramczyk Polonii Bydgoszcz, Krzysztof Buczkowski, Szymon Woźniak i Wiktor Przyjemski. Po inauguracyjnej rundzie rozegranej 16 maja w Toruniu liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Za nim plasują się Piotr Pawlicki, Maciej Jankowski oraz Patryk Dudek. O ostatecznym podziale medali zadecyduje 3. i zarazem finałowy turniej cyklu, który odbędzie się 15 sierpnia w Ostrowie Wielkopolskim.
3: Żużlowo zapraszała Karolina Marcisz. Od siebie dodam, że żużel na żywo to zupełnie coś innego niż w telewizji. I jeszcze ten zapach. A tak się składa, że nasz region wyrasta na stolicę żużla, bo przecież w Toruniu jeździ mistrz kraju. W Grudziądzu mamy aktualnego lidera tabeli PGE Ekstraligi, a Bydgoszcz śmiało puka do najwyższej klasy rozgrywkowej i w tym sezonie chyba wreszcie się uda, co nie? Trzymam kciuki i nieco jak ten żużlowiec wjeżdżam na metę, bo właśnie skończyliśmy ostatnie okrążenie i czas naszej przejażdżki minął. Udaję się na urlop, w trakcie wakacji zajmę się też kilkoma ważnymi sprawami i wracam wraz z początkiem września. Pełen sił, werwy i miejmy nadzieję samymi dobrymi informacjami do przekazania. Gustaw Nowak, dziękuję za dziś i do usłyszenia za, no, parę tygodni. Wszystkiego dobrego!
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1.